0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz,
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Milicz.
2: Milic.
1: 88 i 5 FM.

0: rano znowu utonę.
1: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

posłuchaj przez chwilę swojego oddechu. Nawet jeśli jest to bardzo zabiegany dzień, pełen hałasu i zadań do wykonania, tu i teraz możesz spotkać się z Bogiem. On w tym wszystkim jest blisko ciebie.

Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.

Jezus opowiada uczniom o swoim odejściu i powtórnym przyjściu. To tajemnice, które niełatwo jest przyjąć. Choć uczniowie deklarują: wiemy i wierzymy, Jezus wie, że nie musi tak być. Nie zostawia ich jednak w tym, co trudne i niezrozumiałe. Pomyśl, co wypełnia aktualnie twoją codzienność, co cię cieszy, a może wręcz przeciwnie, co cię napawa lękiem. Teraz jest czas, w którym możesz wejść w dialog z kimś, kogo nie zdziwi żadna twoja odpowiedź.

Jezus zapowiada, że zostanie opuszczony. Pomimo zapewnień uczniów o wierze i zaangażowaniu. Czasem wielkie słowa i deklaracje padają, gdy nie wiemy, co robić, gdy czujemy się zagubieni. W świecie, który wymaga od nas jasnych definicji, słowa nie rozumiem, nie wiem, bywają bardzo trudne do wypowiedzenia. Jeśli chcesz, stań teraz przed Panem z tym, czego nie pojmujesz i nie ogarniasz. Pozwól sobie na chwilę ciszy bez szybkich odpowiedzi.

odwagi, mówi dziś Jezus. Wypowiada te słowa do ciebie, wiedząc, czym żyjesz, z czym się zmagasz. Jak wygląda twoja codzienność? Zaprasza do tego, byś czerpał pokój z Niego. Słuchając jeszcze raz słów dzisiejszej Ewangelii, proś Go o serce otwarte na to, co chce ci dzisiaj powiedzieć.

Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: tak łatwo.
1: Dzień dobry, jest godzina 6:00. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

W imię Ojca.

Pozdrawiam was z umiłowaniem w Chrystusie Panu, bracia i siostry, Matki Bożej. Pozdrawiam kapłanów koncelebrujących najświętszą ofiarę, siostry zakonne, wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, mieszkańców Częstochowy i tych wszystkich, którzy łączą się z nami w sposób duchowy, zwłaszcza osoby chore, samotne, cierpiące. Pragnę szczególnie przywitać dzieci pierwszokomunijne, które przybyły z miejscowości Stary Gostyń, z diecezji poznańskiej, z księdzem Zdzisławem. Bądźcie pozdrowieni, kochani. Zdzisławem? Mirosławem, z księdzem Mirosławem. Księże Mirosławie, pozdrawiamy. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ja modlę się za nienarodzone dzieciątko utracone w pierwszą rocznicę odejścia oraz łaskę pokoju serca dla jego rodziców. Ojciec Ryszard w intencji dziękczynno-błagalnej dla rodziny Kular, ksiądz Jerzy o wybudzenie ze śpiączki, powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Marii Bałdyga. Ksiądz Mirosław za dzieci pierwszokomunijne, za ich rodziców, aby kochały Jezusa i nigdy nie straciły wiary. Stańmy w prawdzie o własnej słabości, grzeszności, abyśmy mogli jak najgodniej uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech stąpi na nas moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę i wypełniali ją w życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Oto Słowo Boże.
1: O Panu.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie.
2: Uczniom apostołom trzeba to powiedzieć wprost, otwarcie, bez ogródek. Uczniom apostołom trzeba to powiedzieć wprost, otwarcie, bez ogródek. Tak chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo. Apostołowie, uczniowie. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby być apostołami, uczniami, świadkami Boga żywego w tym świecie, który od Boga odchodzi. Jesteśmy posłani na mocy Chrztu Świętego, mamy udział w kapłaństwie powszechnym, w kapłaństwie sakramentalnym, mamy moc Ducha Świętego i otrzymujemy łaskę wiary. Naszym zadaniem, obowiązkiem jest świadczyć o Chrystusie. Co trzeba powiedzieć wprost, otwarcie, tak jak dzisiaj wprost, otwarcie, bez ogródek, mówi Jezus do apostołów przed dzień swojej strasznej męki i śmierci. Tak jak wprost, otwarcie, bez ogródek mówi apostoł narodów do tych, których rodzi jako dzieci duchowe dla Chrystusa, dla Królestwa, a którzy już na poły są uczniami Chrystusa, jak ich zastaje w Efezie. Trzeba powiedzieć wprost, bez ogródek, otwarcie, to, z czym wiąże się bycie człowiekiem wierzącym. Na czym polega wiara? Oddajmy głos Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i działaniu. Działanie, myślenie. W codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą i z innymi. W apostolstwie, w służbie, świadczeniu, w życiu wspólnotowym. W wiarę, w naszą relację z Bogiem, bo przecież wiara to przylgnięcie do Boga całym sobą, uwierzenie Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie, przylgnięcie do tej tajemnicy wiąże się ze zmaganiem. I o tym zmaganiu mówi wprost, otwarcie, już bez przypowieści Jezus do apostołów, bo oni wierzą w Niego. Wierzymy, że jesteś od Ojca, wierzymy, że jesteś Synem Bożym, tak trochę na swój sposób, bo bardziej widzimy w Tobie wodza militarnego, który wyzwoli, wyswobodzi nasz naród, naród żydowski z okupacji rzymskiej, ale wierzymy. Pan mówi, tak, wierzycie. I bez wyrzutu naprawdę, ale przyjdzie ucisk, przyjdzie prześladowanie, przyjdzie wielka próba waszej wiary, jaką będzie Golgota, i nie zostawicie. Rozproszycie się i każdy w swoją stronę. Pan tego nie mówi jako wyrzut, tylko mówi, tak jest w życiu wiary. Przychodzą uciski, prześladowania ze strony tego świata, wobec których nierzadko upadamy. Przychodzą pokusy, wobec których upadamy, zdradzamy Pana. Pan to mówi wprost, bez ogródek, znając słabość natury ludzkiej. Ale to nie jest cynizm Pana. Wy wierzycie? Ty jesteś człowiekiem wiary? Nie wiesz, co mówisz. Za chwilę przyjdzie taki ucisk, że zostawisz mnie, że zostanę sam. Nie. To jest tak jak Słowo Boże i tak jak sam Bóg fakt. To jest stawianie rzeczywistości człowieka w realności. Ale Pan mówi, pamiętajcie, ja jestem z wami. Jam zwyciężył świat. Jam zwyciężył świat. Świat w ujęciu janowym to wszystko i ci wszyscy ludzie, którzy są wrodzy Bogu, przeciwni Bogu. Najpierw trzeba mieć Boga w sercu, być głęboko z Nim zjednoczonym, w Jezusie Chrystusie, poprzez Jezusa Chrystusa być zjednoczonym z Ojcem, bo jak mówi Jezus, ja nigdy nie jestem sam, chociaż wy mnie opuścicie, to Ojciec będzie ze mną, żeby ten świat w sobie zwyciężyć, pogański świat, świat pokus, namiętności, ambicji, pychy, zachłanności, świat, do którego każdy z nas jest zdolny, bo jesteśmy zdolni do każdego grzechu. Jam zwyciężył ten świat. A potem zmagać się z tym światem, niosąc mu miłość, niosąc mu pokój na zewnątrz. Sami nie zwyciężymy tego świata. Ja mam moc. Dlatego ja staję się Eucharystią. Dlatego ja staję się dla was pokarmem. Dlatego wcześniej ja stałem się waszym bratem. Dzięki Maryi stałem się waszym bratem. Dzięki mojej i waszej matce. Zwyciężyć świat odwagi. Pan nie czyni wyrzutu apostołom, zwiastując ich zdradę, ich odejście chwilowe w obliczu ogromnej próby. Więc ty też nie dręcz siebie, nie dołuj siebie, kiedy świat cię zwycięży. Świat pokus, świat relacji, bo przecież wchodzimy w ten świat, który związany jest z relacjami, a te są najtrudniejsze i coraz trudniejsze, bo mamy relacje z ludźmi, którzy odchodzą od Boga i wyrzekają się łaski wiary, jaką otrzymali w Chrzcie Świętym. Przygnij do Ojca Miłosiernego, do mnie. Za mało widać było mnie w Tobie, skoro świat Cię zwyciężył. Odwagi, żeby się podnieść, powstać, przyjść do spowiedzi, przylgnąć do Ojca Miłosiernego, objawionego w ramionach Jezusa Chrystusa. Również Paweł w Efezie zastaje uczniów Pana. Ci uczniowie to Joanici tak zwani. To są uczniowie, których najprawdopodobniej pozyskał wcześniej Apollos, który już udał się do Koryntu. Oni też mają wiarę, jednak delikatnie rzecz ujmując niedoskonałą, właściwie fałszywą wiarę, bo oni uwierzyli w to, że Jan Chrzciciel jest obiecanym Chrystusem, Mesjaszem, nie? I Paweł mówi do nich wprost, czy wysłyszeliście w ogóle o Duchu Świętym? I oni szczerze odpowiadają, nigdy nie słyszeliśmy o Duchu Świętym. Jeżeli jesteś szczery, ale ta szczerość jest spowodowana miłością, to drugi też będzie szczery, a przynajmniej będzie się starał być szczerym. Jeżeli sam kombinujesz, to drugi będzie też kombinował z lęku. Nie jesteśmy szczerzy, bo się lękamy stracić wokół drugiego człowieka. A Pan mówi w Ewangelii, że ja daję odwagę, ja daję pokój, które są owocem Ducha Świętego i które są praktyczną konsekwencją zwyciężenia tego świata, też świata lęku, świata, który zostajemy w sobie, choć wierzymy w Pana i Go kochamy, że tak bardzo nam zależy na opinii drugiego człowieka i czasem bardziej na drugim człowieku niż na samym Bogu. Nie wyrzuca też Paweł. Co to za wiara? Pomyliło wam się. To Chrystus, do którego Jan ma doprowadzić i którego Jan zwiastował. W Niego trzeba wierzyć. Ducha Świętego nie znacie. Oni przyjmują chrzest, wykłada im naukę o Duchu Świętym. Wprost trzeba sobie powiedzieć, że relacja z Bogiem jest cudowna. Bóg daje siłę, Bóg dowartościowuje, Bóg czyni wolnym. Jedynie dzięki Jego miłości możemy nie grzeszyć. Życie z Bogiem jest cudowne, ale jest też trudne. Zmagamy się z samymi sobą i z innymi. Amen. Zgromadzeni w imię Jezusa, na sprawowaniu pamiątki Jego śmierci i zmartwychwstania, przedstawmy Bogu nasze błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby docierał z orędziem paschalnym do wszystkich ludzi na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za spowiedników, aby w swojej posłudze zawsze poddawali się natchnieniom Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za mieszkańców Ziemi Świętej, aby mogli cieszyć się upragnionym pokojem i zgodą. Módlmy się o nawrócenie dla Żydów. Ciebie prosimy. Módlmy się za przeżywających różne nieszczęścia, aby Duch Pocieszyciel dodawał im otuchy i przymnażał im dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za obecne tutaj dzieci pierwszokomunijne, aby nieoceniony dar Boga żywego, który przychodzi w Komunii Świętej, został zawsze przez nich godnie przyjmowany, aby nigdy nie zostawili Jezusa.

prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy w mocy Ducha Świętego zawsze przyjmowali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, bracia i siostry, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech niepokalana ofiara nas oczyści i umocni nasze dusze łaską z nieba przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając –

radości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął

chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona XIV, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo,
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Komunia święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem.

Zawierzmy Maryi dzieci pierwszokomunijne na samych wszystkie intencje, z jakimi przybywamy w to święte miejsce. Pod Twoją obronę czekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,

Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Pozostało już niecałe 20 minut do godziny 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słyszymy się w poniedziałek 18 maja.

Kiedyś były takie sklepy, wszystko po 4 zł, pamiętam jak była mała, a dzisiaj w Bibliotece Dolnośląskiej wszystko po 5 zł, jak się okazuje. Giełda książki bibliotecznej, można kupić książki, czasopisma, płyty CD, filmy na DVD i nawet muzykę na winylach już od godziny 10 w Bibliotece Dolnośląskiej na rynku pod numerem 58. Myślę, że to jest dobra okazja właśnie, żeby tam pobuszować sobie i znaleźć może jakąś perełkę, może jakiegoś białego kruka, jak piszą tutaj na stronie wrocław.pl.

z takich newsików poniedziałkowych, to dzisiaj zamknięta zostanie biała żabia kładka prowadząca na Wyspę Bielarską. Bardzo piękna nazwa i kładka zostanie zamknięta na około 3 tygodnie. Będzie remontowana, wymienione zostaną różne części, tak żeby działała sprawnie.

Co to za funkowy bas na naszej antenie Simply Red? 8 minut pozostało do godziny 7. Kiedyś czytałam taką książeczkę z dziećmi, kto pracuje nocą, i tam były właśnie wymienione różne zawody i było podkreślone, jak to jest ważne. No a nocą będą także pracować robotnicy, którzy będą wymieniać nawierzchnię na ulicy księdza Piotra Skargi, i od dzisiaj rozpoczną się te roboty. Utrudnienia właśnie potrwają między godziną 19 a 5 rano, ponieważ właśnie wtedy będą prowadzone prace, więc nocą pracują między innymi ci panowie.

0: Jedna osoba z Polski poszkodowana w ataku we Włoszech. Święci z sąsiedztwa Leon XIV wrócił do słów Franciszka. Biało-czerwoni szczypiorniści z awansem na Mistrzostwa Świata. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomość. W Młodenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. O tym, że w Młodenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, który pierwszy zatrzymał napastnika.
1: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
0: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wstępując do nieba, Jezus pociąga nas do komunii z Ojcem, powiedział papież Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Regina Celi w uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego.
3: Di questo cammino di ascesa.
4: Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu. A także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią.
0: Papież zachęcał, by z nimi i przy ich modlitewnym wsparciu wznosić się dzień po dniu ku niebu, sprawiając, by rozwijało się w nas i dookoła nas życie Boże, które otrzymaliśmy w chrzcie. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. W Olsztynie zremisowali wczoraj z Austrią 30-30. Pierwszy mecz wygrali jednym punktem i to biało-czerwoni pojadą na mundial. Mistrzostwa odbędą się w styczniu w Niemczech.
6: Ciągle pada, padało, ale teraz nie pada. We Wrocławiu 9 stopni na termometrach, w stolicy Dolnego Śląska zachmurzenie jest pełne, no i szansa na opady jest także dosyć duża. W pozostałej części Dolnego Śląska sytuacja wygląda podobnie, popada w Wałbrzychu, Oleśnicy, Miliczu, a na zachodniej ścianie, powiedzmy, będzie słonecznie.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Jabłonie. A jabłonie już kwitną, powinny przynajmniej już kwitnąć, więc chyba nie jest tak źle. I poniedziałek może być nawet deszczowy, też przyjemny, skoro dookoła gdzieś tam kwitną nam te kwiaty, wyjdzie słońce i poczujemy ich piękny, piękny zapach. Zobaczymy bzyczące owady i poczujemy właśnie, myślę się, całkiem nieźle. Tell me

Już teraz Shania Twain na antenie Radia Rodzina, 20 minut po godzinie 7, a za chwilkę czeka nas podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne już po tym utworze.

18 maja 2013 roku zmarł Marek Jackowski, legenda polskiego rocka. W oparciu o dźwięki jego gitary powstało wiele ponadczasowych kompozycji. Zanim założył Manam, grał w zespołach Impulsy, Anawa i Osian. Po rozwiązaniu grupy Manam muzyk wspólnie z Januszem Iwańskim założył zespół The Good Boys.

1981 roku w Estradzie Poznańskiej odbyła się pierwsza próba zespołu Lombard. Ten dzień uznawany jest za oficjalną datę powstania zespołu. Co ciekawe, zespół nie nazywał się wówczas Lombard, a Skandal.

18 maja 1969 roku na świat przyszła wokalistka Marta Marrero, która popularność zdobyła jako Martika. Na przełomie lat 80. i 90. wydała dwa albumy, które odniosły międzynarodowy sukces, a które sprzedały się na całym świecie w ponad 4 milionach egzemplarzy. Jej największy hit w połowie 1989 roku przez 2 tygodnie zajmował pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów.

1944 roku urodził się Albert Hammond. W 1972 roku stworzył swój pierwszy światowy hit i od tego czasu rozwinął karierę jako piosenkarz, kompozytor i producent. Nie tylko na rynkach anglojęzycznych, ale również w Hiszpanii i wielu krajach Ameryki Łacińskiej.

W 1975 roku Tammy Wynette, wokalistka nazywana pierwszą damą muzyki country, wprowadziła na pierwsze miejsce listy we Wielkiej Brytanii swój wielki przebój zatytułowany Stand By Your Man.

18 maja 1984 roku grupa Simple Minds umieściła na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych singiel z piosenką Don't You Forget About Me.

38 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Siedzę sobie tutaj z filiżanką kawy. Mam nadzieję, że wy też budzicie się do dnia. Jeśli ktoś jest już w pracy i nas słucha, to życzymy miłego dnia i takiego sprawnego działania już o poranku, bo nie zawsze jest łatwo, zwłaszcza w poniedziałek.

0: To Don Blackman na antenie Radia Rodzina, 43 minuty po godzinie 7. Teraz krótko o zbliżającym się festiwalu Leo, już 17 w Narodowym Forum Muzyki. O tym będziemy mówić w dzisiejszym przystanku Kultura, a ideę festiwalu przybliży nam Krystian Danowicz, dyrektor artystyczny Leo Festiwalu. Posłuchajmy krótko.
1: Festiwal przede wszystkim został założony przez naszego byłego szefa Radca Kowacic. To miało na celu jakby wypromować orkiestrę w własnym mieście. Bardzo często graliśmy koncerty poza NFM. W ogóle jak startowaliśmy, NFM-u jeszcze nie było, ale też poza Filharmonią, w nietypowych miejscach. Idea jest taka, żeby znaleźć taką inną relację, bliższą, tak bliskość między muzykami a publicznością. I jakby jeden z głównych elementów festiwalu jest tak zwany synkretyzm, czyli mieszamy dziedziny sztuki ze sobą. Dwa lata temu to głównie była literatura. Mieliśmy i oczywiście malarstwo, architekturę, sport nawet. Bomki robiliśmy grając etiudy. I mniej więcej tak, taka jest idea festiwalu.
0: Hasło 17. edycji to opowieści, mówi Krystian Danowicz.
1: Powieści uważam, że jeśli chodzi o ten temat tego roku, inspiracja właśnie jest następująca, że mamy dużo literatury muzycznej, która ma na celu po prostu opowiadać, albo napisane na podstawie opowieści, tak jak właśnie sonata kreutzerowska, kwartet sonaty kreutzerowskiej, jest to oparte na opowieść Tolstoja. I myślę, że to jest jakby ogólnie, jak się wymyśla ten temat, to potem się otwierają nagle bardzo dużo drzwi, tak? To ta inspiracja jest tym początkiem, a potem to raczej idzie samo.
0: Będzie barwnie, różnorodnie, trochę inaczej niż zazwyczaj i mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, zapowiadają organizatorzy. Wszystkie wydarzenia odbędą się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, a właśnie o festiwalu Leo porozmawiamy o godzinie 10.10 już dzisiaj z Krystianem Danowiczem, dyrektorem artystycznym tego festiwalu, czyli Leo Festiwalu. A Krystian Danowicz jest skrzypkiem w Narodowym Forum Muzyki i jak słyszycie, jego akcent ma korzenie argentyńsko-francuskie. I zostając właśnie przy tych korzeniach argentyńskich, teraz na naszej antenie zespół z Argentyny, tworzony przez 3 wokalistki, multiinstrumentalistki, Femina i Buen Viaje, co oznacza dobrej podróży. I dobrej podróży życzymy wszystkim, którzy są w drodze do pracy czy do przedszkola, szkoły, odwożą swoje dzieci. Posłuchajmy.

0: Dusty Springfield na antenie Radia Rodzina i Son of a Preacher Man. Piękny utwór. I jak mówiła jedna z naszych słuchaczek wczoraj, aż zaczęła tańczyć, jak usłyszała go w radiu. Więc mam nadzieję, że i teraz tanecznym krokiem gdzieś tam przy radioodbiorniku również sobie tam gdzieś tańczy. A skoro 7:51 już na zegarach, to zapowiadamy dzisiejszą poranną rozmowę. Gościem Natalii Wójcik będzie doktor inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej i porozmawiamy o suszy hydrologicznej. Hydrolog podkreśla, że opady, które wystąpiły w ostatnim czasie, nie poprawiają znacząco sytuacji hydrologicznej. Jak zaznacza, od początku roku suma opadów we Wrocławiu nie osiągnęła jeszcze 100 mm, podczas gdy średnia roczna dla regionu wynosi około 530 mm.
1: Ta sytuacja, którą w tej chwili doświadczamy, no można powiedzieć, że jest trudna, pełna wyzwań. Mimo to, że kilka dni temu mieliśmy dosyć intensywny opad w okolicach Wrocławia i w samym Wrocławiu, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli weźmie się cały epizod, to tutaj wysokość jego to było około 20 paru litrów na metr kwadratowy, czyli inaczej 20 kilku milimetrów. I jeżeli odniesiemy do początku roku, to tego typu opad mieliśmy tylko jeden w ciągu roku obecnego, czyli od stycznia. I łącznie możemy powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy niemal przy połowie roku kalendarzowego, a nie osiągnęliśmy jeszcze 100 milimetrów, gdzie w zasadzie średnia wartość opadu, taka średnioroczna wartość opadu dla Wrocławia i okolic, to jest w tej chwili za ostatnie 30 lat, czyli od 1991 do 2020 roku, takie 30-lecie klimatologiczne, to ta wartość wynosi 530 mm. Więc proszę zwrócić uwagę, że nie osiągnęliśmy nawet jeszcze 1/5 tej średniej wieloletniej.
0: Problem może szczególnie dotknąć rolnictwa, leśnictwa i mniejszych miejscowości korzystających z płytkich ujęć wód. O tym wszystkim w porannym gościu o godzinie 8:10 na antenie Radia Rodzina. Zapraszam.

0: Nowe informacje w sprawie wstrzymania przyjazdu amerykańskich żołnierzy do Polski. Ukraina zaatakowała Rosję. Droga do Morskiego Oka zamknięta. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo. Nie potwierdzam, odpowiada rzecznik resortu obrony.
1: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
0: Przypomnijmy, minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają w tym tygodniu zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja, z tego powodu weszła do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw.
2: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
0: Mówił Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. A przypomnijmy, jak tłumaczyli mundurowi, weszli do mieszkania prezesa telewizji Republika, bo dostali informację o możliwym zagrożeniu życia dziecka. Okazał się to fałszywy alarm. Opozycja i dziennikarze związani z telewizją zareagowali krytycznie na interwencję służb. Zorganizowali demonstracje, mówią też o nękaniu środowiska medialnego. Wtargnięcie policji do mieszkania redaktora Sakiewicza i nieuzasadnione skucie jego asystentki jest skandalem, który musi zostać wyjaśniony. To z kolei komentarz Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ukraina uderzyła w Rosję. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. Drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, która potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z TPN-u.
4: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
0: Do Morskiego Oka można będzie dojść szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczeńskiej.
5: Cztery minuty po godzinie 8 sprawdzamy prognozy pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, może popadać lokalnie w Oleśnicy, Miliczu i słonecznie, zaś na zachodzie kraju, w Zgorzelcu i Bolesławcu. Zachmurzenie będzie raczej pełne, maksymalnie 17 stopni w Legnicy, 15 w Wołowie, 14 w Środzie Śląskiej, 16 dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu. Teraz w stolicy Dolnego Śląska jest 9 stopni, temperatura powoli rośnie, póki co nie pada.
6: Reklama.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina.
6: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: czekał.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Już za chwilkę 8:10 na zegarach. Zapraszam na poranną rozmowę. Dzisiaj gościem Natalii Wójcik będzie hydrolog Marcin Wdowikowski i porozmawiają o suszy hydrologicznej i zagrożeniach z nią związanych. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: W studiu jest doktor inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Od początku roku docierają do nas sygnały o panującej w Polsce suszy hydrologicznej. Obecnie coraz częściej powraca ten temat i w wielu miejscach odnotowywane są niskie stany wód. Na czym polega to zjawisko?
3: Jak najbardziej obserwujemy to na punktach pomiarowych, na stacjach hydrologicznych, którymi zarządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Świetnie, że pani redaktor to przytoczyła, bo to są dobre miejsca, w których można punktowo mieć obraz tego, co dzieje się na danym odcinku rzeki, ale też i przez to w całym odcinku zlewni. I to w zasadzie nas tutaj, badaczy, akademików, ale też i w naszych działalności w wsparciu ze studentami, to jest właśnie obszar, którym najbardziej się zajmujemy, czyli właśnie to holistyczne podejście całej zlewni. I jak najbardziej ta sytuacja, którą w tej chwili doświadczamy, no, można powiedzieć, że jest trudna, pełna wyzwań, mimo to, że kilka dni temu mieliśmy dosyć intensywny opad w okolicach Wrocławia i w samym Wrocławiu, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli weźmie się cały epizod, to tutaj wysokość jego to było około 20 paru litrów na metr kwadratowy, czyli inaczej 20 kilku milimetrów. I jeżeli odniesiemy do początku roku, to tego typu opad mieliśmy tylko jeden w ciągu roku obecnego, czyli od stycznia. I łącznie możemy powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy niemal przy połowie roku kalendarzowego, a nie osiągnęliśmy jeszcze 100 milimetrów, gdzie w zasadzie średnia wartość opadu, taka średnioroczna wartość opadu dla Wrocławia i okolic, to jest w tej chwili za ostatnie 30 lat, czyli od 1991 do 2020 roku, takie 30-lecie klimatologiczne, to ta wartość wynosi 530 mm. Więc proszę zwrócić uwagę, że nie osiągnęliśmy nawet jeszcze 1/5 tej średniej wieloletniej.
2: Czy w takim razie, skoro mieliśmy tylko jeden taki intensywny opad, no prawie w półroczu, czy zjawisko suszy hydrologicznej jest dla nas groźne?
3: Jak najbardziej. To właśnie obserwujemy na stacjach wodowskazowych, które w tej chwili nawet po opadzie ilości, która jest na Dolnym Śląsku, stan niski rejestrowany jest na około 40 kilku stacjach. Przed tym opadem było to, proszę zwrócić uwagę, 70 parę, więc no minął zaledwie tydzień czasu, ta sytuacja nieznacznie się poprawiła, no ale zobaczymy jeszcze, co przyniesie nam maj, ale proszę zwrócić uwagę też na to, że jesteśmy przed tak naprawdę najcieplejszym okresem, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, gdzie wokół ulicy Wrocławia na Dolnym Śląsku występują wysokie temperatury powietrza i też mogą pojawić się bezopadowe dni, no, które będą pogłębiały te efekty. Natomiast dla rolnictwa, dla leśnictwa, przede wszystkim tam, gdzie no, przede wszystkim mamy do czynienia z roślinami, te efekty suszy będą najbardziej dotkliwe, no, z tego względu, że są to obszary, no, które potrzebują wody. I tak jak odnosimy to do wodowskazów, tak jak jeszcze obserwujemy to w zlewniach, to w gruncie tej wody faktycznie widać, że jest deficyt.
2: Mamy właśnie różne rodzaje suszy hydrologicznej, między innymi susza meteorologiczna, hydrogeologiczna. Czym one się różnią?
3: Tak, w zasadzie wyróżniamy cztery rodzaje. Pierwszy to jest ten tak zwany niedosyt wody atmosferycznej, czyli realizujący się przez brak opadów. Jeżeli występuje kilkunastodniowy okres, kiedy nie występują opady, wówczas przechodzimy do suszy właśnie hydrologicznej. Pomiędzy jeszcze niektórzy wyróżniają suszę taką rolniczą, glebową, to wtedy widać na tej wierzchniej warstwie gruntu, że ona jest przesuszona i ta hydrologiczna charakteryzuje się tym, że ją obserwujemy właśnie na stacjach wodowskazowych, najlepiej na stacjach hydrologicznych, że obniża się poziom zwierciadła w rzekach, no i również w zbiornikach. Tu we Wrocławiu mamy kilka takich zbiorników, w których już co roku obserwujemy, że jest dosyć niski poziom wody. W Ogrodzie Japońskim prawie brakuje wody na przykład też, więc to są takie sytuacje. No i jeżeli ten stan nadal się utrzymuje, czyli woda z nieba nam nie dostarcza tej wilgoci w gruncie, wówczas obniża się poziom wód gruntowych i to jest najniebezpieczniejsza sytuacja, ponieważ ona jest najbardziej dotkliwa. Oprócz strat w rolnictwie może powodować też przerwy w dostawie wody, jeżeli ujęcia wód mamy powierzchniowe z rzek lub nawet ze studni. Jeżeli to są studnie, powiedzmy, te kilku, kilkunastometrowe, no to również w takich studniach może zabraknąć wody i przez to możemy takiego komunikacyjnego w dystrybucji wody tutaj problemu doświadczyć.
2: Czy możemy więc powiedzieć, że obecnie dostrzegamy prawie wszystkie rodzaje suszy hydrologicznej?
3: Obecnie, no tak jak wspomniałem, jest trudna sytuacja, ponieważ od początku roku, w zasadzie w początek roku weszliśmy już z suszą hydrologiczną, czyli z tym trzecim etapem. Mimo to, że była śnieżna zima, w sensie takim, że pojawił się śnieg, ona, no, my to nazywamy, że mimo wszystko była bezśnieżna, ponieważ nie było jej takiej ilości tego śniegu, który powiedzmy był chociaż zbliżony właśnie do tych średnich wieloletnich, więc mimo tej białej zimy nie było i wystarczająco dużej ilości wody, która uzupełniłaby te deficyty, które powstały w poprzednich latach. I z tego powodu w rok kalendarzowy weszliśmy w środowisku z tym trzecim stanem i on szybko przez te kolejne miesiące, marzec, kwiecień, spowodował obniżenie do poziomu tego właśnie czwartego hydrogeologicznego. Dlatego też te niewielkie opady relatywnie, które teraz wystąpiły, no owszem, one może są miłe, przez chwilkę będziemy widzieć tą wodę podniesioną chociażby w rzekach, przez chwilkę będzie wilgotny grunt, ale to nie jest taka ilość, która by ten wieloletni deficyt potrafiła uzupełnić.
2: No właśnie, dlaczego ta woda nie zatrzymuje się w glebie?
3: To już też jest wieloletni problem, który obecne i część poprzednich władz próbuje odwrócić z tego względu, że myśmy mieli w naszym kraju jeszcze po wojnie taką strategię, żeby z jednej strony odwadniać dużo obszarów, które przeznaczaliśmy pod rolnictwo, z tego względu, że po wojnie potrzebne nam było sporo obszarów, które dostarczałyby nam po prostu żywności, więc żeby zachować to bezpieczeństwo żywnościowe kraju, jak najwięcej terenów było osuszanych. Z drugiej strony dosyć intensywnie wodę eksploatował przemysł i z trzeciej strony oczywiście były warunki pogodowe, klimatyczne, więc w naszych warunkach klimatycznych, kiedy mamy zderzenie stref powietrza kontynentalnego i morskiego, to mamy tutaj dosyć dużą ilość burz, to państwo to znacie, tak, w czerwcu, w lipcu, więc zagrożenia związane z powodzią, czy taką mniejszą, wezbraniami i większymi powodziami zawsze były i one będą, ze względu na cechy naszego klimatu, stąd też polityka była taka, żeby jak najszybciej wody się pozbywać, żeby ograniczać to zagrożenie. Natomiast widać, że po latach tej polityki okazało się, że w zasadzie niemal cała powierzchnia naszego kraju jest stale odwadniana. No stąd też teraz próbujemy odwrócić ten trend, tą tendencję i przywracać tą infrastrukturę, no, która tutaj na tych terenach, przede wszystkim na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie była przed wojną, która regulowała poziom wód, no i przez to z jednej strony pozwalała w realny sposób ograniczyć zagrożenie powodziowe, a z drugiej strony gromadziła wodę właśnie w korytach rzecznych, w kanałach, na potrzeby rolnicze, na potrzeby przemysłowe, no i też takie komunalne, konsumpcyjne.
2: Jednak sytuacja hydrologiczna jest też ściśle związana z tym, co się dzieje w klimacie, a klimat się zmienia. Czy Polska dziś jest narażona na niedobory wody mimo tych okresowych intensywnych opadów?
3: Jeśli chodzi o warunki klimatyczne, to jesteśmy w dosyć uprzywilejowanej sytuacji właśnie ze względu na mieszankę tych cech klimatu kontynentalnego i morskiego. I w zasadzie takie największe uderzenie wzrostu temperatury, średniej temperatury, które obserwowane jest generalnie na całej naszej planecie, ono największy taki impact, wpływ ma wyrażony wokół równika i oczywiście w tych strefach wyżej położonych, czyli tak naprawdę w basenie Morza Śródziemnego. Według projekcji i symulacji zmian klimatycznych, które są rysowane, to powiedzmy na 2050-2100 rok, to przesuwanie się wzrostu temperatury, no oczywiście będzie jakoś odsunięte w czasie, natomiast nasze położenie geograficzne i właśnie ten styk, no, spowoduje, że struktura opadów co do ilości przede wszystkim za bardzo się nie zmieni, natomiast to, co obserwujemy, coraz bardziej się zmienia, to jakby ta struktura intensywności czasu trwania, to są wyzwania, z którymi właśnie infrastrukturalnie w zakresie zakresie melioracji, w zakresie ochrony powodziowej, ochrony miast też musimy po prostu próbować się mierzyć. No i na to będzie nakładał się wzrost temperatury powietrza, który z kolei będzie powodował wzrost parowania, a to też będzie pewną korzystnymi warunkami do pojawiania się tych warunków burzowych w okresie letnim. Więc to wszystko tak w pewien sposób fajnie się sprzęga i z siebie wynika. Powinniśmy po prostu być czujni i te, powiedzmy, dobre praktyki, które zaczynają być wdrażane, no na pewno kontynuować.
2: A czy to, o czym pan powiedział, to jak wszystko wynika z siebie, może też sprawić, że część polskich rzek będzie okresowo wysychała?
3: Myślę osobiście, że na ten moment jeszcze nam to nie grozi, powiedzmy, w dającej się przewidzieć przyszłości, natomiast na pewno już obserwujemy w taką sytuację w rowach melioracyjnych i ewentualnie w mniejszych rzekach, w mniejszych potokach, no i części potoków górskich. To myślę, że ci z Państwa, którzy spędzają czas u nas w tej części Sudetów, w Karkonoszach, w Górach Izerskich, no to mogą to obserwować w okresach letnich, że po prostu wody w potokach nie ma. I no i oczywiście ta sytuacja może się pogłębiać, jeżeli będzie się przesuwała. No w obszarach górskich wiele nie jesteśmy w stanie zrobić z takich zabiegów technicznych ze względu na spadek. Natomiast tu w obszarach, powiedzmy, niżej położonych tych podgórskich, to jak najbardziej ta kwestia retencji takiej krajobrazowej, korytowej, rolniczej, którą też tutaj wspieramy na wydziale na przykład z naszym Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Tu prowadzimy warsztaty, szkolenia, jak sobie właśnie radzić z tymi stosunkami wodnymi właśnie w terenach, na terenach wiejskich, więc no, to są działania, które jesteśmy w stanie podjąć, no i jest szansa, że unikniemy właśnie, stosując tego typu zabiegi, okresowego wysychania rzek.
2: O dobrych praktykach i działaniach jeszcze troszeczkę powiemy, ale za chwilę. Jednak w ubiegłą środę był pan w terenie razem ze studentami, w terenie w okolicach Wrocławia. Jaka jest sytuacja hydrologiczna na tych ciekach wodnych, które sprawdzaliście?
3: Przed wystąpieniem opadów no, można faktycznie potwierdzić, że sytuacja na rzekach, szczególnie tych niekontrolowanych, które nie mają wodowskazu, i te interesują nas najbardziej, bo zawsze możemy na ten monitoring IMGW spojrzeć sobie na stronie hydro.imgw.pl. Natomiast no, to, co widzimy, chociażby jeżdżąc na rowerach wokół Wrocławia, czy nawet w samym Wrocławiu na takich rzekach, powiedzmy jak Bruchówka, którą mieliśmy okazję odwiedzić, no to widać, że tam poziom wody był niski. Teraz po opadach, które wystąpiły w ciągu minionego tygodnia, faktycznie widać ślady wody, która przebiega przez to koryto. Natomiast nawet jeżeli to była metrowa warstwa wody, to widać, że ona po prostu spłynęła i ta woda w korycie rzeki i też w przyległych terenach po prostu nie została.
2: Co to może oznaczać dla Wrocławia?
3: Wrocław na szczęście, jeśli chodzi o zabezpieczenie wody, to tu jest dobrze zorganizowane, chociaż no, też nasze miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji na różnego typu spotkaniach no, sygnalizuje, że z tych ujęć wody, które są gromadzone w Oławie, one no, powoli przestają wystarczać ze względu na wzrost po prostu Wrocławia, zagęszczenie tutaj ludności i potrzeb. To oprócz rozrastającego się miasta, wzrostu ilości osób, które tutaj mieszkają, które też przybyły do nas po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, to też rozwija się przemysł wokół miasta, więc jakby te potrzeby wodne są coraz większe, no i te zasoby, które niesie ze sobą rzeka Oława, no są niewystarczające. Część z Państwa może wie, że istnieje taki tak zwany bypass, który część wody górskiej z Nysy Kłodzkiej przerzuca tutaj do Oławy, więc jest zasilana. Natomiast te rzeki, które są powiedzmy w okolicy, jeżeli tutaj nawiązujemy do tej wizyty terenowej sytuacji wokół Wrocławia, no to one oczywiście są pewnym obrazem tego, co się dzieje wokół Wrocławia, ale na bezpieczeństwo jakby wodne Wrocławia tutaj nie będzie wpływało, no z tego względu, że źródło jest troszkę z innego kierunku.
2: Powiedzieliśmy o tym, że coraz częściej słyszymy o niskim poziomie wód gruntowych, obserwujemy go, widzimy też problemy z retencją. Jakie konsekwencje ma to zjawisko, mają te zjawiska dla mieszkańców Dolnego Śląska, ale jeżeli chodzi o rolnictwo, ale też i o codzienne funkcjonowanie miast?
3: Przede wszystkim na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo ujęć wód na właśnie potrzeby komunalne, takich codziennych gospodarstw i rolnych, i miejskich, z ujęć powierzchniowych. One też, te ujęcia są i powierzchniowe, i, no, i też spora część jest ujęć podziemnych, natomiast z tych wód płycej położonych, zlokalizowanych. Więc ograniczenie, deficyt w zasobach wód powierzchniowych, czy to w rzekach,

0: że akurat słońce w tym roku nie jest dla nas najlepszym rozwiązaniem, najlepszym wskaźnikiem z tego względu, że okresy bezopadowe będą po prostu powodowały pogłębiania się suszy, którą borykamy się nie tylko w tym roku, ale ona trwa już tak naprawdę od nawet wielu lat i w zasadzie z roku na rok ten stan się po prostu pogłębia. Niska ilość wody, która spadła z nieba na naszym obszarze w tym roku, jest naprawdę niepokojąca. Najniższy taki roczny wartość, która została zarejestrowana od 1951 roku, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 350 mm. Mam nadzieję, że mimo wszystko w tym roku trochę popada i jednak nie będzie to rok rekordu, ale właśnie tego niechlubnego, czyli minimalnego. Proszę też pamiętać, że nagrzana powierzchnia w wyniku właśnie oświetlania ją przez słońce, bezchmurne niebo, no będzie powodowało falę upałów, która też jest niezbyt dobra tak już biometeorologicznie dla naszego funkcjonowania. Też wtedy wzrośnie jakby zapotrzebowanie na wodę, no bo będziemy potrzebowali się nawadniać, schłodzić. No i z trzeciej strony taka nagrzana powierzchnia może powodować zwiększone zagrożenie i pożarowe, ale też występowania burz. Więc burze z kolei mogą skutkować zagrożeniem takich szybkich powodzi błyskawicznych, które oczywiście, jeśli chodzi o przejście wody, to jest krótka sytuacja trwająca kilka, no maksymalnie tam do 10 godzin. Natomiast gwałtowność tych zjawisk no czasami no potrafi być zaskakująca.
1: A jak my możemy przyczynić się do ograniczenia tej suszy? Czy taki zwykły szary człowiek ma na to jakiś wpływ, może coś zrobić? Wspomniał pan o dobrych praktykach?
0: Tak. No jako przedstawiciel Wydziału Inżynierii Środowiska i tej, całej tej części środowisk akademickich i pozarządowych, które zabiegają o to, żeby chronić przyrodę, a woda jest im integralnym elementem, to no jak najbardziej zwracałbym na to na takie codzienne praktyki. Tak? To oczywiście też to mówię z uśmiechem, no bo powiedzmy zakręcanie wody w mieście nie spowoduje, że nagle odwrócimy sytuację. Natomiast dobrze jest po prostu szanować każdą krople wody, którą mamy na co dzień. Jeżeli kąpiel czasami na przykład nie musi by trwać tak długo, no z pewnych względów czasami przyjemnie jest w wodzie posiedzieć, natomiast też może i warto wybrać się czasami nad rzekę. No, ten stan ich mimo wszystko nie jest aż taki zły, żeby nie można było się tam powiedzmy spędzić trochę czasu. Też jeśli tutaj mogę zwrócić uwagę, to warto też spojrzeć na takie codzienne nawyki konsumpcyjne, bo ponieważ istnieje jeszcze coś takiego jak ślad wodny produktów, więc na przykład produkty, które są opakowane w cokolwiek, to też pamiętajmy o tym, że czasami może lepiej kupić produkt, który nie ma na sobie tyle opakowań, bo wyprodukowanie każdego opakowania to jest jakaś ilość wody, która była potrzebna w tym procesie. Sporo właśnie w obszarze warzyw jest i owoców wody potrzebne, też produktów przetworzonych z owoców. Tutaj bardzo duża ilość wody jest wykorzystywana, a największa relatywnie jest potrzebna w obszarze tekstylnym, czyli ubrania. Tutaj też jestem osobiście gorącym orędownikiem tego, żeby, jak to się mówi trywialnie, nie szaleć z zakupami, ponieważ za każdą koszulką to są naprawdę tysiące litrów wody, żeby w całym cyklu życia i przygotowania, dostarczenia, żeby ładnie wyglądała na półce sklepowej. To jest naprawdę dosyć długa droga.
1: A ja przypomnę, naszym gościem był doktor inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Radio Lecina.
1: Brzeg.
0: Sek.
1: 94 FM.
2: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

0: 44 minuty po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki. Jestem z wami do godziny 12, a teraz krótko o pożegnaniu we Wrocławiu, we wrocławskim zoo dokładnie. Tygrys Musi wyjeżdża do Lizbony. Już za niedługo jeden z tygrysich czworaczków Musi opuści wrocławskie zoo i trafi do ogrodu zoologicznego w Lizbonie. Tygrysy sumatrzańskie należą do najbardziej zagrożonych dużych kotów świata. Jak podaje Fundacja Dodo, w naturze może żyć obecnie zaledwie od 400 do 600 osobników. Musi ma już około 2 lat i zgodnie z zasadami programu hodowlanego osiągnął już wiek, w którym powinien opuścić rodzinne stado. Podobnie dzieje się również w naturze, o czym mówi Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych.
1: W naturze około drugiego roku życia młode opuszczają mamę, idą na poszukiwanie własnego terytorium. No i podobnie staramy się imitować tą sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny czy rozrodu. Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku.
0: Przygotowania do tej podróży trwają już od kilku tygodni. Na wybiegu, gdzie tygrys mieszka, przebywa obecnie w zoo, pojawiła się specjalna skrzynia transportowa, do której Musi jest regularnie przyzwyczajany.
1: Jest już na wybiegu specjalna skrzynia, do której już od kilku tygodni uczy się wchodzić. Opiekunowie też ćwiczyli zamykanie jego w tej skrzyni, nie było z tym kłopotu. Bardzo chętnie wchodzi, dlatego że jest przyzwyczajony do swoich opiekunów, dobrze ich zna i po prostu przychodzi do nich na kawałki mięsa, czy nawet z ciekawości, żeby się przywitać, zobaczyć, co słychać. Także ten element zamykania skrzyni też już z nim ćwiczyliśmy, nie stresuje go to, no a to ważne, no bo w końcu na czas drogi będzie musiał być zamknięty w tej skrzyni.
0: Paweł Sroka tłumaczy nam, jak będzie przebiegał transport, a także zaprasza, by przyjść i jeszcze raz przed wyjazdem zobaczyć wszystkie 4 tygryski razem.
1: Na czas drogi zwierzę nie jest uspane, ono musi być trzeźwe, tak żeby też dobrze zniosło ten transport, żeby nie wymiotowało, żeby się nie zakrztusiło czy zadusiło własną śliną czy wydzielinami. No ale tutaj i u nas są doświadczeni weterynarze i w tamtym ogrodzie, także też firma transportowa doświadczona, więc myślę, że w tej współpracy wszystko dobrze wyjdzie, proszę trzymać się kciuki. No a póki co można zobaczyć jeszcze Musiego i pozostałą trójkę rodzeństwa razem na wybiegu przez jeszcze dobry tydzień, także zapraszamy. Oni bardzo chętnie się bawią i bardzo często ich na wybiegu widać, także warto przyjść ich zobaczyć.
0: Musi to pierwszy z czworaczków, który opuszcza Wrocław. Wyjadą jeszcze 2, a jeden zostanie. Jakie są plany dla pozostałych tygrysków?
1: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę, natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
0: Opiekunowie przyznają, że pożegnanie młodego samca jest emocjonalnym momentem, ale podkreślają, że wyjazd do Lizbony oznacza dla niego dobre warunki i szanse na dalszy udział w ochronie gatunku. Zoo Wrocław oraz Fundacja Dodo od lat wspierają działania ochronne prowadzone w Indonezji, gdzie tygrysy sumatrzańskie żyją w naturze, przez organizację Wildcat Conservation. O tym, w jaki sposób to robią, mówi Marta Gądek, prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo.
2: Fundacja Zoo Wrocław Dodo oraz Zoo Wrocław od wielu lat wspiera tygrysy sumatrzańskie występujące w naturze. Wspieramy finansowo organizację Wildcat Conservation, która działa w Indonezji na Sumatrze i tak naprawdę wszelkie działania, które mają miejsce w Parku Narodowym Kerinci Seblat, czyli wspomaganie rangersów, wspomaganie ochrony, monitoring, analiza zdjęć fotopułapek, te właśnie działania wspierane są z funduszy zebranych przez nasze organizacje.
0: Sytuacja tygrysów sumatrzańskich w naturze, jak powiedziałam na początku, nie jest łatwa, a obecnie może być ich między 400 a 600 osobnikami. Największy problem tych zwierząt pozostaje, największym problemem pozostaje fragmentacja siedlisk. Oddalone od siebie obszary chronione utrudniają tygrysom przemieszczanie się i wymianę genetyczną. Jeszcze przez najbliższy tydzień odwiedzający mogą obserwować Musiego razem z rodzeństwem na wybiegu tygrysów sumatrzańskich. Thank you.

0: Radio Leśne.
1: Kłodzko.
2: Kłodzko.
1: 97,1 FM.
3: Był taki czas, że zabolało raz. Ty zniknąłeś, gdy

0: Pytania o relacje Warszawa-Waszyngton. Czy w szkołach zacznie działać rzecznik praw uczniowskich? Tygrys uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem w Niemczech. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kanem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
0: Mówiła Katarzyna Lubnauer z KO. Tymczasem zdaniem kandydata PiSu na premiera Przemysława Czarnka rządzący działają na szkodę polskiego bezpieczeństwa.
2: Donald Tusk i Kosiniak-Kamysz razem z Domańskim kolanem dopychają nielegalny niemiecko-brukselski sejf, który wyklucza możliwość z kolei współpracy w zakresie zbrojeń i zakupów zbrojeń z tym kluczowym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. I dzisiaj Donald Tusk, nie mając ambasadora w Stanach Zjednoczonych, tylko kierownika placówki skompromitowanego Klicha, zapewnia nas, że nie grozi nam niebezpieczeństwo. Dopiero co mówił w innych mediach, że grozi nam niebezpieczeństwo, więc o co chodzi?
0: A jutro, we wtorek, szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym rzecznika praw uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia. Mówi Marek Ćwiek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
0: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Drapieżnik zranił jedną osobę. Należał do niemieckiej treserki cyrkowej, znanej jako Królowa Tygrysów. Zwierzę rzuciło się na pomocnika treserki i wydostało się do miasteczka Dyrziś. Policja musiała zastrzelić tygrysa. Pracownik hodowli doszedł do siebie w szpitalu, został lekko ranny. Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Tak mówi o perspektywach rozwoju.
4: Że Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach w Borach Tucholskich, czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch, czy eskalacja wojny na Ukrainie. To są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. I to jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół.
0: Adwokat Michał Bartoszko mówi też o promowaniu wartości rodzinnych, katolickich i obronie życia we współczesnym świecie.
5: Dzisiaj nad Dolnym Śląskiem pochmurno, są to gęste chmury i gdzieś może słońce nam się pokaże, raczej na zachodzie województwa, w Zgorzelcu, Bolesławcu, we Wrocławiu i okolicach raczej będą dominować chmury, a z nich może również popadać. Maksymalnie na Dolnym Śląsku dzisiaj 18 stopni, w Bolesławcu 17, w Legnicy, we Wrocławiu, w Strzelinie 16 stopni.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
10: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 17 minut po godzinie 9 z drobnym, dwuminutowym poślizgiem czasowym rozpoczynamy przegląd w prasy, a ze mną w studiu Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Tak, rozpoczynamy od piłki nożnej, bo działo się i w Polsce, i na świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, no to WKS Śląsk po roku przerwy wraca do PKO Ekstraklasy. Awans zapewnił sobie po pokonaniu Polonii Bytomia 3-1 po koncertowej drugiej części spotkania. Bramki dla wrocławskiej z drużyny zdobyli Przemysław Banaszek w 53, Michał Rosiak w 59 oraz Przemysław Banaszek w 76, rzut karny. Gratulujemy naszej drużynie i też zaglądamy do Roberta Lewandowskiego, do FC Barcelony, a tam wzruszające pożegnanie Roberta. FC Barcelona pożegnała Roberta Lewandowskiego hasłem: przybyłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda. Podsumowując jego 4-letni pełen sukcesów pobyt w klubie, polski napastnik zyskał ten status, zdobywając 7 tytułów, w tym 3 Mistrzostwa Hiszpanii, i jest czołowym strzelcem drużyny. I jak on sam to podsumował: od pierwszego dnia czułem się jak w domu, nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko, zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu, bardzo wam dziękuję. Kibice, niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Zaglądamy do średniowiecznej latryny. Archeolodzy przecierali oczy ze zdumienia podczas prac budowlanych w centrum niemieckiego Paderborn. Archeolodzy natrafili na unikatowy notes z XIII-XIV wieku, tak jest datowany, doskonale zachowany w średniowiecznej latrynie. To pierwsze tego typu odkrycie właśnie na tamtych terenach i eksperci liczą, że rękopis rzuci nowe światło na życie codzienne i działalność kupiecką w średniowiecznej Westfalii. I jak czytamy w artykule, odkryto z jednej z 5 średniowiecznych latryn rękopis i datowany jest na sprzed 700-800 lat, ale łamaniec mi się trafił, i okazał się doskonale zachowany. Jak podkreśla dyrektor do spraw kultury, brzmi to dziwnie, ale dla nas, archeologów, latryna to niemal zawsze skarbnica. To właśnie dzięki hermetycznemu, wilgotnemu środowisku latryny tekst zapisany w wosku przetrwał niemal nienaruszonym stanie przez setki lat.
0: Czyli to taki rękopis znaleziony w latrynie zamiast w Saragoście.
1: Dokładnie, tak można podsumować to znalezisko. I na koniec przenosimy się już do wrocławskich spraw. 18 maja, czyli dzisiaj, rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W miejskim systemie dostępnych będzie ponad 8 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia, co przekłada się na zróżnicowaną ofertę dla absolwentów szkół podstawowych. W tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, które porządkują i uspinają cały proces naboru. Dwie zmiany. Pierwsza jest dołączenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej do miejskiego systemu rekrutacji, a druga jest to, że uczeń zostanie zakwalifikowany i przyjęty do szkoły w pierwszym etapie, a następnie zdecyduje się ubiegać o miejsce w rekrutacji uzupełniającej. Będzie musiał zrezygnować z wcześniej przyznanego miejsca. Pierwszy etap to od dzisiaj. 15 lipca będzie podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych. Jeżeli chodzi o takie szczegóły, to znajdą Państwo na wrocław.pl, ale warto jeszcze dodać, że od września w 4 wrocławskich technikach zostaną uruchomione klasy dronowe, o których już kiedyś Daria Detlaff robiła materiał, a w 2 nowych zawód techniki gospodarki nieruchomościami. Nowości obejmują m.in. rozszerzenie zajęć praktycznych, współpracy z branżą oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Tak się to klaruje. Dzisiejszy przegląd prasy w dość szybkim tempie, ale dlatego, że...
0: Ekspresowo.
1: Tak, ekspresowo, dlatego, że mamy dla Państwa bardzo dużo ciekawych newsów, wiadomości. No a o tym wszystkim na antenie będzie opowiadać Judyta.
0: Bardzo dziękuję, Ilona. Życzymy wszystkim miłego dnia. I teraz wpuszczamy razem z Wiktorem Dydułą trochę słońca na naszą antenę. Dzięki, Ilona.

0: 9:30 na zegarach, a ze mną w studiu dwie wyjątkowe kobiety z Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Dzień dobry, jest ze mną Edyta Murawska, coachka uważności.
1: Dzień dobry.
0: I Sofia Lebediewa, koordynatorka projektu, o którym zaraz porozmawiamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I właśnie zbliża się Dzień Mamy. Tak. Przygotowaliście coś specjalnego o Mama Speed Coaching. Co to takiego?
2: O Mama, to jest wydarzenie, które zaplanowaliśmy w tym roku jako Centrum Kultury Agora. Zupełnie inaczej niż zawsze, gdyż zawsze tak było, że skupialiśmy się na całych rodzinach, na dzieciach też, a w tym roku pomyśleliśmy sobie, Dzień Mamy.
0: To jest dla mamy.
2: Może warto się skupić na tej nazwie, tak? To co nazwa wskazuje i zrobić coś specjalnie dla mam. Ale rodziny też nie są zapomniane. O 16 godzinie zapraszamy wszystkich na koncert, taki rodzinny właśnie. Mhm. Będzie to Ania Broda z zespołem. I to jest koncert idealnie nadający się dla dzieci z rodzicami, tak? Z rodzicami. A o 17 godzinie, właśnie jak pani powiedziała przed chwilą, zapraszamy na wydarzenie tutaj już wyjątkowo dla kobiet, tylko, jak to się mówi, i wyłącznie, chociaż tak się nie powinno mówić.
0: No właśnie, to rozszyfrujmy może ten tytuł sam wydarzenia, Speed Coaching, mini konsultacje tak. Z ekspertami. Co to takiego?
2: To są spotkania z ekspertkami, mini konsultacje z ekspertkami, które się specjalizują na pracy z kobietami w różnych dziedzinach, a dokładnie będzie to dietetyczka, prawniczka, dwie psycholożki będą, które mają tak jakby różne obszary działań, coach asertywności, neurologopedka i arteterapeutka, która będzie opowiadała o rozwoju dzieci i dorosłych w kontakcie ze sztuką. I można zapisać się na to wydarzenie online na naszej stronie internetowej Centrum Kultury Agora. Jest to wydarzenie za darmo i polega to, no właśnie, co to jest, bo nie tak łatwo wytłumaczyć, gdyż nie wiedzieliśmy w ogóle, żeby ktoś coś takiego robił. To jest coś zupełnie nowego. I najprostsza droga do wytłumaczenia to jest właśnie, że to jest speed dating, tylko że z ekspertkami, tak? Mini konsultacje, mini spotkanie, jeden na jeden, tak? 20 minut dla każdej uczestniczki jest zarezerwowane, kto zdąży się zapisać oczywiście. I można się zapisać do wszystkich, do 6 różnych ekspertów z różnych dziedzin, ale można też wybrać sobie.
0: Czyli one nie dzieją się jednocześnie, tak, te konsultacje?
2: Te konsultacje trwają przez 2 godziny, więc one się dzieją jednocześnie. Jest 6 stołów i dźwięk gongu. Tak? Czyli, że się wymieniamy, no tak jak na speed datingu, chociaż ja osobiście nigdy nie byłam.
0: Ja też nie byłam, właśnie tak dlatego nie wiem, o co chodzi. I co, i ile jest czasu na taką konsultację?
2: 20 minut. Okay, tak, ja rozmawiam na przykład z psycholożką.
0: To trzeba się śpieszyć potem.
2: No, taka mini konsultacja, tak. Ale tak nieraz też te spotkania trwają, zwłaszcza pierwsze. Nakreślić ogólne, no to może bardziej Edyta powie o tym. Jest 20 minut z jedną osobą, później jest dźwięk gongu i przesiadamy się do innej ekspertki i mamy z nią randkę, że tak powiem.
0: Czyli jest szansa, że po prostu będziemy przy każdym z tych stolików jakaś tam, powiedzmy.
2: Jest, jeśli jest ochota. Ale można się zapisać tylko do na przykład psycholożki i prawniczki. Także nie zmuszamy.
0: A co jeśli ktoś, któraś z mam bardzo by chciała przyjść, a nie może, bo na przykład opiekuje się dzieckiem. Czy pomyśleliście też
2: pytanie.
0: O tym?
2: Tak, tak. Pomyśleliśmy, że co byśmy rzeczywiście mogli zrobić dla tych mam. No i przecież pytanie od razu staje, co z dziećmi? Jak ja pójdę sobie na 2 godziny dla siebie, to pięknie brzmi, ale co mam zrobić ze swoim dzieckiem? I wymyśliliśmy, że na ten czas, na te 2 godziny, od 5 do 7, od 17 do 19, oferujemy opiekę nad dziećmi. W sali obok będą tam 2 instruktorki, zajęcie plastyczne, zajęcie ruchowe i można w ogóle mieć ten czas rzeczywiście dla siebie.
0: I to dla dzieci w każdym wieku?
2: To są zajęcia dla dzieci od 7 do 11 lat. I zapisy też są na formularzu na naszej stronie internetowej. Kiedy się zapisuje człowiek na te datingi, to tam jest miejsce, gdzie można wpisać swoje dziecko też na zabawę.
0: No dobrze, no to przypomnijmy, że to jest 23 maja.
2: Sobotę najbliższą.
0: Sobotę, tak. Godzina 17:19, tak? Rozpoczynają
2: tak,
0: się.
2: Tak, i oczywiście na ten koncert wcześniej zapraszamy też.
0: Koncert o godzinie 16.
2: Koncert o godzinie 16.
0: No właśnie, no dobrze, no to teraz zróbmy króciutką przerwę i za chwileczkę porozmawiamy właśnie o kulisach takich warsztatów, spotkań dla kobiet już tutaj z Edytą. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: 38 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a teraz rozmawiamy z Edytą Murawską, która jest jedną z ekspertek, będzie jedną z ekspertek podczas wydarzenia O Mama Speed Coaching i będziesz zajmować się, Edyto, coachem uważności. Może na początek dla tych, którzy nie wiedzą, czym w ogóle jest coaching?
1: Coaching to jest taka forma wsparcia. Ja pracuję akurat z kobietami, natomiast oczywiście dotyczy ona wszystkich osób. Czasami w życiu zdarzają się sytuacje, w których czujemy, że nasz problem albo coś, z czym się na co dzień mierzymy, trochę nas przerasta. Przestajemy w siebie wierzyć i coaching jest taką właśnie formą wsparcia. Zazwyczaj wygląda to, jest to taka forma procesu, najczęściej jest to właśnie rozmowa, natomiast oczywiście cechuje się ona pewnymi, no jest ona dosyć specyficzna, ponieważ podczas tej rozmowy dochodzi do kilku ważnych rzeczy, a mianowicie przede wszystkim mamy szansę na refleksję, na zastanowienie się nad tym, co jest dla nas ważne. Coach, który zadaje nam różne pytania, sprawia, że Najczęściej są to pytania, których sobie sami nie zadajemy i musimy się nad nimi trochę głębiej zastanowić. Podczas takiego też spotkania mamy szansę na nowo odkryć swoje zasoby i różne kompetencje, o których zapominamy. Mierzymy się też z blokadami, różnymi schematami, które mamy na co dzień wgrane i dzięki takim spotkaniom mamy szansę spojrzeć właśnie na nasz problem bądź ten temat, z którym przechodzimy, z zupełnie nowej perspektywy. Bo prawda jest taka, że najczęściej, kiedy myślimy dużo o naszych problemach, jesteśmy trochę zamknięci w takiej naszej bańce i wydaje nam się, że już wszystkie możliwe drogi zbadaliśmy, natomiast wciąż jesteśmy w środku i nie widzimy bardzo wielu rozwiązań, które są dla nas dostępne, dopiero wtedy, kiedy właśnie ktoś z zewnątrz nas trochę uruchomi.
0: I ty jesteś taką osobą.
1: Ja jestem taką osobą, która na co dzień stara się właśnie uruchomić te wszystkie zasoby i dać szansę spojrzeć tak na temat z nowej strony.
0: A powiedz, a masz już doświadczenie w takim speed datingu, jeśli chodzi o, no może nie typowe randki, ale właśnie tego typu eksperckie spotkania?
1: Jeżeli chodzi o właśnie formę speed datingu, to tak jak tutaj Sofia powiedziała wcześniej, nie brałam nigdy udziału w czymś takim i chyba stąd też tak chętnie zgodziłam się na właśnie uczestnictwo. Wydaje mi się, że każda forma wsparcia, nawet jeżeli jest właśnie taka 20-minutowa, jest cenna.
0: Tak, czasami mówimy, że coś było przełomowe dla nas w rozumieniu pewnego problemu, a to czasami jest po prostu jedno zdanie, które ktoś do nas wypowiedział.
1: Dokładnie, powiem szczerze, bardzo dobrze to złapałaś, bo ja też głęboko mam w sobie przekonanie, że właśnie jedno usłyszane zdanie czasami potrafi zupełnie zmienić sposób naszego myślenia.
0: Czyli o to chodzi mniej więcej w tym spotkaniu stolikowym, do którego zachęcamy. Tak. Mam nadzieję, że to nie będą te pytania z obszaru trudne, ale podejrzewam, że tak też może się zdarzyć.
1: Myślę, że jakby też moją rolą jest właśnie zobaczyć, kto z czym przychodzi i nie każdy jest gotowy na trudne pytania. W takiej relacji z coachem zawsze musimy najpierw trochę sobie po prostu zaufać, poznać się na tyle dobrze, żebyśmy mogli odsłonić te części nas, które bardzo często są ukryte przed innymi.
0: A powiedz mi, a jak ty na co dzień pracujesz z kobietami?
1: Zachęcam zazwyczaj do rozpoczęcia procesu, a nie do takiego jednorazowego spotkania. No chyba, że oczywiście jest to takie spotkanie trochę interwencyjne, że mamy do podjęcia na przykład ważną decyzję i faktycznie skupiamy się tylko na tym, jak tą decyzję chcemy, znaczy jaką decyzję chcemy podjąć i z jakimi skutkami ona na nas wpłynie. Natomiast najczęściej kobiety zwracają się do mnie z tematami trudności codziennego życia, gdzie łączą swoje role życiowe, zawodowe, takie też rodzinne, mają drugi etat w domu i to się bardzo często wiąże z tym, że czują się niewystarczające, mają niskie poczucie własnej wartości i na takich spotkaniach zaczynają siebie lepiej poznawać, zaczynają stawiać granice, oczywiście budują swoje poczucie wartości w oparciu właśnie o to, jakie są, a nie jak ludzie z zewnątrz mogą je ocenić. Bardzo różne są tematy, ale myślę, że właśnie niskie poczucie wartości jest takim szczególnie często wracającym.
0: Tak, ja też się tym żywo interesuję, sama jestem też mamą i mam takie poczucie, że no, nie tylko przez jakieś tam uwarunkowania kulturowe, ale też przez to nasze dziedzictwo rodzinne, domowe, kobiety często po prostu automatyzują bardzo dużo pracy, której często nie są w stanie pokonać, tej pracy domowej, którą próbują łączyć z tym życiem zawodowym. I tutaj na tej osi pojawia się bardzo dużo napięć.
1: Tak, rzeczywiście, tak jak wspomniałaś tutaj właśnie, kultura, to jakie miałyśmy wzorce z domu, bardzo wpływają na to, jak my funkcjonujemy jako mamy. Ja sama jestem mamą trójki, więc wiem, z czym się właśnie mierzą mamy na co dzień. Natomiast mam poczucie, że bardzo dużo rzeczy, które nosimy na swoich barkach, w ogóle nie są nasze, w ogóle nie są już dzisiaj potrzebne. Natomiast mamy na okrągło potrzebę udowadniania, że jesteśmy właśnie na tych wszystkich płaszczyznach no, po prostu bardzo dobre, a nie ma takiej potrzeby i też musimy sobie uświadomić, że będąc na przykład supermamą w tym samym czasie, kiedy dzieci są małe, mamy małe szanse na to, żeby rozwijać jakąś taką bujną karierę. I tak samo na odwrót, kiedy jesteśmy w wirze pracy zawodowej, ten czas poświęcony rodzinie też będzie dużo mniejszy niż 100%. Kluczem na pewno jest przyznanie sobie zgody, że tak jest, że nie wszystko możemy w życiu robić w tym samym czasie i na pewno odpuszczanie. Też tutaj w mojej pracy właśnie z kobietami bardzo skupiam się na tym, żebyśmy przede wszystkim sobie nie dokładały. Nigdy nie proponuję żadnych ulepszeń, trików, ani jakichś super planerów, które są tak po prostu powszechne, żeby wpychać w ten nasz dzień jeszcze więcej rzeczy. Jestem absolutnie zwolenniczką odejmowania, czyli poznania siebie na tyle, żebyśmy wiedziały, co jest nasze, co chcemy mieć w naszym życiu i żebyśmy skupiły się na tym.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, o czym mówisz, Edyto, bo wielokrotnie już widziałam, że no, kobiety na przykład ostatnio, wydaje mi się, że to była doradczyni Donalda Trumpa, która wróciła do pracy po porodzie po jakichś 3 dniach i to po prostu jest absurdalne, w sensie potrzebuje czasu dla siebie. No nie wiem, to pokazuje nam, że można, że da się, ale jakim kosztem?
1: Właśnie, mało kiedy chcemy skupić się albo przyznać przed samą sobą, jak ogromne koszty ponosimy. Tak jak powiedziałaś, można wrócić po 3 dniach od porodu do pracy, ale jak ogromny koszt się ponosi. I też teraz od razu przyszło mi do głowy, że my kobiety też często sobie to robimy właśnie, bo na pewno gro kobiet spojrzało na tą doradczynię i poczuło się, że one na przykład spędzają rok w domu z dzieckiem i w związku z tym są znowu niewystarczające. Więc też musimy być uważne na to, kogo obserwujemy tak na co dzień, na kim się wzorujemy, bo jeśli zauważamy, że to nam robi coś złego, to absolutnie powinnyśmy się od tego po prostu próbować odciąć.
0: Ja jestem gorącą zwolenniczką właśnie mówienia o rodzicielstwie takim bez lukru i takim, jakim ono jest. No i dlatego też gorąco zapraszam na to spotkanie z tobą, Edyto. Zaznaczmy, że nie będziesz jedyną ekspertką tego dnia. Będzie też Katarzyna Waligura-Łata, prawniczka, psycholożka, Sylwia Samorek-Obłąk, jeśli pozwolę sobie wymienić wszystkie, Dorota Zielińska, neurologopedka, Monika Wróblewska, arteterapeutka i Alicja Śmiertka, dietetyczka kliniczna, więc tych ekspertek będzie dużo. Myślę, że to będą bardzo ciekawe rozmowy. Zachęcamy gorąco nasze słuchaczki.
1: Tak, zapraszamy.
0: No i wspomnijmy jeszcze o tym koncercie Ani Brody, bo ja akurat bardzo lubię Anię Brodę i za chwileczkę wysłuchamy też jednego utworu. To jest niezwykła artystka, która czerpie też żywo z poezji, między innymi Danuty Wawiłow, takiej poetki dla dzieci i te piosenki są naprawdę przepiękne. Zapraszam wszystkich gorąco. Na koniec powiem, że ze mną w studiu była Edyta Murawska, właśnie coachka, oraz Sofia, która jest tutaj obok, nie udaje się chyba sięgnąć do mikrofonu, która jest organizatorką tego wydarzenia, koordynatorką. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: No i gorąco zapraszamy 23 maja Centrum Kultury Agora. Obowiązują zapisy, także polecam zajrzeć na stronę Centrum oraz na naszą stronę. Już wkrótce będzie artykuł.

0: Cięcia w ochronie zdrowia, tym razem więcej zapłacimy u dentysty. Kraków przed referendum. Politechnika Opolska kolejną w Polsce uczelnią, która otwiera kierunki związane z AI. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, ostrzegają stomatolodzy. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
1: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów, to naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
0: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie istniejących już przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska.
2: Zagłosowałabym za zmianą.
3: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
2: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
4: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
3: A co się panu najbardziej nie podoba?
4: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
5: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
0: Aby wyniki referendum były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko. Ranna została jedna osoba z Polski. Sprawca, 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka, został schwytany przez świadków, którym burmistrz Modeny Massimo Mezzatti podziękował.
6: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza że był on również uzbrojony w nóż.
0: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów inżynierskich, przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany z AI, przygotowany przez opolską uczelnię. Kierunki związane z AI otwiera też Politechnika Śląska, a rektor uczelni Marek Pawełczyk wskazuje.
7: Chodzi o to, żebyśmy wyposażyli naszych studentów i później w tym samym absolwentów w wiedzę na temat możliwości sztucznej inteligencji, a dysponując szeroką wiedzą, a więc nie tylko ograniczoną do tego, co teraz modne, to już oni zdecydują właściwie, jak chcą rozwijać sztuczną inteligencję i gdzie chcą pracować, bo ofert pracy akurat na Śląsku czy w naszym szybko rozwijającym się kraju naprawdę z tego zakresu nie brakuje.
0: Dodajmy, że w swoim pierwszym orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież Leon XIV ostrzega przed ryzykiem demontażu ludzkiej kreatywności i zastąpienia jej etykietą stworzone przez sztuczną inteligencję. Papież apeluje też, by w czasach AI chronić nasze twarze i nasze głosy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: 4 minuty po godzinie 10 we Wrocławiu, 10 stopni pochmurno i z tych chmur może spaść także deszcz. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, jakość powietrza dobra. Dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 15 stopni, a w najbliższych dniach ma być coraz cieplej, nawet 26 stopni w niedzielę. No i będzie słonecznie, ma nie padać w tym tygodniu. Jak będzie dzisiaj, to się jeszcze okaże.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Reklama.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę.
10: Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 10:10 na zegarach, a to oznacza na naszej antenie przystanek Kultura. Dzisiaj Ilona Baran porozmawia z Krystianem Danowiczem o zbliżającym się Leo Festiwalu. Przenosimy się tym samym do Narodowego Forum Muzyki. Po audycji będziemy rozdawać bilety.
1: Przystanek Kultura.
2: Znajdujemy się w Narodowym Forum Muzyki, a ze mną jest Krystian Danowicz, dyrektor artystyczny 17. edycji Leo Festiwalu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: To na początek, panie dyrektorze, co to jest za festiwal?
3: Festiwal przede wszystkim został założony przez naszego byłego szefa Radca Kowacic. To miało na celu jakby wypromować orkiestrę w własnym mieście. Bardzo często graliśmy koncerty poza NFM. W ogóle jak startowaliśmy NFM-u jeszcze nie było, ale też poza Filharmonią, w nietypowych miejscach. Idea jest taka, żeby znaleźć taką inną relację, bliższą, tak jak bliskość między muzykami a publicznością. I jakby jeden z głównych elementów festiwalu jest tak zwany synkretyzm, czyli mieszamy dziedziny sztuki ze sobą. Dwa lata temu to głównie była literatura. Mieliśmy i oczywiście malarstwo, architekturę, sport nawet. Bomki robiliśmy grając etiudy i mniej więcej tak, taka jest idea festiwalu.
2: Jak powstaje temat przewodni festiwalu? Od czego zaczyna się myślenie o całej edycji? Bo tegoroczne hasło to...
3: Opowieści, tak. Myślę, że jeśli o mnie chodzi, to raczej się zastanawiam, co chcę grać czasami, jakiś tam ulubiony utwór i wtedy dobrać do tego i znaleźć jakiś wspólny mianownik, temat, albo ewentualnie jaka ma być formuła, tak? No na przykład dwa lata temu temat był bieguni Olgi Tokarczuk. Na początku to właśnie miałem po prostu tą wizję, że będą wędrować muzycy po mieście, a tutaj akurat tak żona podrzuciła pomysł, no przecież to jest akurat wszystko, co omówione w tej książce i super to pasowało faktycznie. Więc tutaj tak, to różne te elementy mogą tutaj mieć wpływ. Raczej temat, myślę, że to jest tak jak temat, nie wiem, do pracy magisterskiej, doktorskiej, to oczywiście mniej więcej wiemy, o czym chcemy pisać, ale tak jakoś ten wstęp, czy pisze na końcu, to ten temat też się go zmieni kilka razy, żeby naprawdę wiedzieć, o czym robimy, o czym piszemy.
2: A inspiracje?
3: To jest naprawdę, wybieram, jeżeli o mnie chodzi, tak, takie po prostu, myślę o tych utworach, których chciałbym bardzo grać, tak, to bardziej o to chodzi i tutaj w tej kameralistyce jest dużo, a opowieści uważam, że jeśli chodzi o ten temat tego roku, inspiracja właśnie jest następująca, że mamy dużo literatury muzycznej, która ma na celu po prostu opowiadać, albo napisane na podstawie opowieści, tak jak właśnie sonata Kreutzerowska, kwartet sonaty Kreutzerowskiej, jest to oparte na opowieść to stoja i myślę, że to jest jakby ogólnie, jak się wymyśla ten temat, to potem się otwierają nagle no, bardzo dużo drzwi, tak? To ta inspiracja jest tym początkiem, a potem to raczej idzie samo.
2: To otwórzmy drzwi w takim razie repertuaru. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja?
3: Więc tegoroczna edycja będzie głównie kameralna. My mamy właśnie ten projekt, który gramy już od kilku lat. Ze studentami gramy, nasi prowadzący z Leopoldinum, z różnymi studentami. Do tej pory to byli studenci zawsze z Wrocławia, w tym roku rozszerzyliśmy na całą Polskę. Przyjeżdżają właśnie z Warszawy, z Łodzi, z różnych akademii wyższych w Polsce. Gramy z nimi w sumie trudny program, będzie Verklärte Nacht Schönberga, kwartet Smetana, mojego życia. No wszystko właśnie oparte też o powieści, czyli taka muzyka, która to nie jest muzyka programowa oczywiście, tak, która opisuje, ale to jest muzyka, która opowiada o czymś. Potem mamy koncert w takim naszym składzie leopoldińskim normalny, zagramy właśnie tą sonatę Kreutzerowską Janaczka i myślę, że tak, zawsze robiliśmy jakieś tam dziwne rzeczy na tym festiwalu, no to w tym roku może trochę powtarzamy pomysł, który już dwa lata temu robiliśmy, ta blind test, czyli będziemy grać na różnych instrumentach, publiczność może będzie mogła po prostu zgadywać na jakim instrumencie gramy. Tylko, że tutaj akurat nowy element, że jednak to będą superbohaterowie, bo będą i Stradivariusy, i Guarneri, i tak właśnie tak kilka milionów tutaj na stole się, euro oczywiście się znajdą i myślę, że to jest ciekawe dla muzyków i dla publiczności jakby sprawdzić, na czym polega właśnie ta różnica, nie? Tych kilku zer.
2: A jakbyśmy tak mogli chociaż tą ciężką ciężko mówić o czymś, bo to trzeba usłyszeć, powiedzieć, na czym będzie polegała ta różnica.
3: Tak, no i głównie chodzi tutaj o jakość barwy, tak? No akurat skrzypce włoskie z XVIII wieku. Oczywiście nie wszystkie, bo to są ludzkie dzieła i niektóre brzmią lepiej, niektóre gorzej. Ale można powiedzieć, że ogólny kierunek jest taki, że ten dźwięk się przybliża bardzo mocno do ludzkiego głosu. Te skrzypce po prostu śpiewają. Niekoniecznie głośniej. To nie jest jak właśnie głośniki do auta, że chcemy, żeby były najgłośniejsze często. To tutaj to nie o to chodzi. Też tak jak jest naprawdę barwa bardzo jakościowa, to ten dźwięk i tak się przebija, nawet jak nie będzie tak bardzo głośny.
2: Będzie barwnie, różnorodnie, trochę inaczej niż zazwyczaj i mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Dla kogo ten festiwal jest? Kto tutaj będzie mógł doświadczyć? Starsze osoby, młodsze?
3: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że właśnie ten festiwal jest dla wszystkich i dla melomanów takich, co naprawdę chcą chodzić na poważnym koncercie. Dla tych, co może się boją poważnych koncertów, bo zawsze tutaj jest taki element, który rozładuje trochę atmosferę. I repertuar, oczywiście gramy też Piotrusia i Wilka. To jest raczej dla dzieci, ale tutaj jest takim wybitnym aktorem Zamachowskim. Myślę, że dorośli też tutaj będą mogli podziwiać grę aktorską i muzyka jest wspaniała. Więc tak, ja myślę, że to jest festiwal naprawdę dla najszerszej grupy ludzi możliwej.
2: Czy uważa pan dyrektor, że dziś inaczej słuchamy muzyki niż dawniej?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że tak. Myślę, że w dzisiejszych czasach to właśnie wymagamy. Wymagamy jakość. Wymagamy, żeby to właśnie było bez pudła, żeby wszystko się zgadzało tak, jak powinno być. A jestem przekonany, chociaż nie żyłem 100 lat temu, ale też słuchając, jak brzmiały nagrania z zeszłego wieku, myślę, że poziom był na pewno tak samo wysoki, jak dzisiaj, uważam. Mimo wszystko myślę, że te emocje były w publiczności, tak? Bo to jest pytanie, czy słuchamy inaczej. Myślę, że tak. Myślę, że właśnie publiczność bardziej naturalnie po prostu reagowała na to. A dzisiaj to myślę, że to jest wszystko, co jest wokoło tej muzyki, tak? Ta cała forma, można się przestraszyć trochę, tak? Że trzeba się znać. A muzyka poważna kiedyś nie była poważna i nie słuchali tylko melomani, po prostu słuchali normalni ludzie. No ostatnio też oglądałem film z lat 30. Fantastyczny, ale francuski film. Śpiewają, przez połowę filmu śpiewają i czasami oczywiście taki bardziej muzet, takie pieśni, ale też i śpiewają te operowe arie, po prostu, bo to jest ładne, a dzisiaj to już nie ma tego. Koncert może się za bardzo celebruje dzisiaj, jeżeli mogę tak się wyrazić. Ale to jest bardzo, uważam, ciekawe pytanie. Myślę, że to jest to na chwilę refleksji i na dłuższą odpowiedź i może na dyskusję.
2: Czy w epoce przebodźcowania ta muzyka może być przestrzenią głębszego skupienia, czy już raczej nie umiemy tak głęboko wchodzić w tą strukturę?
3: No jednak patrząc, jak publiczność często jednak reaguje po koncertach, to mam wrażenie, że naprawdę słuchali i byli z nami, tak? Przez tą godzinę, czasami półtorej. Więc mimo wszystko, tak, człowiek nie stracił chyba tej umiejętności. Może jest to właśnie ta potrzeba, że faktycznie cały czas jesteśmy z tymi telefonami, z tym wszystkim, że jednak człowiek, widzę, że nawet ja, jak po prostu już spróbuję się naprawdę skupić, to robię to, tak? To tak zmuszam się do tego. A pani, ja myślę, że akurat też to jest jakby ten paradoks, że no 100 lat temu to ludzie trochę więcej gadali na koncertach, klaskali między częściami, to jednak to było inaczej, to był taki luźniejszy moment. A dzisiaj robimy z tego tak coś takiego naprawdę religia prawie, tak? Coś poważnego się dzieje. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie oceniam. Tylko akurat to jednak może dobre jest to, że ludzie próbują się skupić chociaż przez tą godzinę.
2: Zaraz przejdźmy do wydarzenia, do festiwalu. Kiedy, gdzie będziemy mogli skosztować?
3: W tym roku bardziej jakby typowe miejsca wykorzystujemy, czyli wszystko w NFM-ie, w Narodowy Forum Muzyki. I koncerty mają miejsce 28, to jest ten koncert ze studentami w sali Czerwonej, 18, 29 jest koncert właśnie z tym blind testem i 31 przed Dniem Dziecka Piotruś i Wilk.
2: Krystian Danowicz, dyrektor artystyczny 17 edycji Leo Festival, był gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
1: Przystanek Kultura.

Tomela Koteluk na antenie Radia Rodzina, 30 minut po godzinie 10, zgodnie z zapowiedzią. Dzisiaj rozdajemy bilety na koncert organizowany w ramach Leo Festiwalu, o którym rozmawiała dziś Ilona Baran w przystanku Kultura. A koncert odbędzie się 28 maja w Narodowym Forum Muzyki o godzinie 19 i nosi tytuł Opowieść międzypokoleniowa. Połączy wybitnych solistów Narodowego Forum Muzyki Orkiestry Leopoldinum oraz studentów Akademii Muzycznych we wspólnym wykonaniu arcydzieł muzyki kameralnej Europy Środkowej. W programie znalazły się pełen osobistych emocji pierwszy kwartet smyczkowy Bedřich Smetana, mistrzowsko skonstruowany drugi kwintet smyczkowy Antonina Dvořáka oraz nasycona namiętnością Verklärte Nacht Arnolda Schönberga. Myślę, że to będzie taka gratka dla fanów muzyki klasycznej, jeśli są tacy wśród naszych słuchaczy, a na pewno tak jest. Ale myślę, że też warto odwiedzić Narodowe Forum Muzyki.

muzyki, jeśli nigdy tam się nie było, bo budynek zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz robi bardzo duże wrażenie. Wygląda jak taki wielki okręt, kiedy wejdzie się już do środka i zobaczy te wszystkie schody, te okienka, to światło, ten wielki czarny kamień, który gdzieś tam przed wejściem będzie nam się majaczył. I te schody na dół i do góry prowadzące, więc jest to no, taki monumentalny obiekt, warto go odwiedzić i posłuchać też, jak muzyka brzmi w takiej dużej, pięknej sali. Jeśli chcecie wygrać bilety na ten koncert, jakoś krótko napiszcie do nas, czy lubicie muzykę klasyczną, czy zdarza wam się bywać na koncertach. 71-48, zaczynacie od słowa rodzina, czekamy na wasze wiadomości i czekają też bilety do Narodowego Forum Muzyki.

42 minuty po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Z wami do godziny 12 rozdajemy bilety do Narodowego Forum Muzyki na opowieść międzypokoleniową. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma ochotę wybrać się na taki koncert, muzyka Europy Środkowej, m.in. Bederich Smetana, będzie to koncert muzyków orkiestry Leopoldinum, ale także studentów i absolwentów Akademii Muzycznych z całej Polski, więc to będzie taka międzypokoleniowa współpraca, mistrzowie i uczniowie, można powiedzieć, na jednej scenie i niezwykła sala czerwona w Narodowym Forum Muzyki, które samo w sobie jest monumentalnym obiektem i warto go odwiedzić. Jeśli nasi słuchacze mają ochotę się wybrać, wystarczy wysłać SMS-a 7148, zaczynamy od słowa rodzina, napisać swoje imię i kogo zabieracie na ten koncert.

0: Już niecałe 2 minuty do godziny 11:00 i mamy tutaj zwycięzców naszego konkursu, w którym do wygrania bilet do Narodowego Forum Muzyki. Otrzymałam 2 SMS i jak się okazuje, znalazły się bilety na drugi koncert, z którym obdarujemy tego drugiego autora SMS-a, ale pierwszy z nich. Bardzo lubię słuchać i delektować się muzyką klasyczną w odpowiedniej atmosferze, w zatrzymaniu i skupieniu na każdym dźwięku oraz wpatrywaniu się w kunszt artystów. Proszę o możliwość uczestniczenia w takiej uczcie muzycznej. Na koncert wybiorę się z koleżanką. Pozdrawiam, Mariola. I dla naszej słuchaczki Marioli mamy 2 bilety, więc wybierze się z słuchaczką na koncert Opowieść międzypokoleniowa, który jest częścią Leo Festiwalu. A dla naszego drugiego słuchacza Marka, który pisze: jestem już seniorem, ale dopiero teraz odkrywam piękno muzyki klasycznej. Widocznie musiałem dojrzeć do słuchania tak wyrafinowanej muzyki. Pozdrawiam, Marek. Marku, dla ciebie mamy koncert, który już 29 maja. Jest to Nowa Nadzieja, urodzony w 2007 roku we Wiedniu. Leonard Baumgartner nazywany jest nową nadzieją wiolinistyki. Mamy nadzieję, że spodoba się tobie ten koncert. Za chwilkę będę się kontaktować z autorami SMS-ów. Gratuluję i mam nadzieję, że będzie to pięknie spędzony czas w takim niezwykłym miejscu i z naprawdę mistrzowsko wykonaną muzyką klasyczną. A teraz przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody.
1: To 6. rocznica urodzin Karola Wojtyły, prezydent we Włoszech. Czy trudniej będzie kierowcom skasować punkty karne? Wyjątkowe pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
2: Visca el Barça y visca Catalunya.
1: Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Mszą świętą w Bazylice Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II została uczczona 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Do Bazyliki Świętego Piotra przybył też dziś prezydent Karol Nawrocki, który wraz z małżonką Martą złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka. Biskup Wiesław Lechowicz przewodniczył modlitwie w intencji ojczyzny. Dla prezydenta to będzie cały dzień na włoskiej ziemi. W Rzymie planowane jest dziś też spotkanie prezydentów Polski i Włoch oraz rozmowy bilateralne. W planie polskiego prezydenta także rozmowy z włoską premier Giorgio Meloni.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie można już pozbyć się punktów, m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych, by pozbyć się części punktów karnych, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
4: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właśnie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
1: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno, punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy ma zjechać z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxon, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn, i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Fabryka stanie w Jaworznie. Budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
6: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę, a mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan, potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami.
7: To
6: dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
7: Visca el Barça y visca Catalunya.
6: Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
1: I to pomimo, że spędził w Barcelonie tylko 4 sezony.
0: Cztery minuty po godzinie 11. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 10 stopni, temperatura powolutku rośnie. Słoneczko ma się pokazać, jak się okazuje, i to po południu i dzisiaj chyba bez opadów deszczu jednak. Natomiast może jeszcze lokalnie popadać w Oleśnicy, Miliczu. Na Dolnym Śląsku sytuacja temperaturowa jest bardzo podobna, choć na zachodzie dużo cieplej, 18 stopni i słonecznie.
7: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: Już 6 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner, a tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z zespołem Happy Sad i utworem Żar. Już teraz.

0: Pamiętacie ten taniec Azarehe? Podobno ktoś nawet skoverował niedawno ten utwór i ten taniec tam się pojawia. A ja pamiętam, jak miałam chyba 8 lat albo 9 i właśnie ta piosenka była hitem i wszyscy tańczyli ten taniec na dyskotekach jakichś szkolnych, różnych. 13 minut po godzinie 11, a teraz krótko zapowiedź dzisiejszej audycji Rodzic ma moc. To już trzeci odcinek tego cyklu. Dzisiaj porozmawiamy o zmianach, które wpływają na cały rodzinny system. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, na przykład po powrocie do pracy, przeprowadzce, pojawieniu się rodzeństwa. Jak dbać o swoje potrzeby i granice? O tym porozmawiamy właśnie z Piotrem Kopyto, psychologiem i psychoterapeutą systemowym oraz Pauliną Gubalską, pracującą na etacie mamą 5-letniego Ignacego i 2-letniego Teodora. Rodzina to system. Kiedy zmienia się jeden element, zmienia się również cała struktura. Każda duża zmiana może być kryzysem, mówi Piotr Kopyto.
1: Myślę, że każda taka duża zmiana może być kryzysem dla rodziny i na rodzinę możemy spojrzeć jako na taki pewien system. W tym systemie każdy ma jakieś swoje miejsce i swoją rolę i w momencie zmiany zmienia się również system. Każdy próbuje się jakoś na nowo w nim odnaleźć, więc początkowo może to wywoływać chaos i różne trudne emocje, jakieś właśnie konflikty, częste starcie, jakieś redefinicje, że tak powiem, swoich ról, swoich potrzeb. To tak ogólnym językiem, a takim prostszym to myślę, że napięcia i właśnie konflikty to jest częsty efekt jakiejś zmiany, jakiegoś kryzysu w rodzinie.
0: A czy istnieje sprawiedliwy podział obowiązków w rodzinie? Chyba nie. Podział powinien być przede wszystkim naturalny, odpowiada Paulina Gubalska.
2: Właściwie chyba nie. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwy podział. Wydaje mi się, że podział obowiązków i domowych, i jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, powinien być przede wszystkim naturalny. To znaczy taki, z którym godzi się zarówno mama, jak i tato, mąż, żona. Taki, który odpowiada obojgu rodzicom i powoduje, że w rodzinie panuje względny ład.
0: Kluczowe w tym wszystkim jest rozpoznawanie wzajemnych potrzeb. Natomiast poczucie niesprawiedliwości będzie często towarzyszyło poszczególnym członkom rodziny, dopowiada Piotr Kopyto.
1: Myślę, że tutaj kluczowe będzie rozpoznawanie jakoś wzajemnych potrzeb i poczucie niesprawiedliwości będzie często towarzyszyło poszczególnym członkom rodziny. No i nieraz jest tak, że ono towarzyszy jednej i drugiej stronie jakiegoś, powiedzmy, konfliktu, więc taki sprawiedliwy podział obowiązków w sytuacji kryzysu oczywiście może się okazać, że nie istnieje. Natomiast jeżeli spróbujemy jakoś zmienić perspektywę i zachęcimy każdego z członków rodziny do tego, żeby spojrzeli na potrzeby własne i potrzeby innych, to wtedy możemy wprowadzić jakiś nowy sposób rozwiązywania tych konfliktów, na przykład poprzez negocjacje albo poprzez właśnie jakieś takie wspólne zastanowienie się, co można zrobić.
0: Porozmawiamy właśnie o tym, jak kluczowe są rozmowa, negocjacje i uzgadnianie wspólnych zasad, tak by potrzeby wszystkich domowników były wysłuchane i byśmy dążyli do ich zaspokajania. Na audycję zapraszamy już dzisiaj o godzinie 16.10, a powtórka w sobotę o tej samej porze.

Ależ przyjemnie śpiewa ten Paolo Nutini o nowych butach, tak nazywa się ten utwór. I czasami mówi się właśnie, że w nowych butach wszystko może wydawać się jakieś Rozpoczynamy intencje na antenie Radio Rodzina. Można do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22 lub swoje prośby SMS-owo wysyłać pod numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje.

0: Jest z nami pierwszy słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stawienicę Mateńki Bożyszka Pleżne z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysła. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, życząc wielu łas Bożych za modlitwę w zastępstwie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie Pani Marii z parafii Szkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących jestem Pani bardzo wdzięczny i pamiętam o Pani w codziennej modlitwie. I nie zawiodę, bo mam za co dziękować, bo w ciągu 50 lat mojej karierze zawodowej kierowca dzięki własnej rozwadze i opiece świętego Krzysztofa udało mi się uniknąć wypadków. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego i dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za wszystkie intencje. Przyłączamy się do nich i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Czy już do Małgosia chciałam podziękować Matce Boskiej za to, że mam 40 lat i jeszcze żyję. I chciałabym, żeby wyjazd był owocny i żeby... I oraz za wszystkich z rodziny przyjaciół. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy naszą słuchaczkę i przyłączamy się do wszystkich intencji.

Napłynęło do nas kilka wiadomości z intencjami. Pierwsza z nich: szczęść Boże, ten tydzień będzie dla mnie bardzo trudny i pełen wydarzeń, które mogą mocno obciążyć moją psychikę. Bardzo proszę o wsparcie modlitewne, aby nic złego się nie wydarzyło, abym z Bożą pomocą i spokojem serca przeszła przez ten czas oraz by Pan Bóg dawał mi siłę, ochronę i potrzebny spokój każdego dnia, prosi Monika.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. W modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, błogosławieństwo Boże, o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, roztropność, o bezpieczeństwo dla nich, intencji Zosi, o dobre wyniki badań. Chcemy też prosić w intencji Kuby o zdanie wszystkich egzaminów, zaliczeń. W intencji Marty o potrzebne łaski dla niej, o wytrwałość, o to dary Ducha Świętego również. W intencji mojej żony o zdrowie, o siłę w przezwyciężaniu wszelkich trudności, a także w naszych intencjach, które nosimy głęboko w sercu. Intencji też modlić się chcemy w intencji dobroczyńców, tych, którzy nam pomagają w jakikolwiek sposób, wspierają nas. Modlitwie też polecamy wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, a także chcemy modlić się w intencji zmarłych, o niebo dla nich, także w intencji chorych, o zdrowie, o potrzebne łaski. Modlitwie też polecamy wszystkich podróżujących o to, aby szczęśliwie dotarli do celu bezpiecznie. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, bardzo dziękujemy za te wszystkie intencje, przyłączamy się do nich i pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o radość z powodnicą, o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz Chrystu cierpiących. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, życząc błogosławionego dnia. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. My również życzymy błogosławionego dnia i przyłączamy się tym samym do wszystkich intencji naszej słuchaczki.

0: Cześć Polski, dziś dzień z burzami. Szczepionka na boreliozę coraz bliżej. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Sześć województw z ostrzeżeniami przed burzami zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii, Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. Lokalnie może spaść grad. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywołanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się trzecia faza badań klinicznych, w których uczestniczyli również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
1: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
0: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających, nie będzie jednak przeznaczona dla wszystkich.
1: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze, bądź no, z innych powodów intensywnie na eksponowanie na pokłucia kleszczy.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, przyszłego papieża, para prezydencka modliła się przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Odmówiono także modlitwę w intencji ojczyzny, której przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z Watykan News.
3: Dziś, w 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, prezydent Polski Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożyli kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Biskup Wiesław Lechowicz przewodniczył modlitwie w intencji ojczyzny. Zebrani wierni odśpiewali hymn Boże, coś Polskę. Wcześniej tego dnia przy grobie papieża Polaka sprawowana była msza święta w języku polskim.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy 3 Polki i 2 Polaków, ruszy za tydzień, a dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne 3 polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz na ten temat.
4: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż 3 rywalki. Marzą o tym 3 polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z 8. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Agli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
0: Panowie też szykują się na 2 różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
5: Dziesięć minut po godzinie 12, a na wrocławskich termometrach 11 stopni, temperatura rośnie. Dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu 15 stopni i ma być słonecznie, bez prognozowanych wcześniej opadów deszczu. Ciśnienie atmosferyczne zaś jest niskie, jakość powietrza dobra. Dobrze też byłoby napić się teraz takiej przedpołudniowej, a właściwie już popołudniowej kawy. Następne dni mają być w tym tygodniu słoneczne i raczej ciepłe.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Reklama.
11: Tu
6: Radio Rodzina.

0: 15 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest Natalia Wójcik. Ja się żegnam, a Natalia się wida.
1: Tak, cześć, dzień dobry, Natalia. Witam Państwu, cześć Judyta.
0: I ja się żegnam, do widzenia, ale zanim pójdę, powiem, że jak jest na zewnątrz, Natalia, jako nasza tutaj korespondentka pogodowa, powiedz, czy prognozy rzeczywiście pokrywają się i nie pada już deszcz?
1: Nie, deszcz nie pada, aczkolwiek jest troszeczkę chłodnawo, więc polecam troszkę cieplej się ubrać, przynajmniej jakąś taką kurtkę założyć na siebie, bo no to się przyda też czasem i wiaterek zawiewa, jest jeszcze chłodniej wtedy, ale myślę, że mimo wszystko jest dość też przyjemnie, no i czekamy na ten upragniony deszcz, prawda, który ma pomóc nam zażegnać tą trudną sytuację hydrologiczną, o której słyszeliśmy dziś o poranku. No i co? No przyjemnie jest, myślę. Tak, czekamy, tak. Jak się dobrze tak wczujemy, powąchamy ten zapach właśnie tych drzew, kwiatów, tego wszystkiego, no to czuć taką wiosnę. I nie wiem jak ty, Judyta, ale ja bardzo lubię jak po deszczu właśnie czuć i te trawy, i drzewa, i to wszystko, i to jeszcze wszystko, ta roślinność jest taka jeszcze bardziej zielona niż normalnie.
0: Ja też mam wrażenie, że deszcz tak jest takim malarzem i koloruje wszystkie barwy, wyostrza trochę. Natomiast a propos zapachów, jakie można poczuć za oknem, tutaj za oknem widziałam, na Ostrowie rośnie piękna, bardzo duża akacja. I akacje piękną, pachną tak przepięknie, ale ten okres kwitnienia jest dosyć krótki, na tyle krótki, że często po prostu przegapiam ten moment i nie mogę się nacieszyć dowoli, a zapach jest naprawdę wspaniały. Nie wiem, czy nasi słuchacze mieli okazję wąchać akacje, one pachną jak po prostu jakieś najsłodsze landrynki, jak cukierki.
1: To prawda, to się zgadza. Akacje są tak bardzo intensywnie pachnące i tak, no tak pięknie, no. No co tu dużo mówić, no wiosnę mamy i trzeba poczuć ją
0: Także poza słuchaniem nas, tutaj zachęcamy do pójścia na spacer, na chwilę wynurzenia się z biura, czy z jakiegoś zajęcia, nad którym teraz pracujecie i po prostu doświadczenie tego, bo to przemija. Za chwileczkę część tych kwiatów już, okres kwitnienia się skończy, zakwitną nowe, ale cieszmy się tym, co mamy.

12.31 już na zegarach. I tak o chwilkę temu Judyta opowiadała o akacji, a ja chciałam wam teraz opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się w związku z pewną magnolią, która rośnie we Wrocławiu. Słuchajcie, koleżanka wynalazła, że tam w okolicach konsulatu niemieckiego rośnie taka piękna magnolia. Ten widok jest przepiękny i ona chce mieć tam sesję zdjęciową. No to dobrze, ja się zgodziłam oczywiście. No i o umówionej porze się spotkałyśmy. No spotkałyśmy się troszeczkę późno, pogoda też nas troszeczkę zawiodła, tego zachodu słońca już nie było tak ładnego. No i jak już tak doszłyśmy pod tą kamienicę z magnolią, patrzymy się, no i gdzie ta magnolia? No chyba nie ta kamienica. No to idziemy dalej, szukamy tej magnolii, szukamy i się okazuje, że tej magnolii nigdzie nie ma. Potem, no co stwierdziliśmy, no dobrze, zrobimy sobie zdjęcia przy kamienicy, też bardzo ładna. No i następnego dnia koleżanka do mnie pisze: Natalia, myśmy tą magnolię widziały, tylko że ona już po prostu przekwitła. No i od teraz między mną i tą koleżanką magnolia jest takim inside joke'em, zawsze się z niej śmiejemy, a ja tylko słyszę, jak sobie żartuję o tej magnolii: Natalia, ty mnie nie denerwuj. Już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina, zespół Passenger i kawałek Anywhere już teraz na naszej antenie.

0: autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

It's not the

0: To był Bruce Springsteen na antenie Radia Rodzina, 12.48 już na zegarach, a więc zbliża się godzina 13. O 13.10 jak codziennie w Radiu Rodzina audycja Dziś w Kościele. I tak się składa, że dzisiaj zajrzymy do parafii pod wezwaniem Ducha Świętego we Wrocławiu, gdzie w niedzielę 10 maja uroczyście zainstalowano relikwie świętego Pier Giorgia Frassatiego, czyli włoskiego działacza społecznego i patrona młodych. Proboszcz parafii ksiądz Andrzej Niecałek opowie nam, jak to było, w jaki sposób te relikwie trafiły do parafii, no i też opowie, jak przebiegało samo, jak przebiegała sama ta uroczystość, no i kilka słów właśnie o tym, o tych relikwiach. Jak zaznacza ksiądz Andrzej Niecałek, tuż po objęciu funkcji gospodarza zapragnął on po prostu ożywić wspólnotę poprzez obecność świętych w niej.
1: Przychodząc do parafii Ducha Świętego we Wrocławiu w 2018 roku, chciałem, żeby ten kościół, o ile tak można powiedzieć, został ożywiony przez obrazy i relikwie świętych. Ale nim to nastąpiło, czy nastąpił ten proces, rozpoczęliśmy od peregrynacji figury świętego Michała Archanioła, żeby właśnie on pomagał nam w tym życiu osobistym, duchowym, ale przede wszystkim parafialnym.
0: Relikwią umieszczoną w relikwiarzu jest fragment materiału, a ciekawy jest również sam relikwiarz, w którym znajduje się wspomniana relikwia świętego Frassatiego.
1: Tutaj jest ciekawa sprawa, ponieważ relikwie, które są umieszczone w wspomnianym relikwiarzu, jest to maleńka cząsteczka materiału, czyli chodzi dokładnie o prześcieradło, na którym wspomniany święty zmarł. Został zakupiony relikwiarz, który przedstawia świętego Frassatiego, który siedzi na skale, bo góry to było też umiłowanie, zamiłowanie wspomnianego świętego i pali sobie fajkę.
0: A więcej szczegółów na temat tego wydarzenia, jakim była instalacja relikwii w parafii Ducha Świętego, już o 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Bardzo serdecznie zapraszam.

0: Czy będzie wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce? Od rana trwa strajk w trzech zakładach na Śląsku. Szykuje się zmiana dla kierowców w redukowaniu punktów karnych. Więcej na ten temat za chwilę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Crane'em. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Katarzyna Lubnauerska, o.
1: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
0: Tymczasem zdaniem kandydata PiSu na premiera Przemysława Czarnka rządzący działają na szkodę polskiego bezpieczeństwa.
2: Donald Tusk i Kosiniak-Kamysz razem z Domańskim kolanem dopychają nielegalny niemiecko-brukselski sejf, który wyklucza możliwość z kolei współpracy w zakresie zbrojeń i zakupów zbrojeń z tym kluczowym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. I dzisiaj Donald Tusk, nie mając ambasadora w Stanach Zjednoczonych, tylko kierownika placówki skompromitowanego Klicha, zapewnia nas, że nie grozi nam niebezpieczeństwo. Dopiero co mówił w innych mediach, że grozi nam niebezpieczeństwo, więc o co chodzi?
0: Tymczasem jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek wynagrodzeń. Grzegorz Kozioł na ten temat.
3: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
4: 7 maja odbyło się referendum. Na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
3: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
4: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
3: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pieszeństwa. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogarczyk z poznańskiego WORD-u.
6: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobię, ale te punkty zbiję dwa razy co pół roku.
0: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach, dlatego zainteresowanie kursami rośnie.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień to tak do 15 stopni temperaturowo będzie się rysował. W tym momencie mamy 11 stopni na termometrach. W odczuciu również wiatr jest obecny, 13 km na godzinę. Gdy zawieje, to faktycznie robi się chłodniej. Zachmurzenie całkowite i takie dziś do końca dnia z nami pozostanie, chociaż synoptycy zapowiadają, że w drugiej połowie dnia i tej wieczoru może się przejaśnić.
8: Reklama.
9: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy.
8: Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
13: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
13: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
13: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Już prawie 6 minut po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Już za chwileczkę o godzinie 13.10 w ramach audycji Dziś w Kościele przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem Ducha Świętego we Wrocławiu i porozmawiamy z księdzem proboszczem Andrzejem Nicałkiem na temat zainstalowanych niedawno w tamtejszej parafii relikwii świętego Piotra Jerzego Frasatiego. Już za chwileczkę zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele 13.10. Rozpoczynamy. We'll be right back.

0: kościele.
1: Gościmy dziś w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego we Wrocławiu. To tutaj, w niedzielę 10 maja zostały zainstalowane relikwie świętego Piotra Jerzego Frasatiego. O to, jak to się stało, zapytamy dziś naszego gościa, a jest nim ksiądz Andrzej Nicałek, proboszcz parafii Ducha Świętego we Wrocławiu. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Święty Piotr Frasati to bardzo młody święty. Jego kanonizacja miała miejsce 7 września 2025 roku, a nawet nie rok po tym wydarzeniu jego relikwie znalazły swoje miejsce właśnie tutaj, w parafii Ducha Świętego we Wrocławiu. Jak to się stało, księże proboszczu, że te relikwie znalazły się właśnie w tej parafii?
2: Rozpoczynając ten krótki wywiad, chciałbym przywołać tutaj scenę z poprzedniej parafii świętego Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Po jednej z uroczystości, której przewodniczył ksiądz świętej pamięci, ksiądz biskup Edward Janiak, wychodząc wskazałem na pewien obraz, a konkretnie na obraz świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który według mojego subiektywnego odczucia nie pasuje do wystroju tych dwóch kościołów, które tam są połączone razem w odwrotnej literze L. I chodziło o to, że co ksiądz biskup na ten temat powie, czy będzie można ten obraz przenieść do sal katechetycznych. Natomiast ksiądz biskup zaskoczył mnie totalnie, bo powiedział słowa następujące, że nie walcz ze świętymi, bo święci bardzo dużo ci pomogą. I to mi utkwiło w pamięci. I przychodząc do parafii Ducha Świętego we Wrocławiu w 2018 roku, chciałem, żeby ten kościół, o ile tak można powiedzieć, został ożywiony przez obrazy i relikwie świętych. Ale nim to nastąpiło, czy nastąpił ten proces, rozpoczęliśmy od peregrynacji figury świętego Michała Archanioła, żeby właśnie on pomagał nam w tym życiu osobistym, duchowym, ale przede wszystkim parafialnym. Ponieważ parafia Ducha Świętego, cofając się w latach, była też obarczona pewnym działaniem złego ducha, mając na uwadze tutaj osobę Cliffa Harrisa. I dlatego w tym kontekście postanowiłem, żeby jak najwięcej było relikwii świętych i obrazów świętych, gdzie będziemy mogli za ich wstawiennictwem wypraszać u Boga wiele łask. I dlatego w tym wędrowaniu naszym zaznaczę bardzo istotny też element, a mianowicie, że towarzyszy nam też ksiądz biskup Krzysztof Nykiel. On wcześniej jeszcze był tylko regensem penitencjarii apostolskiej w Watykanie, teraz też jest, ale jako ksiądz. Natomiast 22 czerwca, dwa lata temu, będzie przyjął święcenia biskupie i poprzez też księdza profesora Andrzeja Tomko zaprzyjaźniliśmy się wspomnianym księdzem, teraz biskupem, regensem penitencjarii apostolskiej, który też pracował, powiem, podjął się zadania przeprowadzenia w naszej parafii choćby rekolekcji wielkopostnych, czy różne właśnie okazje były przyczyną tego, że odwiedza naszą parafię i bardzo też sobie chwali taką żywotność tej parafii. I w trakcie jednych z rozmów doszło do zapytania, czy odwrotnie powiem, ksiądz biskup regens, ksiądz Krzysztof zapytał, czy parafia ma relikwie właśnie świętych i zaproponował, że będą to na początek relikwie świętego Karola Kutisa. Później właśnie zaproponował relikwie Piotra Frasatiego. Też mamy już otrzymane od księdza biskupa relikwie świętego Franciszka z Asyżu. No i też mamy przyobiecane przez niego relikwie świętej Beretty Molli. I dlatego taki był plan, żeby właśnie te relikwie znalazły się w naszej parafii, ponieważ no, są to święci, bo mam tu na uwadze i Karola Akutisa, i Piotra Frassatiego, młodzi, no, jeden 14 lat, drugi 24. Na ten czas współczesny są to naprawdę święci, z których powinniśmy wziąć niesamowity przykład.

0: Jak długo trwał proces sprowadzenia relikwii?
1: Był to proces bardzo krótki, bo tak jak wspomniałem, życzliwość księdza biskupa Krzysztofa jest niesamowita i także biorąc od spotkania do spotkania, są to częste spotkania właśnie nasze, wspólnoty parafialnej z księdzem biskupem, zostały te relikwie przyobiecane i w sumie to w przeciągu bodajże 2 miesięcy zostały one już przywiezione do parafii. Natomiast tutaj jest też ciekawa rzecz związana z tymi relikwiami, a mianowicie chodzi o relikwiarz. Podczas mszy świętej tydzień wcześniej, czyli 3 maja, na mszy dziecięcej zapytałem, czy człowiek, który pali fajkę, może zostać święty. I dzieci tak popatrzyły na mnie, ale jedna sprytna taka dziewczynka odpowiedziała, że tak, ponieważ zacytowała piosenkę tą religijną, taki gruby, taki mały może świętym być. I odpowiedziała, że jeżeli pali fajkę, też może być. I właśnie dlaczego o tym wspominam? Ponieważ został zakupiony relikwiarz, który przedstawia świętego Frassatiego, który siedzi na skale, bo góry to było też umiłowanie, zamiłowanie wspomnianego świętego i pali sobie fajkę.
0: Jak wiemy, relikwie świętych mogą być przeróżne. Mogą to być na przykład szczątki ubrania czy fragment kości. Co tutaj jest tą relikwią właśnie świętego Frassatiego?
1: Podczas tych rozważań tydzień wcześniej, które miałem podczas każdej mszy świętej, wspominałem o relikwiach. I na przykład relikwie, które otrzymaliśmy świętego Franciszka, są to relikwie z kości. To jest niesamowite, bo teraz jak był sarkofag otwierany, ksiądz biskup uczestniczył w tym i dzięki życzliwości też zakonu franciszkańskiego te relikwie zostały mu przekazane, a on przekazał do nas. Natomiast tutaj jest ciekawa sprawa, ponieważ relikwie, które są umieszczone w wspomnianym relikwiarzu, jest to maleńka czy cząsteczka materiału, czyli chodzi dokładnie o prześcieradło, na którym wspomniany święty zmarł.
0: Opowiedział ksiądz, jak przebiegł proces sprowadzenia relikwii do parafii. No i po tym całym procesie przyszedł ten uroczysty moment wprowadzenia relikwii do świątyni. To miało miejsce, tak jak już powiedzieliśmy, 10 maja. Jak przebiegała ta uroczystość?
1: Jeżeli tak można powiedzieć dokładnie, to msza święta o godzinie 12. Asysta, ksiądz biskup, wspomniany Nykiel, który przewodniczył tej mszy świętej. Wychodząc z sakrystii właśnie niosłem jako proboszcz tej parafii relikwie świętego Piotra Frassatiego. Po lewej stronie od ołtarza był przygotowany taki nieduży tron, gdzie te relikwie zostały przeze mnie postawione. To znajdowało się obok obrazu, który jest też bardzo taki wymowny, szczególny, ponieważ on zawiera w sobie z lewej strony mniejszy taki obraz namalowany, pejzaż gór, bo jak już nadmieniłem, święty Piotr Frassati umiłował szczególnie góry. Poniżej tego obrazu na stoliku znajduje się lampa naftowa, a wiadomo, że od tej lampy rozświetla swoim blaskiem, rozświetla ten wspomniany obraz, ale to jest też nawiązanie do naszego życia, że każdy z nas ma być taką lampą świecącą, nie o nikłym pomyku, ale intensywnym odnośnie swojej wiary i świadczenia o tej wierze względem innych. No i oczywiście w centralnej części tego obrazu jest postać świętego Piotra Frassatiego, który trzyma w swojej jednej dłoni, tuląc do siebie, do piersi, Pismo Święte i na jego dłoni jest przewieszony różaniec, który też tak bardzo umiłował. Ksiądz biskup Nykiel wygłosił homilię z okazji uroczystego wprowadzenia i instalacji relikwii świętego Piotra Frassatiego. We mszy świętej była zaangażowana liturgiczna służba ołtarza, księża też wikariusze naszej parafii, komunia święta, tak i to podziękowanie, które płynęło z moich uwzględem księdza biskupa za pomoc w pozyskaniu, jeżeli tak mogę powiedzieć, relikwii świętego Frassatiego i za udział w Eucharystii, przewodniczenie, jak również też za całokształt tej miłości względem naszej parafii z jego strony.

0: Czy planujecie w parafii nabożeństwa do świętego Piotra Frassatiego, albo jak zamierzacie czcić te relikwie?
1: Są dwie takie propozycje. Tutaj ksiądz Marcin Krawczyk też wysunął pierwszą propozycję, polegającą na tym, żeby w każdy dzień, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie świętego czy świętej, bo mamy kilkanaście relikwii, żeby była odprawiana msza święta i żeby były prowadzone modlitwy. Są niektóre nabożeństwa, które są związane z relikwiami, choćby świętych tych męczenników Strzałkowskiego i Tomaszka, czy mając na uwadze też świętego Jana Pawła II, to są systematyczne nabożeństwa, które są. Natomiast druga propozycja jest z mojej strony, żeby zawiesić już te obrazy, które jeszcze nie są zawieszone i żeby umieścić relikwie. I w tym dniu, tak jak ksiądz Marcin tam wspominał, że będzie liturgiczne wspomnienie, żeby była odprawiona msza święta przy tych relikwiach w dolnym kościele. Bo obrazy, jak również relikwie świętych są już umieszczone, a tych świętych, którzy jeszcze nie są, będą umieszczone. I tam, żeby w dolnym kościele w tym dniu liturgicznego wspomnienia świętej czy świętego, żeby była sprawowana msza święta.
0: Święty Piotr Jerzy Frassati był włoskim studentem, działaczem społecznym i członkiem Akcji Katolickiej, znanym z pomocy ubogim i głębokiej wiary. Pochodził on z zamożnej rodziny z Turynu, ale większość swojego czasu poświęcał działalności charytatywnej oraz pracy z potrzebującymi. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w 1990 roku jako wzór chrześcijańskiego życia dla młodych ludzi. O czym może przypominać nam dziś jego postać i jego życie?
1: Chciałbym tutaj w tym miejscu, odpowiadając na to pytanie, przywołać fragment homilii, o której już wspomniałem. Co znaczy zrobić konkretnie, bo to nasze konkretne działanie ma być w oparciu o działanie też wspomnianego świętego. I tutaj ksiądz biskup wspomnianej homilii mówi: Eucharystia częstsza niż tylko niedzielna. Konkretny czyn miłosierdzia w każdym tygodniu. Jedna decyzja ku górze w mojej osobistej słabości. I świętość zaczyna się od małych kroków. To jest naprawdę, są to słowa niesamowite, bo udział w Eucharystii dla świętego Piotra Frassatiego, a szczególnie też dla Karola Kutisa, to było coś niesamowitego. Oni uczestniczyli w Eucharystii codziennie. Zresztą Karol Kutis mówił, że Eucharystia to jest autostrada do nieba. Konkretny czyn miłosierdzia w każdym tygodniu. To nasza wiara w wielu wypadkach realizuje się w tym konkretnym działaniu. Konkretny czyn miłosierdzia wobec kogoś, kto potrzebuje. Jedna decyzja ku górze w mojej osobistej modlitwie.

0: choćby akty szczeliste, żeby być w jedności z Panem Bogiem, choćby poprzez krótką modlitwę. No i świętość zaczyna się od małych kroków. My często czekamy na duże jakieś uroczystości, na duże takie sprawy w cudzysłowie, a okazuje się, że świętość zaczyna się od takich małych kroków, którymi w życiu postępujemy. I tutaj piękną rzecz zobaczyłem właśnie w niedzielę podczas mszy świętej o godzinie 18. Spowiadałem w konfesjonale i wychodząc z konfesjonału, nagle zobaczyłem niesamowity blask, bo poprzez witraż, który znajduje się w kościele na ścianie zachodniej, promienie słoneczne przebiły ten witraż i one ogarnęły obraz, o którym wspominałem, świętego Frassatiego. I co jest ciekawe, że w witrażu są różne kolory szkła. I te kolory z witraża zostały przeniesione na obraz. Także w tym blasku tej świętości właśnie jeszcze bardziej został uwidoczniony poprzez tę intensywność tych kolorów z witraża, który przedstawia Ducha Świętego.
1: A ja przypomnę, że my dziś gościliśmy w parafii Ducha Świętego we Wrocławiu i rozmawialiśmy o niedawno zainstalowanych relikwiach świętego Piotra Jerzego Frassatiego z księdzem Andrzejem Nicałkiem, proboszczem tej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Dziś w Kościele.

0: 18 maja dziś na kalendarzach, a to data narodzin świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły. No i my dziś na chwileczkę powrócimy do wspomnień, jakie macie wy, słuchacze nasi, związanych właśnie ze świętym Janem Pawłem II. Natychmiast święty, takie okrzyki było słychać na placu świętego Piotra w Watykanie po śmierci ojca świętego Jana Pawła II. Do domu ojca odszedł on 2 kwietnia 2005 roku, ale dziś wspominamy dzień jego urodzin. Urodził się właśnie 18 maja 1920 roku. Trochę czasu od tego minęło, jednak papież Polak wciąż jest żywy we wspomnieniach swoich rodaków. No i mamy jedną z naszych słuchaczek, pani Ela. W momencie pierwszej wizyty Ojca Świętego w Polsce miała 15 lat. Była obecna na spotkaniu z nim na Partynicach.
1: Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam z daleka, ale zobaczyłam Ojca Świętego, byłam na spotkaniu z nim. To był 1983 rok, pierwsza wizyta Ojca Świętego we Wrocławiu. Miałam wtedy 15 lat. Dostawaliśmy wejściówki na to, na religii w kościele i grupą z klasy, bo do 8 klasy chodziłam, grupą z kolegami i z księdzem, bo wtedy szedł też ksiądz, który uczył nas religii. Szliśmy z Muchoboru Małego, ponieważ tam chodziłam na religię, do kościoła, do szkoły, na Partynisach, tam, gdzie miała być msza i spotkanie z Ojcem Świętym. Wychodziliśmy rano wcześnie, żeby zająć jak najlepsze miejsca w sektorze, w którego mieliśmy wejściówki, ponieważ to nie było daleko, no troszeczkę, ale jakoś doszliśmy szybko, byliśmy wszyscy tacy podekscytowani, radośni. Całą drogę idąc rozmawialiśmy, śpiewaliśmy, to szło się grupami, bo nie tylko my jako młodzież, jako dzieci, ale szli również starsi. Wszyscy cieszyli się, że idą, że spotkamy się z Ojcem Świętym, że przyjechał do nas, do Wrocławia. Na Partynicach, każdy w swoim sektorze, czekaliśmy, nie pamiętam, o której była msza, no ale no, z 5-6 godzin czekaliśmy na tą mszę, na to spotkanie, na to, co powie do nas, i wszyscy byliśmy tacy naprawdę szczęśliwi, podekscytowani. Minęło tyle lat i no pewne rzeczy się zacierają, ale że zawsze zostaje coś, że takie przeżycie, takie coś, że to było coś ważnego dla nas.
0: Natomiast w domu pani Jadwigi często wraca się pamięcią, gdy święty Jan Paweł II był jeszcze biskupem krakowskim, a dzieje się tak za sprawą jednej historii.
2: No nie tak blisko. Jedną z pamiątek, jaką mam w domu i która związana jest z Ojcem Świętym, jest list od kardynała Karola Wojtyły do mojego teścia. Ojciec w Żarnówce miał dom. W 1971 roku użyczył jeden z pokoi na lekcje religii dla dzieci z wioski. W tym samym roku kardynał Wojtyła był z wizytacją w parafii Maków Podhalański i odwiedzał wszystkie te domy katechetyczne. I właśnie w tym domu mojego teścia w jednym z pokoi była salka religijna. I właśnie Karol Wojtyła odwiedził ten dom teścia i wręczył mu list z podziękowaniami. Do tej pory jest to jedna z najczęściej opowiadanych historii w moim domu.
0: Z kolei pan Stanisław był obecny na spotkaniach z papieżem we Wrocławiu, ale także jeszcze jako młody chłopak uczestniczył w uroczystej mszy świętej na krakowskich Błoniach w 1979 roku.
3: W dniu 9 czerwca wieczorem udaliśmy się do Krakowa, aby uczestniczyć następnego dnia w spotkaniu z Ojcem Świętym na krakowskich Błoniach. Udaliśmy się z kolegami, było nas 4, i drugiego dnia ranem udaliśmy się już na Błonia, aby być z Ojcem Świętym, który miał odprawić tam uroczystą mszę i koronować obraz Matki Boskiej Makowskiej. Byliśmy wyznaczeni jako służba porządkowa, aby podczas mszy zapewnić porządek, aby tłum nie zbliżał się do ołtarza. Po zakończeniu mszy świętej Ojciec Święty koronował obraz Matki Boskiej Makowskiej. Było to wielkie wydarzenie dla parafii Makowa Podhańskiego, z której pochodzę, i Było to wielkie również dla nas, dla młodych ludzi, wydarzenie, bo nigdy jeszcze nie widzieliśmy tyle takiego dużego tłumu, a były to czasy komunistyczne. I gdy po zakończeniu całej uroczystości Ojciec Święty w swoim papamobile odjeżdżał, cała droga była usłana kwiatami, a policja nawoływała, żeby się nie zbierać w grupy, tylko się rozchodzić, bo bali się jakiś zamieszek. A później razem z kolegami udaliśmy się na ulicę Franciszkańską, gdzie papież zawsze wychodził do młodych do okna w godzinach wieczornych. I tam przez długi czas wszyscy śpiewali jego ulubione pieśni. Bardzo długo to trwało. Wreszcie Ojciec Święty powiedział, że idźcie już, on chce już odpoczywać. I później wszyscy się już porozchodziliśmy. My powracali do swoich domów.
0: Bardzo dziękujemy Wam za opowiedzenie nam o tych historiach, które pamiętacie z czasów, gdy Karol Wojtyła był jeszcze papieżem. Ja tylko dodam, że dziś przypada 106. rocznica urodzin wielkiego Polaka, czyli Karola Wojtyły, a my już teraz powracamy do muzycznej osłony Radia Rodzina.

4 minuty pozostały nam do godziny 14. O 14 w Radiu Rodzina, radiowy klub seniora. I dziś bohaterem dzisiejszego odcinka będzie klub seniora Odkrywcy, który działa przy fundacji Odkrywamy Nieznane na wrocławskim Borku. A gośćmi będą Anita Ignasiak, liderka klubu i przewodniczka miejska, Helena Grzybowska, uczestniczka klubu. Domeną tego klubu są aktywności takie jak spacery, wycieczki, wspólne kręgle czy warsztaty. No i dziś przyjrzymy się właśnie bliżej działalności tego klubu seniora. Ja już teraz w imieniu Darii Detlaff bardzo serdecznie zapraszam Was na tę audycję, a na naszej antenie już teraz zespół BAIM.

0: Już wiadomo, jakie ceny paliw będą obowiązywały jutro. Mija 82. rocznica bitwy o Monte Cassino. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Paliwa będą droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego 6,85.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędą się spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk powiedział, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w naszym kraju. To w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
2: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
0: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś uroczystości z okazji 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. W wydarzeniu weźmie udział polska para prezydencka, mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.
3: Panu prezydentowi będzie towarzyszyć i towarzyszą w tej uroczystości jeden z ostatnich już żyjących naocznych nie tylko świadków, co uczestników bitwy pod Monte Cassino, ale będą także towarzyszyć panu prezydentowi bohaterowie z Armii Krajowej, ci walczący w Powstaniu Warszawskim, ale także i jedna bohaterka walcząca w operacji Ostra Brama, czyli w wyzwoleniu przez Armię Krajową Wilna. Prezydentowi będą towarzyszyć także bohaterowie opozycji antykomunistycznej.
0: 18 maja 1944 roku po niezwykle zaciętych walkach II Korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa zdobył masy w Monte Cassino wraz z znajdującym się tam klasztorem benedyktynów.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. W Olsztynie zremisowali wczoraj z Austrią 30-30. Pierwszy mecz wygrali jednym punktem i to biało-czerwoni pojadą na mundial. Decydującą bramkę kilka sekund przed końcem rzucił Michał Daszek.
4: Tak, decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
0: Mistrzostwo odbędą się w styczniu w Niemczech. Polacy na turniej pojadą po raz 19.
5: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to powolutku powinno nam się już przejaśniać. Jednak zachmurzenie wciąż jest spore i ono nas raczej nie opuści przez dzisiejszy dzień, ale też i przez jutrzejszy. Jutro chmury będą obecne, chociaż będzie o wiele bardziej słonecznie niż dziś. No i też cieplej, bo jutro temperatury do 21 stopni nawet.
6: Reklama.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 14. O 14.10 zapraszam na radiowy klub seniora, a dziś takim bohaterem naszej audycji będzie klub seniora Odkrywcy, który działa przy fundacji Odkrywamy Nieznane na wrocławskim Borku. Gośćmi Darii Detlef będą Anita Ignasiak, liderka klubu i przewodniczka miejska, Helena Grzybowska, uczestniczka klubu, a domeną tego klubu są aktywności, takie jak spacery, wycieczki, wspólne kręgle czy warsztaty. No i właśnie o tej działalności klubu seniora Odkrywcy porozmawiamy już za chwileczkę o 14.10. W imieniu Darii Detlef zapraszam na audycję Radiowy Klub Seniora.

0: 14.10 już na zegarach, a więc oddajemy głos Darii Detlef i jej gościom.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Dzień dobry, zapraszam na odcinek Radiowego Klubu Seniora, w którym dzisiaj opowiemy o klubie seniora odkrywcy, który działa przy fundacji Odkrywamy Nieznane na wrocławskim Borku. Są z nami już goście w studiu, pani Anita Ignasiak, liderka klubu seniora odkrywcy.
3: Dzień dobry, witam.
2: Oraz seniorka z klubu, pani Helena Grzybowska.
4: Witam serdecznie.
2: Proszę nam opowiedzieć o odkrywcach. Od jak dawna działacie? Skąd pomysł, żeby założyć taki klub seniora na Borku?
3: My działamy od niecałych 3 lat. Generalnie jako taki rzeczywiście klub seniora, już pod tą nazwą z odkrywcami. Natomiast skąd pomysł? Myślę, że pomysł kwitł długo, ponieważ ja bardzo długo już pracuję z Centrum Seniora we Wrocławiu i tak z biegiem czasu seniorzy zaczęli się gromadzić wokół lidera i powstał pomysł, że skoro jest fundacja Odkrywamy Nieznane, no to wypadałoby, żeby powstał klub seniora przy tej fundacji o nazwie Odkrywcy, jedno z drugiego wynika.
2: Czy wy macie takie stałe miejsce, gdzie się spotykacie?
3: Nie, nie mamy stałego miejsca, jesteśmy klubem akcyjnym, czyli spotykamy się na akcjach, na wydarzeniach, chodzimy razem do teatru, czyli tak jak coś się dzieje, to się, prawda, zwołujemy.
2: No ale pewnie jest jakieś miejsce zbiórki.
3: To znaczy, no tak, cal na Borku jest takim miejscem, w którym ja pracuję i wszyscy wiedzą, że mnie tam zastaną, dlatego bardzo często tam przychodzą.
2: Pani Heleno, jak pani trafiła do klubu?
4: Ja całkiem przypadkiem, jak zawsze, ktoś powiedział, fajna akcja, tam się dzieje dużo różnych takich spraw, a zwłaszcza w parku, byłam bardzo zachwycona. I tam tak się poznaliśmy.
2: To opowiedzmy o profilu działalności klubu seniora Odkrywcy, dlatego że tutaj jest dużo takich elementów związanych właściwie z pasjami pani Anity i z zawodem, dlatego że jest pani pilotem wycieczek i przewodnikiem i tą pasję przekazuje pani osobom starszym i razem chodzicie na wycieczki po Wrocławiu. Opowiedzcie nam o tym.
3: Tak, chodzimy na wycieczki po Wrocławiu razem i generalnie nazwa fundacji Odkrywamy Nieznane też wywodzi się z turystyki. Ponieważ ten pierwszy zarząd i ten początek to były osoby rzeczywiście, które zakorzenione były w turystyce. Stąd właśnie nazwa, no i potem to już takie odkrywanie czegoś ciągle nowego. Przenieśliśmy między innymi na seniorów. I tak, chodzimy razem po Wrocławiu. W tym roku mamy taki cykl Wrocław z gwiazdami. Nie chodzi tu o gwiazdy, o artystów, czy takie gwiazdy, prawda,
2: z pierwszych stron gazet,
3: dokładnie, ale chodzi o architekturę, o miejsca we Wrocławiu. Byliśmy już w katedrze, robiliśmy też ratusz, a przed nami w tym miesiącu jest dzielnica wzajemnego szacunku 4 wyznań. Czyli takie miejsca, które wszyscy znają z Polski, jak przyjeżdżają, to niejednokrotnie o nie pytają. No i właśnie, żeby przybliżyć też wrocławianom, te miejsca robimy taki cykl. No i robimy kilka cyklów wycieczkowych, wyjazdowych. To są takie cykle czasami pod takimi śmiesznymi tytułami. W tej chwili, dobrze, może jeszcze nie wiem, czy będziemy robić, ale robiliśmy pierwszą część w ubiegłym roku, integracja ze szkłem w tle. To taki troszeczkę tytuł właśnie przekorny. To było kilka wycieczek wyjazdowych, gdzie śledziliśmy szkło w różnej postaci.
2: Na przykład?
3: Czyli na przykład byliśmy w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, czyli byliśmy na przykład w Hucie Szkła Kryształowego Julia, czy na przykład robiliśmy sobie kompozycje florystyczne w szkle na jednym z wyjazdów takich typowo integracyjnych przy ognisku.
2: I to pani wymyśla te tematy.
3: No tak, to akurat mam ten dar właśnie różnych pomysłów, ale myślę, że ciekawszym tematem będzie i to tak może dla słuchaczy też nowym tematem, mój autorski program, który nosi tytuł, można powiedzieć, nie ma mocnych na samych swoich, więc kochaj albo rzuć. To były wycieczki śladami Sylwestra Chęcińskiego. Łącznie z tym, że w tym roku pojechaliśmy na Roztocze i po zwiedzeniu już tych wszystkich dolnośląskich miejsc, gdzie była nagrywana trylogia, gdzie były nagrywane filmy, gdzie mieszkał Sylwester Chęciński, zapaliliśmy znicze na grobie ojca Sylwestra Chęcińskiego. Więc w Suścu. Więc tak jakby na każdej... A seniorzy już w tej chwili sami odszukują miejsca i przysyłają mi zdjęcia. A byłem tutaj i o, jest Sylwester Chęciński, tak? Także trochę ich tak wkręciłam w ten
2: Fajnie, bo to jest taka iskierka, którą się podaje dalej. Tak patrzę na panią Helenę. Na jakich wycieczkach pani była? Co się najbardziej podobało?
3: Na jakich nie była. Łatwiej będzie.
4: Ja na wszystkich wycieczkach byłam. Także ja uwielbiam wycieczki, a właśnie jeszcze Sylwestra Chęcińskiego, bo nawet jest teraz przegląd, 19 przegląd reżyserii.
2: Filmowej.
4: Byłam też na otwarciu, tak, więc też jest Sylwester Chęciński jego tytułem. Na wszystkie wycieczki. Ja uwielbiam spacer, mimo że jestem teraz chwilowo taka niedysponowana, ale wszystko, co pani Anita robi, to jest cudowne. Zauroczona jestem pracą.
2: Jakie są plusy takich aktywności? To, że człowiek wychodzi z domu, co to daje?
4: Przede wszystkim trzeba zadbać o siebie. Troszeczkę trzeba się ubrać inaczej, nie tak jak w domu się chodzi, podmalować. No i przede wszystkim radość, że się spotka innych znajomych. To jest dla mnie najważniejsze.
2: A ta grupa, którą tworzycie w klubie, czy to są zżyci ludzie? Czy państwo się znali wcześniej ze sobą? Czy się teraz dopiero poznajecie?
4: Część, żeśmy się znały, bo to koleżanka koleżance powie. Część jest oczywiście nowych, bardzo dużo nowych ludzi poznaje, więc jest dla mnie rewelacja.
3: Cały czas ludzie przychodzą nowi i właśnie tą pocztą pantoflową, jeden drugiemu, koleżanka koleżance, koleżanka koleżance. No i tak się zrobiło prawie 250 osób.

0: Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o działalności Klubu Seniora Odkrywcy, który działa na Borku, ale tak naprawdę swoim zasięgiem ogarnia cały Wrocław, dlatego że w programie Klubu Seniora są cykle spotkań, wyjazdy, wycieczki. Z nami jest pani Anita Ignasiak, liderka klubu, i pani Helena Grzybowska, uczestniczka. Chciałabym jeszcze pani Heleno zapytać o pani przeszłość. Trochę wspominać możemy te lata młodości, bo czas bardzo szybko płynie i dzisiaj dużo osób już po 60 roku życia jeszcze ma możliwość pracować albo zupełnie przechodzi na emeryturę. A jak wyglądały pani wcześniejsze lata? Może praca zawodowa? Czym się pani zajmowała we Wrocławiu?
1: Znaczy się, ja jestem z zawodu ślusarz mechanik, uwielbiałam. To była moja pierwsza praca w Pilmecie. No później jak przyszły później już bliźniaki, bo mam troje dzieci, 8 wnucząt, jeśli się mogę pochwalić. W tej chwili mam 74 lata. I już jestem od 19 lat emerytką, bo była taka możliwość, jak miałam 38 lat pracy i 55 lat, przeszłam na emeryturę. No i szukałam, oprócz tego, że wnuki zaczęły się pokazywać już, szukałam czegoś. No i trafiłam do klubu na Zelwerowicza, to jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. No i tam zaczęłam tak współpracować, a że jestem taką osobą radosną, więc... szalałam tam w klubie.
2: Oj tak, ona szaleje do tej pory.
1: Tak. Uwielbiam różne rzeczy, uwielbiam nie siedzieć w domu. O, jak tak powiedziałam, mam ogródeczek, szaleję, tu przy pani Anicie się jeszcze bardziej rozkwitam. Więc dla mnie jest wszystko tak pozytywnie, że ja, no po prostu być emerytem we Wrocławiu jest super.
2: Helena ma przebranie na każdą okazję. Cokolwiek by mnie zapodała na zabawę taneczną,
0: taką tematyczną.
2: Helena, tematyczną, to Helena zawsze ma przebranie na każdą okazję. I nawet dla innych przynosi też.
1: Też, tak.
0: To jest tak, że pani sama przygotowuje, czy szyje swoje ubranie?
1: Wszystko. Ja nie jestem krawcową, ale uwielbiam szyć, więc szyję, z każdej szmatki zrobię coś, także...
0: Tak sobie myślę, bo w wielu klubach jest tak, że to uczestnicy proponują tematy zajęć, warsztaty, na kanwie właśnie swojego zawodu, pasji, chcą się czymś podzielić, nauczyć też grupę. Czy u was też tak to działa?
2: Tak, u nas też zawsze mile widziane są takie właśnie oddolne inicjatywy, jakbym powiedziała, spośród członków. No łatwiej by nam było pewnie, gdybyśmy mieli jakąś stałe miejsce spotkań, ale to wszystko przed nami. Tak, dążymy do tego cały czas, żeby gdzieś zakotwiczyć, bo wtedy jest mniejszy problem właśnie z lokalem, czy zawsze można przyjść i o każdej porze sobie poprowadzić zajęcia. No ale mam nadzieję, że to przed nami i to jest bardzo fajna taka oddolna inicjatywa, bo gromadzi się część osób, które chcą się zająć tym tematem, inni za chwilę zobaczą, a nie, to oni robili to, to my, a ja umiem to, no to zróbmy to. Helenka na przykład prowadziła nam quilling, to jest takie zwijanie cieniutkich karteczek i robienie z tego obrazów. Na przykład. Taki był pomysł na zajęcia. Strasznie trudne się okazało na początku, ale potem czasu...
0: Króciutko, jeśli możemy opowiedzieć, na czym to polega?
1: To są takie tasiemki, kupuje się i z tego się robi różne obrazy. To trzeba mieć wzór jakiś sobie narysować, czy kwiatka, czy ptaszka, i trzeba później to tak zwijać i oklejać i wtedy wychodzą cuda. Cuda naprawdę, ale to dużo cierpliwości. Na początku to nerwy są, ale później to trzeba parę godzin poświęcić.
0: Żeby to pani sama się nauczyła, czy była jakaś osoba, która przekazała?
1: Nie, była kiedyś taka bardzo dawna osoba, która raz poszłam na takie spotkanie było. Nie u pani Anity, tylko gdzieś indziej. No i później kupiłam sobie to wszystko i w domu tworzyłam cuda niewidy. Wszystko rozdałam, nie mam nic takiego konkretnie już, tylko te papierki mi jeszcze zostały. Więc z tego się robi cudeńka.

0: Co jeszcze w najbliższym czasie Państwo przygotowali w ofercie Klubu Seniora dla uczestniczek i uczestników?
1: My co miesiąc chodzimy na rzutki, na darca, ponieważ to taka nowość nasza jest, bo od 3 lat chodziliśmy na kręgle raz w miesiącu, a teraz wprowadziliśmy jeszcze rzutki, więc co miesiąc sobie chodzimy, rzucamy.
2: Super, to jest super.
1: Ćwiczymy celność. Nie jest to wcale takie proste, jak się komuś wydaje, bo sobie porzucał piłeczkami, prawda, w tarczę. Jednak rzutkami rzuca się trochę inaczej, ale wyćwiczymy. Wyćwiczymy to jest dopiero 3. miesiąc, jak będziemy szli.
2: Tak,

0: A ja
1: trzeci
0: byłam
1: raz, tak.
0: Drugi raz teraz będę, więc 2,50 nawet wrzuciłam w to samo miejsce. Super no. było.
1: Ale kręgle na przykład. Kręgle to już jest taka nasza stała propozycja, która raz w miesiącu nas gromadzi na kręgielni. No i seniorzy już tak coraz lepiej sobie radzą. Mamy w grudniu mistrzostwa, same własne takie
0: wygrałam
1: mistrzostwa.
0: W tamtym roku.
1: Tak, Helena właśnie wygrała w tamtym roku. W ogóle wygrała całą rywalizację, nie? Nie dość, że była najlepsza wśród kobiet, to jeszcze wśród wszystkich panów też pokonała.
2: A jak się przygotować na takie wyjście na kręgle? Co trzeba mieć ze sobą? Jakieś buty na zmianę?
1: Nic nie trzeba mieć, wszystko jest na kręgielni. Mhm. Buty na zmianę są na kręgielni. Chyba, że ktoś ma z jasną podeszwą, no to wtedy niektóre kręgielnie pozwalają wejść we własnym obuwiu. No i tyle. Buty tylko są właściwie potrzebne.
0: No i siła, bo to jednak...
1: Trochę techniki, ale tego się można nauczyć. Oczywiście, zapraszamy. No i co, teraz od maja zaczynamy, znaczy może nie tyle zaczynamy, bo my już robiliśmy sobie taki cykl śniadaniowy, ale ponieważ już można wejść do parku, to tym razem będzie to śniadanie na trawie w Parku Południowym. Ono będzie 20 maja o godzinie 10, więc zapraszamy, jak jeszcze ktoś chciałby dołączyć. Po prostu można przyjść, przynieść sobie jakieś jedzonko, kocyk. Tam w pawilonie ESK są leżaczki, stoliki, więc po prostu taka integracja na powietrzu tym razem.
2: Będzie jakiś motyw przewodni?
1: Motywem przewodnim tych śniadań na trawie jest literatura o Wrocławiu.
0: Chciałam powiedzieć, tak. Czytanie.
1: Czytanie literatury o Wrocławiu, fragmentów oczywiście różnych książek, więc na pewno coś wybierzemy, co być może, ponieważ my mamy teraz na Borku przez zarząd fundacji ogłoszony...
2: Europejską Noc Literatury.
1: Też, ale mamy rok Tadeusza Różewicza na Borku, więc myślę, że to tym razem będzie Tadeusz Różewicz. Chociaż to ciężka poezja, ale my już nieraz go się mierzyliśmy.
2: No i też mieszkał w różnych miejscach we Wrocławiu.
1: Między innymi na Borku. Tak, dokładnie.
2: 20 maja o godzinie 10, jeżeli ktoś chciałby dołączyć.
1: ESK.
2: Jak się komunikujecie ze sobą? Macie grupę na WhatsAppie, macie
1: tak
2: Facebooka?
1: Jest. Właśnie, mamy Facebooka, ale mamy też grupę na WhatsAppie. Jednostronną, jak ja to nazywam, czyli tylko ja do seniorów, a seniorzy ze mną na prywatny numer telefonu, tak? Czyli tak jakby, żeby nie ustrzec seniorów przed tym non-stop pikającym telefonem, jak przychodzą wiadomości. Dlatego to jest nasz sposób komunikacji i tam są też podawane wszystkie aktualne.
0: Tak,
1: wydarzenia, wiadomości. No i jak jest zapis, to zapisujemy się na numer telefonu i to tam sobie leci już potem indywidualnie.
2: Chciałabym jeszcze na koniec, bo rozmawiamy o odkrywaniu Wrocławia, ale też myślę o odkrywaniu naszych pasji i radości tego wieku po 60. Natomiast mnie interesuje odkrywanie dzielnicy, jaką jest Borek. Piękna, willowa, poniemiecka zabudowa. Gdyby mogła nam pani powiedzieć być może o takich nieoczywistych miejscach dla innych wrocławian. Dlaczego warto odwiedzić Borek i jakimi ścieżkami można by się kierować, jeżeli ktoś chciałby poznać tę waszą przestrzeń?
1: To znaczy ja bym nie chciała, żeby Klub Seniora był przypisywany do Borka, ale opowiem o tym Borku tak. Oczywiście, ponieważ my między innymi mieliśmy też taką akcję z buta przez Borek, gdzie po kolei każdą ulicę w szczegółach sobie opowiadaliśmy, a że tam jest rzeczywiście bardzo dużo pałaców, przepięknych willi, takich miejsc, w których kiedyś były kolekcje sztuki i o tym się naprawdę bardzo fajnie opowiada. No jest Park Południowy, który też jest takim magnesem, który przyciąga na Borek dużo ludzi. Więc my spacerujemy sobie po tych ścieżkach, stąd też poznaliśmy przez te nasze spacery mieszkańców osiedla, którzy widząc grupę, która coś zwiedza, mówią, a to chodźcie, zobaczcie klatkę schodową. Aha, bo tu było to. A wie pani, bo jak ja przyjechałem do Wrocławia, to. Więc te takie opowieści właśnie powojenne nas też bardzo interesują, a że tam jest dużo jednak zachowanych willi, czyli pomimo tego, że na tarcie szło od strony południowej, to jednak na Borku tych willi trochę jest i można naprawdę bardzo fajnie sobie je pooglądać, niestety większość z zewnątrz, właściwie prawie wszystkie z zewnątrz, bo to prywatne teraz. No ale sama ta architektura budzi bardzo dużo entuzjazmu, radości, zwłaszcza jak mówię, tutaj secesja, a tutaj klasycyzm, a tutaj jeszcze, prawda, modernizm mój ukochany, a to i tak się, prawda, opowiada, a to powojenne, a to przedwojenne. No i ostatnio właśnie, może nie ostatnio, ale w tym roku umieszczono na tablicę Sylwestra Chęcińskiego na domu, w którym mieszkał, bo też mieszkał na Bolku przecież. Mm. Więc tam można naprawdę dużo takich ścieżek tematycznych wyznaczyć. U nas te ogłoszenia zawsze się pod koniec miesiąca poprzedzającego ukazują. No ale na pewno w czerwcu są kręgle, na pewno są rzutki, na pewno jest Wrocław z gwiazdami, bo to się odbywa co miesiąc. W czerwcu też jedziemy sobie nad morze. Tak, na mały wypoczynek, taka niewielka grupa, ale jednak w tym roku właśnie się zebrała, więc troszeczkę jedziemy odpocząć.
2: Autokarem będzie podróż.
1: Autokarem będzie podróż, tak, dokładnie do Ustronia Morskiego jedziemy.
0: Także, ja nie jadę akurat.
2: No pani Helena. No
1: jak... W inne miejsce w tym czasie, ale są osoby, które właśnie postanowiły, żeby wspólnie wypocząć, wyjechać.
2: No. To też jest fajne, bo być może wielu z nich nie zdecydowałoby się na taką podróż solo.
1: Właśnie, a zwłaszcza do takich miejscowości, do których nie ma bezpośredniego pociągu, nie? A poza tym, no tam wiadomo, że też inaczej w grupie, tam też wspólne wieczory taneczne. Mamy panią, która będzie z nami tańczyć taniec w kręgu, bo jedzie z nami właśnie na ten wypoczynek. Także to takie też integruje, ale też zajmuje czas.
2: To bardzo budujące, o czym mówicie. Dokładnie. To zachęcamy, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, skorzystać z tej bogatej oferty, to najlepiej do pani Anity się kierować, którą znajdziecie
1: można
2: w
1: Calu. Spotkać w Calu Borek, dokładnie.
2: Przy Powstańców Śląskich.
1: Tak jest. Dokładnie, w szkole od strony podwórka się wchodzi, tak. W tej dużej szkole przy końcówce, przy krańcowym przystanku na Krzykach.
2: Dziękujemy naszym gościom za podzielenie się waszą historią, tym, co tworzycie na co dzień. Myślę, że dla wielu może być to inspiracja do podjęcia tego pierwszego kroku. A były z nami dzisiaj pani Anita Ignasiak, liderka klubu seniora Odkrywcy.
1: Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.
2: Oraz uczestniczka klubu, pani Helena Grzybowska.
0: Dziękuję bardzo.
2: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony git,

0: 14.48 na zegarach. Słuchajcie, dotarła do nas kolejna słuchaczka ze swoim wspomnieniem związanym z papieżem świętym Janem Pawłem II, którego, przypomnę, 106. rocznica urodzin przypada właśnie dziś. Słuchaczka z Małopolski, pani Zosia, nałożyła papieżowi swój krzyż animatorski, a wiele lat później, gdy zmarł, bezzwłocznie podjęli z mężem decyzję o tym, że pojadą na pogrzeb. No i pani Zosia opowiada nam już teraz tą historię.
1: Mogę powiedzieć, że jestem z pokolenia Jana Pawła II. Właściwie to przez to, że jako młoda dziewczyna wraz z mężem jeździliśmy na oazy, czyli Ruch Światło Życie. Potem już przez lata cały czas uczestniczyliśmy w tym Ruchu Światło Życie. Po czym też uczestniczyłam w comiesięcznym synodzie archidiecezjalnym, który odbywał się w Krakowie. I zamknięcie tego synodu było w 79 roku na Wawelu, w którym uczestniczył też Ojciec Święty. I nas, taka garstka znakowa, chyba 6 osób, uczestniczyła przy drzwiach zamkniętym na Wawelu na zakończenie tego synodu archidiecezjalnego. Po czym Ojciec Święty, jak wszedł, takie moje przeżycie osobiste jest bardzo głębokie, ponieważ jako młoda dziewczyna, my młodzi staliśmy w rzędzie, wszyscy w pierwszym, wzdłuż bazyliki na Wawelu. Ojciec Święty, przechodząc, z każdym się witał, każdemu różaniec osobiście dawał do ręki. Ja, jako młoda dziewczyna, miałam krzyż animatorski, po czym kolega, który był już w seminarium, mówi, że podpowiada mi, żebym ściągła ten krzyż animatorski i nałożyła Ojcu Świętemu na głowę. I ja też tak zrobiłam właśnie. I to było takie moje głębokie, osobiste przeżycie. Największe, które po prostu wyrysowało się na całe moje życie właściwie później. I w chwili, kiedy Ojciec Święty zmarł, jedliśmy śniadanie z całą rodziną, była to chyba bodajże sobota. Wtedy postanowiliśmy wraz z mężem, że ruszymy do Rzymu, by spotkać się jeszcze raz z nim przy grobie. W związku z tym jeszcze poczyniliśmy szybko jakieś tam załatwienia w kierunku tym, żeby pojechać, i pojechaliśmy następnego dnia, wyruszyliśmy do Rzymu po 16 godzinach, byliśmy w Rzymie rano. Zdrzemliśmy się tylko 2 godziny i poszliśmy gdzieś o 5 rano do kolejki. Wtedy pierwszy raz właściwie wniesiono do bazyliki Ojca Świętego i czekaliśmy aż bodajże do 16 godziny po południu w kolejce. Były ogromne tłumy, przez kilka ulic się ciągła kolejka, żeby dostać się do bazyliki, i my, jako moje córy, jakoś przeszły przed nami do tej bazyliki. Myśmy zostali i w tym momencie zrobili przerwę i nie mogliśmy wejść, ale pokazujemy, mieliśmy flagę naszą polską, pokazujemy, że to są nasze córy, nie? I pozwolili nam jeszcze wejść. W związku z tym po prostu byliśmy dłużej niż wszyscy przy tym sarkofagu Ojca Świętego. Mogliśmy mu złożyć hołd, pomodlić się do niego. I to takie przeżycie było właściwie wielkie dla nas, bo ciągle stojąc w tym tłumie ogromnym przez te wszystkie ulice, ludzie się modlili, wykrzykiwali, że święty natychmiast. No, niesamowite przeżycie, wzruszenie ogromne, które właściwie cały czas wspominamy to z mężem i z dziećmi.
0: Nie wiem jak wy, ale ja, słuchając tego wspomnienia, miałam takie ciarki na plecach. No, bardzo piękne wspomnienia. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za podzielenie się nimi. A ja już teraz chciałam dodać, że za 9 minut rozpoczniemy modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego, bo godzina 15 właśnie za niecałe, już właściwie za 8 minut wybije, a więc już teraz rozpoczniemy też takie muzyczne przygotowania przed tą modlitwą.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

oblicze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Wiceminister obrony o amerykańskich wojskach w Polsce. FC Barcelona pożegnała Roberta Lewandowskiego. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Barbara Hobsta, zapraszam na wiadomości. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
1: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
0: Jak już informowaliśmy, wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych. Mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, ostrzegają stomatolodzy. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
3: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
0: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie istniejących już przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Przeszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
4: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
0: Co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego. Od poniedziałku jedna z najbardziej popularnych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, zapowiada Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
0: Utrudnienia na tej trasie potrwają do samych wakacji.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. Tak patrzy się przez okno i wydaje mi się, że nic a nic się nie rozpogodziło, choć synoptycy zapowiadają, że w drugiej połowie popołudnia ma wyjść pełnia słońca. No to na razie nic się nie zapowiada. Mamy 14 stopni w tym momencie na termometrach we Wrocławiu. Temperatury wzrosną we Wrocławiu jeszcze do 15, a na Dolnym Śląsku, na przykład w Zgorzelcu czy w Bolesławcu, tam to nawet do 18 stopni. Tam też może wystąpić deszcz.
7: Reklama.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 15 przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik. Rozpoczynamy tą nieco krótszą godzinę, która również będzie wypełniona audycją. Audycją Zmieniamy Dolny Śląsk i już za chwileczkę o 15.30 zajrzymy do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, no bo w stawianiu diagnozy onkologicznej i rozpoczęciu leczenia liczy się czas, a we właściwym zdiagnozowaniu przydatny jest dobry sprzęt, no i właśnie opowiemy o tym sprzęcie, który wspiera i wesprze jeszcze lekarzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu w jeszcze skuteczniejszym leczeniu pacjentów onkologicznych. Bardzo serdecznie Was na tą audycję zapraszam już o 15.30. Rozpoczynamy!

0: Sojusze Europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
1: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii nie tylko czeka na nową siedzibę, ale już teraz, dzięki funduszom europejskim, wyposaża swoje obecne lokalizacje w nowy sprzęt, który przyczyni się i przyczynia się już teraz do szybszego i jeszcze dokładniejszego diagnozowania.
2: Paweł Zawadzki, jestem zastępcą dyrektora do spraw rozwoju Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. To jest pierwszy etap, 21,5 miliona złotych, przeznaczone na zakup skomplikowanej aparatury, która zdecydowanie poprawia diagnostykę pacjentów onkologicznych. Mam nadzieję, że skutecznie i sprawnie pozwoli zdiagnozować w wielu wypadkach zdrowych ludzi, ale w sytuacji, kiedy jest choroba, też na wczesnym etapie, także będziemy gotowi zwalczyć tą chorobę.
3: Michał Maga, koordynator projektów sekcji projektów działu profilaktyki i strategii onkologicznej DCOPiH. Zakupione zostały, częściowo też jeszcze zostaną, bo projekt jest w trakcie realizacji do lipca tego roku. 16 sztuk aparatów USG, w tym aparaty specjalistyczne takie jak echokardiograf i USG z funkcją biopsji fuzyjnej prostaty. Też 8 sztuk endoskopów, czyli kolonoskopów i gastroskopów, w tym jeden pediatryczny, wideobronchoskopy ultrasonograficzne, 8 sztuk stołów operacyjnych, 2 wieże laparoskopowe i 1 endoskopowo-laparoskopowa oraz dodatkowe wyposażenie do wież endoskopowych właśnie i tomograf do brachyterapii. Sprzęty trafił lub już też trafiły na bloki operacyjne, zarówno w lokalizacjach przy Hirschfelda oraz przy ulicy Grabiszyńskiej. Potem sprzęty także trafią do nowego szpitala onkologicznego.
4: Niedawno rozpocząłem tutaj leczenie. Zrobiono mi biopsję i lekarze bardzo dokładnie zdiagnozowali, co mi się dzieje. Cały proces od momentu diagnozy do rozpoczęcia leczenia przebiegł bardzo sprawnie. Jestem zadowolona i dziękuję bardzo.

0: bardzo lekarzom i całemu personelowi za to, że się tak dobrze mną zajmują.
1: Emilia Filipczyk-Cisarz, jestem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego. Ponieważ wiemy, jak dynamicznie rozwija się onkologia, jednocześnie wiemy również, jak wyglądają wskaźniki epidemiologiczne, jeśli chodzi o nowotwory, które niestety nie poprawiają się i nie będą się poprawiały, a z kolei wyniki wyleczalności też nie są na takim poziomie, jakbyśmy sobie życzyli. Dlatego cały czas dążymy do tego, żeby poprawić to, a to możemy poprawić tylko przez naprawdę kompleksową i szybką diagnostykę nowotworów, co z kolei umożliwia szybkie wdrożenie właściwej terapii. Żeby ta kompleksowa i szybka diagnostyka była możliwa, musimy mieć coraz lepszą aparaturę medyczną, diagnostyczną, czyli bardziej nowoczesny, precyzyjny sprzęt, a również ilość tego sprzętu jest potrzebna, jak również ludzi, którzy będą to obsługiwali, żeby zapewnić szybką diagnostykę, bo wiemy, że w onkologii przede wszystkim liczy się czas. Czyli moment tego rozpoznania, do wdrożenia jest tym czasem, który bije jak zegar i który właśnie wymaga takiego, a innego postępowania. Stąd naprawdę centra, które powstają, czy też które są, powinny i dążą do tego, żeby cały czas udoskonalać te aparatury medyczne, żeby po prostu być w tym temacie jak najbardziej precyzyjnym, uczciwym w stosunku do pacjenta, zapewniając mu jednocześnie godne i prawidłowe leczenie.
2: Czekamy na tomograf i jest to tomograf, który będzie umieszczony w naszym zakładzie w nowej lokalizacji już przy ulicy Hipokratesa. Katarzyna Konat-Bąska, lekarz z Zakładu Brachyterapii. Umieszczenie tomografu komputerowego na sali zabiegowej Zakładu Brachyterapii pozwala nam lepiej jakościowo obrazować obszary, które napromieniamy i obszary, które chcemy, gdzie dawkę chcemy ograniczyć, co przekłada się na mniejszą ilość powikłań dla pacjentów i redukcję tej dawki w narządach krytycznych.
3: Dzień dobry, mam na imię Ania, jestem pacjentką onkologiczną już prawie 4 lata. W czerwcu minęło dokładnie 4, od kiedy usłyszałam diagnozę niedrobnokomórkowy rak płuca z przerzutami, czyli wiadomo, czwarty stopień. Doktor Gołecki, który mi przekazał tę wiadomość, powiedział mi, że czeka mnie leczenie paliatywne. Wiadomo, że nie z intencją wyleczenia, ale długiego przedłużenia życia i chyba mu uwierzyłam, mam wrażenie, od razu. Przekazał to naprawdę w taki miły sposób, jeśli można w ogóle to powiedzieć o takiej wiadomości, prawda? No naprawdę, doktor tak jakoś potrafił rozmawiać z człowiekiem, zawsze tak ze mną rozmawia zresztą, że ja go bardzo lubię i cenię. I potem miałam co miesiąc robione zawsze badania krwi i kontrolną wizytę i wtedy co miesiąc wydawane lekarstwa. Zawsze jakoś dzięki Bogu było prawie dobrze. Dziewczyny w laboratorium też są fajne. Nigdy nie krzyczą, nie poganiają pacjenta. Robią te ukłucia delikatnie. No nie mogę nigdy narzekać. I też w czasie badań, w czasie zabiegów, no ja nie mogę, ja chyba nie wiem, czy ja miałam szczęście, ale myślę, że tam tacy ludzie pracują, że są po prostu tacy empatyczni, mili, serdeczni.
4: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.

rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.

To była Natalia Kukulska na antenie Radia Rodzina. Na zegarach jest już 15.49, a więc 10 minut nieco ponad pozostało nam do godziny 16. O 16.10 w Radiu Rodzina kolejny odcinek audycji Rodzic ma moc. A dziś w niej nowa rzeczywistość, czyli obowiązki, role i potrzeby. Porozmawiamy więc o zmianach, które wpływają na cały rodzinny system. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości po powrocie do pracy, przeprowadzce czy pojawieniu się rodzeństwa? Jak dbać o swoje potrzeby i granice? O tym porozmawiamy już o 16.10 z Piotrem Kopyto, psychologiem i psychoterapeutą zajęciowym oraz Pauliną Gubalską, pracującą na etacie mamą 5-letniego Ignacego i 2-letniego Teodora. Ale to jeszcze nie wszystko, bo po audycji będziemy mieć dla Was kilka książek pod tytułem Ciążowa rewolucja, 9 miesięcy, które kształtują przyszłość Twojego dziecka od wydawnictwa Marginesy. Także słuchajcie nas uważnie, ja po 16.00 powiem, jak możecie zdobyć te książki, a już teraz zapraszam Was na 16.10.

0: Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie pod Lublinem. Od rana trwa strajk w trzech zakładach na Śląsku. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, ranna we Włoszech. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
1: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
0: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa, Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek wynagrodzeń, a szczegóły zna Grzegorz Kozieł.
2: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
3: I 7 maja odbyło się referendum. Na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
2: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
3: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog. Chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
2: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenia odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch, pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Motywy są nieznane. Według dziennika La Repubblica to syn imigrant z Maroka. Był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje, relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
5: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
0: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, ale także do polskiego rządu o interwencję.
6: W Radiu Rodziny już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Tak się patrzę za okno, no i widzę, że troszeczkę słońce gdzieś tam nam się przebija zza tych chmur. Zachmurzenie również stało się nieco mniejsze. Mamy już takie bardziej umiarkowane, no i chmury coraz bardziej odsłaniają nam niebo, więc jest szansa, że jeszcze dziś zobaczymy troszeczkę słońca. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, jutro więcej słońca, chmur też będzie dużo, ale i cieplej, do 21 stopni nawet.
7: Reklama.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Rodzic ma moc, a w niej porozmawiamy o zmianach, o nowej rzeczywistości, jak się w niej odnaleźć. Ale tak jak zapowiadałam przed godziną 16, będziemy mieli dla Was kilka książek od wydawnictwa Marginesy. Książek pod tytułem Ciążowa rewolucja. 9 miesięcy, które kształtują przyszłość Twojego dziecka. Jeżeli chcielibyście zdobyć taką pozycję, to wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a 7148, na ten numer go trzeba wysłać, a treść wiadomości poprzedzić słowem rodzina, a w SMS-ie napisać, za co kochacie być mamą albo dlaczego chciałybyście być mamą. Przypomnę, 7148, poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszym konkursie, ale też i na audycję, która już o 16:10 startuje.

0: 16:10 już na zegarach, a więc oddajemy głos Judycie Exner. Rozpoczynamy więc audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc.
2: Razem rośniemy.
3: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest dzisiaj Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta rodzinny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oraz Paulina Gubalska, mama 5-letniego Ignacego i 2-letniego Teodora. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych zmianach, przez które przechodzimy jako rodzina i o tym, jak sobie poradzić w tym nowym porządku, jak odnaleźć się w nim na nowo. Mówię tutaj na przykład o pojawieniu się dziecka, ale nie tylko, o tym, jak rodzice wracają do pracy, zmieniają pracę, o przeprowadzkach, o chorobach, jak nie tylko sprawiedliwie podzielić rolę, ale właśnie jak odnaleźć się w tym nowym porządku. Co najczęściej zmienia się w rodzinie, kiedy ma miejsce tak duża zmiana?
4: Myślę, że każda taka duża zmiana może być kryzysem dla rodziny i na rodzinę możemy spojrzeć jako na taki pewien system. W tym systemie każdy ma jakieś swoje miejsce i swoją rolę i w momencie zmiany zmienia się również system. Każdy próbuje się jakoś na nowo w nim odnaleźć, więc początkowo może to wywoływać chaos i różne trudne emocje, jakieś właśnie konflikty, no, częste starcie, jakieś redefinicje, że tak powiem, swoich ról, swoich potrzeb. To tak ogólnym językiem, a takim prostszym to myślę, że napięcia i no i właśnie konflikty to jest częsty efekt jakiejś zmiany, jakiegoś kryzysu w rodzinie.
3: A czy jest jakiś sposób, by rozpoznać ten moment, w którym dawny podział ról przestaje działać?
4: No właśnie, kiedy to napięcie już jest takie niemalże nie do zniesienia i kiedy te konflikty i te trudności są tak, na takim etapie codziennym, kiedy no właściwie nie jesteśmy w stanie jako rodzina jakiś taki spokojny sposób funkcjonować, tak jak do tej pory.
3: A czy istnieje sprawiedliwy podział obowiązków w rodzinie? Jak myślisz, Paulina?
5: No jest to dość trudne pytanie, a odpowiedź chyba powinna być jeszcze bardziej złożona. Czy istnieje sprawiedliwy podział? Nie wiem, trudno. Właściwie chyba nie. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwy podział. Wydaje mi się, że podział obowiązków i domowych, i jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, powinien być przede wszystkim naturalny. To znaczy taki, z którym godzi się zarówno mama, jak i tato, mąż, żona. Taki, który odpowiada obojgu rodzicom i powoduje, że w rodzinie panuje względny ład i jakiś spokój, jakaś zgoda. To chyba przede wszystkim wskazuje, że jest sprawiedliwie, bo każdy czuje się komfortowo w tej sytuacji.
3: A co na ten temat mówi psychologia rozwojowa?
4: Myślę, że tutaj kluczowe będzie rozpoznawanie jakoś wzajemnych potrzeb i poczucie niesprawiedliwości będzie często towarzyszyło poszczególnym członkom rodziny. No i nieraz jest tak, że ono towarzyszy jednej i drugiej stronie jakiegoś, powiedzmy, konfliktu, więc taki sprawiedliwy podział obowiązków w sytuacji kryzysu oczywiście może się okazać, że nie istnieje. Natomiast jeżeli spróbujemy jakoś zmienić perspektywę i zachęcimy każdego z członków rodziny do tego, żeby spojrzeli na potrzeby własne i potrzeby innych, to wtedy możemy wprowadzić jakiś nowy sposób rozwiązywania tych konfliktów, na przykład poprzez negocjacje albo poprzez właśnie jakieś takie wspólne zastanowienie się, co można zrobić. Też tak sobie myślę właśnie o tym, co powiedziałaś, o tym, że bardzo naturalnie się to dzieje, ten podział. Często jest tak, że każdy z członków rodziny ma jakieś zasoby, większe lub mniejsze, no i w momencie, kiedy, no bardzo jakoś przykładowo, kiedy mąż ma, powiedzmy, więcej siły fizycznej, no to on raczej będzie nosił te zakupy, a żona być może jakoś stereotypowo, może nie, będzie się zajmowała jakimiś innymi rzeczami, których czuje się dobrze i każde małżeństwo, każda rodzina, to jest jej indywidualne zadanie, żeby sobie taki niepisany albo pisany zbiór zasad ułożyć. Nawet lepiej, kiedy on jest omówiony i napisany, czyli nawet jeżeli jest naturalny, to dobrze jest go po prostu nazwać. On nadal wtedy pozostaje naturalny.
3: A co w momencie, kiedy jedna ze stron, powiedzieliśmy tutaj o mamie, tacie, którzy wykonują jakieś obowiązki, mają jakieś przypisane role niejako naturalnie, jedna ze stron ma takie poczucie, że jednak robi więcej. Jak rozmawiać bez takiego poczucia, czy też winy, czy takich wzajemnych pretensji do siebie nawzajem?
5: To, co powiedział Piotr na temat właśnie rozmów, spisywania jakichś umów, a przynajmniej przeprowadzania negocjacji, to jest chyba kluczowe w momencie, w którym jedna ze stron czuje się przemęczona, jakoś nadmiernie eksploatowana lub wrzucona w jakieś obowiązki czy w jakąś przestrzeń, w której nie czuje się dobrze. Moim zdaniem przede wszystkim należy właśnie rozmawiać, mówić o sobie, to znaczy o tym, co nie odpowiada mi, co mnie przemęcza, dlaczego czuję się tak, a nie inaczej i jak widziałabym naprawienie tej sytuacji, to znaczy nie tyle mówienie o problemie, czy o swoim przeciążeniu, ile też próba znalezienia rozwiązania, ale taka wspólna, w jakimś dialogu, w negocjacji z partnerem.
3: Można powiedzieć, że funkcjonują jakieś niepisane zasady, kiedy nie wiem, poznajemy się, zakładamy rodzinę, ale później to często wymaga renegocjacji. Jak zaprosić do takiej rozmowy naszego partnera, męża, żonę?
4: No to właśnie jest ten moment, kiedy my czujemy się jakoś tak bezsilni, że do tej pory nasz sposób funkcjonowania na przykład w małżeństwie przynosił jakąś taką satysfakcję i na bieżąco udawało się rozwiązywać konflikty, a teraz to nie działa. Gdy czujemy, że właśnie na początku szczególnie jakichś takich kryzysów, że obydwoje i jeden, drugi współmałżonek chce rozwiązać konflikt, ale nie potrafi. Obydwoje chcemy dobrze, ale nie potrafimy, to jest właśnie ten moment, bo kiedy go przeoczymy i jesteśmy już w takiej nieustannej jakiejś walce wzajemnej, to trochę jest, no można powiedzieć, w pewnym sensie za późno na renegocjację, dlatego że każdy wtedy będzie walczył o swoje i każdy z małżonków będzie miał takie poczucie, no jakby przegranej, właśnie to poczucie niesprawiedliwości, więc dobrze jest wtedy jakoś tak świadomie zadziałać w tym momencie, kiedy my czujemy, że coś, co do tej pory działało, przestało. I też tak sobie myślę, że no nie zawsze to jest proste. Na pewno wymaga to pewnej zmiany perspektyw, co w takich właśnie już trudnych emocjach bywa bardzo, bardzo trudne i nieraz wymaga jakiejś też pomocy z zewnątrz albo przynajmniej zmiany otoczenia, na przykład wyjazdu na jakieś spotkanie, właśnie może związane z jakąś też oddziaływaniami terapeutycznymi, ale po prostu zmiana otoczenia, wyjazd na jakieś wakacje, na miejsce, które nie będzie się już kojarzyło też z tymi zepsutymi już schematami.
3: W rodzinach, zwłaszcza małych dzieci, takich jak na przykład twoja, Paulina, potrzeby dorosłych często schodzą na ten dalszy plan, bo bardzo absorbują nas dzieci, ich potrzeby, to, że musimy opiekować się nimi, organizować im świat. Potrzebujemy takiego zdrowego egoizmu jako rodzice?
5: Absolutnie tak. To znaczy bardzo łatwo jest się zapomnieć. To może trwać naprawdę długo. Myślenie tylko o dzieciach, o rodzinie. W którymś momencie zaczęłam powtarzać sobie jak mantrę słowa szczęśliwa mama, szczęśliwi rodzice, to są szczęśliwe dzieci. I teraz jeśli nie zadbamy o siebie, w którymś momencie będzie narastała frustracja, narastała, aż wreszcie poczujemy, że to napięcie dominuje w domu, w rodzinie i będzie się po prostu wylewało. No i nic z tego dobrego nie będzie, więc ten egoizm, a właściwie jakiś taki self-care, tak bym to chyba nazwała, jest moim zdaniem kluczowy dla obojga rodziców. Nie musi się to absolutnie dziać kosztem dzieci. Myślę, że szybciej powinno się to dziać kosztem niepoodkurzanego domu, albo tego rodzaju trywialnych kwestii, które nie są najważniejsze, a na pewno mniej ważne niż nasze dobre samopoczucie i atmosfera.
1: Rodzic ma moc.
2: Razem rośniemy. Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: A jak uczyć dzieci, że każdy z domowników ma swoje potrzeby i granice?
3: No to jest właśnie ciekawe, bo gdybyśmy sobie założyli, że chcemy swoje potrzeby poświęcać dla dzieci, to powinniśmy być świadomi też tego, że dzieci biorą z nas przykład nie na podstawie tego, co mówimy, tylko na podstawie tego, jak się zachowujemy, jak działamy. Czyli jeżeli my będziemy mówić dzieciom, że no, kochane dziecko, twoje potrzeby są ważne i chcę zadbać o twoje potrzeby i poświęcam jednocześnie swoje, no to dziecko nie będzie szło za tym, co mówimy, tylko będzie naśladowało nas być może tak w przyszłości, czyli też nie będzie szanowało swoich granic i swoich potrzeb. I to jest taka myślę wskazówka, że jeżeli chcemy przekazać dziecku to, że jego potrzeby są ważne, to, że ono może no też jakoś uszanować swoje własne granice, no to żeby to zrobić, to sami musimy dać dobry przykład.
4: Myślę sobie, że ja przynajmniej stosuję taką prostą rzecz, czyli rozmowę z dzieckiem. Mama teraz potrzebuje odpocząć. Mama teraz potrzebuje wyjść z koleżanką, z przyjaciółką. Rodzice idą na randkę. To też jest takie ciekawe sformułowanie, które moje dzieci, czy ten starszy synek Ignaś, często podłapuje, bo uczymy nasze dzieci, że my też potrzebujemy czasu dla siebie, czasu, żeby odpocząć i nie ma w tym nic złego, że czasem chcemy pobyć sami.
2: A co jeśli potrzeby poszczególnych członków rodziny wykluczają się w jakiś sposób? Czy to jest tak, że w rodzinie jest jakaś hierarchia potrzeb niepisana w jakiś sposób? Jak mamy się temu podporządkować?
3: Dużo zależy od poszczególnej rodziny na pewno. Jeszcze tak, które właśnie wracając do tego poprzedniego, oczywiście to i będzie odpowiedź na obydwa pytania, to małżeństwo jest takim centrum zarządzania rodziną i tam się dzieje najwięcej, jeśli chodzi o kierunek, w którym pójdzie cała rodzina, więc ta relacja między małżonkami też jest taką podstawą i takim kluczem do tego, żeby cała rodzina, no nazwijmy to najprościej, była szczęśliwa. W związku z tym też małżonkowie muszą zadbać o swoje własne potrzeby. No i tutaj rzeczywiście rodzi się jakieś takie pytanie, czyje potrzeby są ważniejsze, czy właśnie z tego powodu ważniejsze są potrzeby małżonków, czyli żeby mama i tata odpoczęli, żeby się przeszli gdzieś, czy właśnie potrzeby dzieci. W praktyce to wygląda bardzo różnie i też zależy dużo od etapu rodziny. Myślę sobie, że na przykład jeżeli mam takiego dwulatka albo nawet mniej niż dwa lata, no to dziecko nie negocjuje, ono po prostu no, oczekuje natychmiast spełnienia swoich potrzeb i tam nie ma wyjścia. Tam po prostu trzeba być i matka jest dla dziecka takim, można powiedzieć, no, niewyczerpalnym źródłem, znaczy tak jakby teoretycznie musi być. I wtedy tym bardziej trudno jest zadbać o swoje własne potrzeby. Więc jakoś tym się trzeba odnaleźć. Wtedy właśnie część obowiązków może przejąć mąż, być może jakieś starsze rodzeństwo. Oczywiście chodzi mi tutaj o takie obowiązki, które nie będą zapraszały tego starszego rodzeństwa do bycia rodzicem czy bycia dorosłym, tylko takie na miarę możliwości rozwojowych. No więc myślę, że nie ma takiego jednej odpowiedzi, czyje potrzeby są najważniejsze. Jest to raczej taki zbiór różnych potrzeb i też silnie zależne od kontekstu. Jeżeli jakaś osoba w rodzinie na przykład zachoruje, no to jakoś naturalnie jej potrzeby zaczynają być ważniejsze. I tak sobie myślę, że właśnie funkcją i zadaniem rodziny jest to, żeby każdy z członków rodziny było dostrzegane i potrzeby każdego z członków rodziny były dostrzegane i w jakiś sposób zaopiekowane, zaspokojone.
2: Właśnie dla mnie ciekawa jest ta kwestia, na ile dzieci można i trzeba angażować właśnie w ten podział obowiązków. Pamiętam, kiedyś czytałam taką książeczkę, w której mama wracała do pracy i ta sytuacja była na tyle trudna i obciążająca dla niej, że w pewnym momencie postawiła taką sprawę nie tylko przed swoim mężem, partnerem, ale także przed dziećmi, że słuchajcie, jeśli chcecie, żebym ja była zadowolona z tego, bo ta praca jest dla mnie ważna, musimy się wspierać i musicie mi pomóc. I każdy miał tam wyznaczone jakieś bardzo drobne obowiązki. I tutaj chyba ważna jest konsekwencja, żeby po prostu tego pilnować, żeby rzeczywiście tak było, żeby znowu nie wchodzić w tą rolę takiego ogarniacza. Bo jest też trochę tak, że pewne zadania przyjmujemy trochę niejako z automatu. Można powiedzieć, jest to taka automatyzacja tych różnych zadań i ról, w które wchodzimy. Też pewnie dlatego, że wynika to z naszej historii rodzinnej trochę. Czy mam rację?
4: Rzeczywiście, chyba nasze społeczeństwo trochę nas tak ukształtowało, że ja przynajmniej z perspektywy kobiety, matki i również jako mama pracująca, miałam poczucie, że wracając do pracy po tak zwanym urlopie macierzyńskim, że znowu wkraczam w etap, w którym muszę od nowa wszystko poukładać. Muszę poukładać się w tej roli, osoby pracującej, a do tego mamy. I w pierwszym odruchu chciałam robić to wszystko, co robiłam wcześniej, zanim zostałam mamą. Natomiast tak się nie da. To znaczy nie można iść do pracy, zrobić zakupów wracając, szybko zrobić obiad, odebrać te dzieci w odpowiednim czasie, chciałoby się. Ale bez podziału obowiązków pomiędzy partnera, partnerkę, po prostu może jest to możliwe, ale okupione ogromnym ciężarem, ogromną ilością wyrzeczeń. W związku z tym śmiem twierdzić, że podział obowiązków jest bardzo ważny. Właściwie jest kluczowy do tego, żeby ta rodzina funkcjonowała jakoś swobodnie, jakoś tak naturalnie.
3: Często też boimy się dawać nowe obowiązki dzieciom. To jest jakoś też związane z takimi, można powiedzieć, hasłami, żeby dzieci na przykład nie parentyfikować, albo żeby nie wykorzystywać dzieci, żeby im dawać też jakieś takie szczęśliwe dzieciństwo. To szczególnie rodzice, którzy sami doświadczali jakiegoś takiego, nazwijmy to, nadużycia ze strony swoich rodziców, jeśli chodzi o obowiązki, albo tacy, którzy żyją z jakimś takim żalem do własnych rodziców. I w związku z tym zdarzają się takie sytuacje, że dzieci są chronione przed obowiązkami, co powoduje jeszcze większe obciążenie dla rodziców. I tutaj nie chcę oczywiście proponować alternatywy i jakiejś drugiej skrajności. Natomiast zachęcałbym do tego, żeby dozować jakoś te obowiązki do też właśnie taki sposób świadomy do etapu rozwojowego dziecka. To znaczy, że jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest już gotowe do tego, no, żeby na przykład samodzielnie już posprzątać swój własny pokój, albo nawet jeżeli no, interesuje się na przykład gotowaniem, to raz w tygodniu ugotować ten obiad, to już tak może zabrzmieć jakoś skrajnie dla niektórych rodziców, to warto jakoś to rozważyć, czy na przykład pomoc jakaś w zakupach. Natomiast wtedy jest taka zasada, żeby odpowiedzialność za jakieś ewentualne błędy i tak nie była na tym dziecku. To znaczy, że to i tak my ostatecznie jako rodzice bierzemy za to odpowiedzialność, bo o ile zadanie no, możemy właśnie dozować do poziomu jakby rozwojowego, o tyle no, odpowiedzialność powinniśmy jeszcze tak w pewnym sensie wstrzymać do tego 18 roku życia. Mam na myśli tutaj taką odpowiedzialność właśnie tą rodzica dorosłego. No, też można by oczywiście definiować, natomiast no, przecież tak intuicyjnie każdy słuchacz

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: Ten podział obowiązków, czy przekazanie tych dorosłych obowiązków dzieciom, tak naprawdę w moim domu odbywa się na bazie jakiejś zabawy, więc chyba nie, nawet nie mogę mówić o przekazywaniu jakichkolwiek obowiązków, tylko wciąganiu dzieci w życie domowe na bazie jakiejś właśnie zabawy. To znaczy, kupiliśmy odkurzacz taki bez kabla, on jest, ma jakieś kolory i wygląda trochę bardziej kosmicznie niż normalny odkurzacz, którym wcześniej sprzątaliśmy, i mój starszy synek po prostu uwielbia się nim bawić. To jest dla niego jakaś zabawka i właściwie to co chwilę słyszę: mama, czy mogę poodkurzać? Oczywiście, synku. Podobnie właśnie z tym gotowaniem. Dla niego to jest frajda, żeby założyć swój fartuszek, czy tam jakąś czapeczkę kucharską i pogotować z mamą, czy z tatą, zrobić jakieś placki, czy ciasto. Natomiast uczymy też dzieci sprzątać po sobie, to znaczy swoje zabawki. Mama, pomożesz? Oczywiście, że pomogę, synku, ale to są twoje zabawki, więc to ty sprzątasz te zabawki. Znowu, dzieje się to absolutnie na miękko, natomiast w moim odczuciu no jakby jest to jakiegoś rodzaju konieczność, czy jakby część rozwoju, że dziecko jest wciągane właśnie w to życie domowe, ale w taki sposób, który na tym etapie sprawia mu przyjemność, sprawia mu właśnie jakąś zabawę i też poczucie takiej integralności z życiem domowym.
3: Ciekawe jest to, o czym mówisz, bo ja często spotykam się z takim pojęciem, że rodzice chcieliby, żeby dzieci robiły dużo, ale kiedy rzeczywiście dają im tą już swobodę i dowolność, że możecie zaangażować się w pomoc czy obowiązki domowe, to koniec końców pojawia się jakaś frustracja, że ja to zrobię jednak lepiej i ja to chcę zrobić za moje dziecko, bo ono jeszcze nie umie i nie jest gotowe, ale okazuje się, że żeby się nauczyć, trzeba próbować.
2: No tak, tutaj trzeba mieć dużą dozę cierpliwości, jednakże ta mąka się rozsypie w trakcie gotowania albo te paprochy zostaną niepoodkurzane. Tu bezwzględnie trzeba mieć tolerancję na to i pozwolić dziecku się po prostu tego uczyć. Znowu, wydaje mi się, że niepoodkurzane perfekcyjnie mieszkanie czy dom jest mniej istotne niż ta frajda albo ta wyższa wartość w postaci tego, że dziecko się uczy czegoś nowego i pozwalamy mu to robić, więc jest jakby, ma poczucie, że jest wciągnięte jakby w to życie.

0: domowe, jest zgoda na wzięcie do ręki tych sprzętów dla dorosłych.
1: No, myślę, że to jest bardzo cenne, co powiedziałaś, i no to dostosowanie tych obowiązków do wieku dziecka też, to może być takim kluczem dla rodzica. Gdzieś tam powiedzmy do 12 roku życia warto iść w taką właśnie radość i w kierunku radości i zabawy, i w taki sposób proponować te obowiązki, towarzysząc jednocześnie dziecku i będąc tak jakoś bardzo blisko. Natomiast jak już dziecko jest starsze, to te zadania już mogą przyjąć formę jakichś takich, powiedzmy, wyzwań, jakiejś takiej jeszcze większej przygody tego, że dziecko też dostaje właśnie tutaj taką dobrą odpowiedzialność, dziecięcą odpowiedzialność na przykład za swój pokój, tak, to już jest teraz twój teren tutaj, no mama nie będzie już na przykład sprzątać, bo to jest twój pokój, bo ewentualnie raz na dwa miesiące przyjdę tutaj i pomogę ci posprzątać, a tak to jest twoje królestwo. Później starsze dziecko oczywiście tym jeszcze się to zmienia, bo później już jest tylko właściwie towarzyszenie rodzica w tym co dziecko tak musi wykonać. Więc myślę, że warto zainwestować tak w ten sposób rozwój, że nie trzeba się bać tych obowiązków. Też często, na szczęście, może nie tak często, ale możemy wpływać w taką pułapkę jakiegoś perfekcjonizmu, że chcemy, żeby nasz dom wyglądał, nie wiem, zapraszając kogoś na przykład, to i chcemy, nie wiem, żeby nasze dzieci też się prezentowały, wyglądały. No ale to właśnie jest być może właśnie takie wylanie dziecka z kąpielą, no i kosztem dziecka osiągamy jakieś takie nie do końca uświadomione cele swoje własne.
2: Mówimy o tym, że w rodzinie w toku tych różnych zmian ważna jest komunikacja, ważne jest renegocjowanie różnych ustaleń, które wcześniej obowiązywały, które były niepisane, które naturalnie jakoś wynikały z tego, jacy członkowie rodziny spotkali się i stworzyli tą komórkę. Ale jak uniknąć takich różnych, powiedzmy, błędów komunikacyjnych, żeby ta komunikacja przebiegała sprawnie, a nie trwać ciągle w tym samym punkcie, niejako szarpiąc się trochę ze sobą? Jakie błędy popełniamy najczęściej, jeśli chodzi o komunikację domową?
1: No właśnie, jest bardzo jakiś taki chyba wymagający temat i trudne pytanie, bo z komunikacją naszą to jest tak, że ona nie jest, ona nigdy nie będzie idealna, zawsze będziemy jakoś się kręcić, czy dążyć do ideału, lub kręcić wokół niego. No podstawą w ogóle komunikacji i zrozumienia się wzajemnego jest tak zwane, to nazywamy w psychologii na przykład mentalizacją albo wglądem, czyli taką umiejętnością wyobrażenia sobie, co przeżywa druga osoba. To na przykład dla dzieci jest bardzo trudne do 6 roku życia, chociaż to trochę też zależy, ale dziecko ogólnie dostrzegamy, że takie zjawisko tak zwanego egoizmu dziecięcego, aczkolwiek to może tak zbyt priorytetnie brzmi. W każdym razie no jest to taki klucz do jakiejś dobrej komunikacji, ale co ciekawe, często się zdarza, że przychodzą małżonkowie na terapię małżeńską i tak przynajmniej pozornie wydaje się, jakby oni wrócili do tego etapu dzieci w wieku takim przedszkolnym nawet, jeśli chodzi właśnie o komunikację wzajemną, ale tylko między sobą, bo kiedy wychodzą, że tak powiem, do ludzi, do swoich jakichś kolegów, przyjaciół, to nagle zaczynają już nadawać na tych dorosłych falach. I to jest takie ciekawe zjawisko, że my w jakichś kryzysach wracamy. To ciekawe jest dla terapeutów, że często wracamy do źródeł tych kryzysów i to jest też dla nas informacja, że jeżeli pojawiają się na przykład trudności w komunikacji lub problemy w komunikacji, to już możemy poszukiwać tego, czy my jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć położenie drugiej osoby, tej konkretnej osoby, tej najczęściej będzie współmałżonek, czasami dziecko. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to zapytać się dlaczego. Najczęściej odpowiedź będzie taka, że sami potrzebujemy zadbać o swój własny obszar, gdzieś właśnie ten podobny obszar rozwoju. To też ciekawe jest z cyklu życia rodziny, że na przykład kiedy pojawia się dziecko i kiedy one wchodzi w jakiś wiek 2 lat, to jeden z małżonków może na przykład wtedy przeżywać taki niespodziewany kryzys. Podobnie w okresie dojrzewania też może się pojawić jakiś niespodziewany kryzys i to będzie nam pokazywało, że my może właśnie też mamy jakiś taki nierozwiązany kryzys z tego okresu rozwojowego.
0: Jeśli chodzi o największe błędy komunikacyjne, to nasuwa mi się taka myśl, że chyba takim błędem, o którym mogłabym powiedzieć, jest, czy są nadmierne oczekiwania wobec innych członków rodziny. To znaczy oczekiwanie, że dziecko będzie grzeczne, albo dziecko będzie cicho, albo dziecko będzie jadło i nie zostawi okruchów wszędzie dookoła, albo nie będzie rzucało jedzeniem. Oczekiwanie, że przyjdzie się do domu i będzie, nie wiem, posprzątane. Oczekiwanie, że będę pierwsza albo druga. Oczekiwania wobec wszystkiego.
2: I tutaj postawmy kropkę, zróbmy przerwę. Za chwileczkę wrócimy do dalszej części rozmowy.
3: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: Rodzic ma moc,
1: bo rodzina daje siłę.
2: Powiedz, czy coś cię szczególnie zaskoczyło w podziale obowiązków po zmianie sytuacji rodzinnej? Na przykład odnieśmy się tutaj do tego powrotu do pracy po urodzeniu drugiego dziecka.
3: Chyba, może to zabrzmi trochę śmiesznie, ale zaskoczyła mnie ogromna elastyczność mojego męża wobec tej nowej sytuacji. To znaczy to, w jaki otwarty sposób podszedł do tego, że teraz nie będzie mnie już w domu, że musi czasem coś ugotować, że te zakupy musimy się tym podzielić, że odbieranie dzieci. Wcześniej mogłam z wózeczkiem pójść po starszego synka do przedszkola, teraz młodszy synek jest w żłobku, starszy w przedszkolu, więc wsiadamy na rowery, jeden rodzic jedzie po jedno dziecko, drugi po drugie, czasem jeździmy razem, spotykamy się gdzieś w środku parku. To było niezwykle dla mnie ważne i było to niezwykłe ułatwienie. Takie psychiczne chyba, że mogłam z siebie ściągnąć poczucie, że muszę ogarnąć to wszystko sama.
2: No właśnie, a powiedz, jak nauczyłaś się prosić o tą pomoc i czy to było trudne?
3: Właściwie to chyba nie. Dlatego znowu, być może to brzmi trochę zaskakująco, a może właśnie nie, a może to ja miałam jakieś zdemonizowany po prostu wizerunek mężczyzn, ojców, którzy potrzebują dużo przestrzeni dla siebie i trudniej jest im się odnaleźć w tym rodzicielstwie. A może miałam szczęście i trafiłam na takiego mężczyznę, który po prostu wyczuwał w jakiś sposób te zmiany, które nadeszły, również moje potrzeby. Oczywiście, że to przyszło z czasem, to się liczy w latach, ten czas oswajania się w tej nowej sytuacji, nie w tygodniach, nie w miesiącach, więc to jest też bardzo długi proces, w którym jest bardzo wiele tych trudnych momentów i gdy się już przez nie, przynajmniej my, gdy przeszliśmy przez nie i oczywiście musiałam na początku trochę się domagać, dla mnie to nie był jakiś wielki kłopot, ja jestem raczej ekspresyjną osobą. Mówię to, czego mi potrzeba. Natomiast gdy już przeszliśmy przez ten etap i doszło do momentu, w którym ja wracam do pracy, to byliśmy już chyba siebie nauczeni na tyle, że nie musiałam już w cudzysłowie prosić, tylko usiedliśmy i właściwie to dzień do dnia siadamy i ustalamy, jak będzie wyglądało jutro i po prostu jeśli jedno z nas nie może odebrać dzieci, to drugie zwykle, gdy może, mówi po prostu, okej, to ja odbiorę, nie jest to problem. Gdy okazuje się, że oboje mamy z tym problem, wtedy siadamy i wspólnie znajdujemy rozwiązanie, jak sobie z nim poradzić. Jest to ogromny komfort.
2: Mówisz, że trafiłaś na wyjątkowego mężczyznę. Ja myślę, że to bardzo też mówi o tobie i o twoim właśnie stylu komunikowania się i o tym takim nieautomatycznie przejmowaniu wszystkiego na swój karb i jakby tutaj byciu w roli takiego menadżera domu trochę, bo często słyszę, że kobiety czują się jak menadżerki rodziny, które wszystko ustalają, ale z drugiej strony też nie potrafią wyjść z tej roli. Bo będzie niezrobione właśnie na przykład.
3: No tak. Wydaje mi się, że ja w ogóle teraz mówię z perspektywy osoby, która i tak brzmi, jakbym to wszystko miała takie poukładane, co nie do końca chyba jest prawdą. To znaczy, ja potrzebowałam na to dużo czasu, żeby dojść do tego punktu, w którym dziś z taką swobodą mogę mówić o tym podziale obowiązków, o tym dbaniu o siebie. Gdybyśmy rozmawiały rok temu, czy dwa lata temu, odpowiadałabym absolutnie inaczej. I chyba po prostu zapomniałam o tym, że było ciężko, bo dziś jakoś udało nam się to poukładać. Natomiast wydaje mi się, że życie rodzinne to jest sinusoida i początki chyba zawsze są trudne, a później przychodzi taki moment, kiedy no wreszcie jakoś staramy się sobie pomóc nawzajem i wyjść właśnie z, przynajmniej kobiety, mamy starają się wyjść w którymś momencie z tej roli takiej właśnie menadżerskiej, a zostawić trochę więcej przestrzeni raz dla siebie, a dwa też do tego, żeby ci tatusiowie też mogli się trochę wykazać, bo wydaje mi się, że oni też tego potrzebują, tylko może mniej otwarcie to
2: komunikują. No właśnie, czy Piotr chciałby coś dodać na ten temat?
4: No, że coś w tym jest. Jest w tym taka duża prawda, że kiedy dajemy przestrzeń nam, mężczyznom, to staramy się podawać zadaniom. Chyba nic więcej tutaj nie dodam, bo to była bardzo wyczerpująca odpowiedź.
2: No dobrze, to ja wieńcząc naszą rozmowę, chciałabym zapytać ciebie, Piotrze, teraz o to, kiedy warto zwrócić się jednak o pomoc, szukać tej pomocy terapeutycznej?
4: Myślę, że to zawsze będzie ten moment, kiedy dojdziemy do takiego wniosku, że sami nie damy rady. Bo każdy z nas ma w sobie bardzo dużo zasobów do tego, żeby rozwiązywać różne trudności i warto próbować najpierw samemu. Samemu w znaczeniu takim, na przykład w ramach tej związku, tych partnerów czy współmałżonków. Natomiast kiedy te zasoby się kończą, kiedy mamy takie poczucie, że no już nie widzimy żadnego innego rozwiązania, to warto sięgnąć po taką możliwość. I u każdego człowieka to będzie inaczej. Niektórzy będą mieli jakąś taką, no, więcej tych zasobów, powiedzmy, albo ta sytuacja nie będzie aż taka trudna, a inni mogą tej pomocy potrzebować i jedyne co, to no, możemy wpaść w tą pułapkę taką, że jeżeli już sobie nie radzę, jeżeli potrzebuję pomocy, to jakaś taka pułapka samooceny czy napiętnowania samego siebie, że jestem niewystarczający. A to też jest właśnie jakaś taka odwaga i umiejętność otwarcia się na pomoc. I to jest taka odwaga, że wymaga jakiegoś takiego przełamania się, ale no, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem tą pomoc otrzymamy i te trudności uda się rozwiązać. Także no, myślę, że te dwa takie warunki, że jeżeli już czujemy, że sami nie dajemy rady i kiedy pokonamy w sobie to poczucie, że no to poczucie właśnie, że źle jest prosić o pomoc, to kiedy je pokonamy i dojdziemy do tego wniosku, że to nic złego, no to jest ten moment.
2: Nie wiem, czy chcecie dodać coś na zakończenie tych rozważań o podziale ról, o tym, jak przechodzić przez kryzysy i jak komunikować się w rodzinie i na ile angażować w to wszystko nasze dzieci.
4: No ja myślę, że tutaj bardzo dużo powiedzieliśmy. Też myślę, że takie istotne jest, żeby po prostu być świadomym rodzicem, żeby sam świadomość będzie się budowała poprzez tworzenie sobie przestrzeni, takiej czasu i miejsca na to, żeby o tym porozmawiać w małżeństwie, ale też w rodzinie, więc myślę, że takie spotkania małżeńskie i rodzinne raz na jakiś czas w tym celu, żeby właśnie to wszystko sobie poukładać, będą cenne. No i też mówiliśmy tutaj o trochę różnych pułapkach, to moglibyśmy pewnie tych pułapek jeszcze dodać więcej, ale myślę, że pomiędzy tymi pułapkami jest cała taka ogromna przestrzeń na rozwój i działanie rodziny.
3: To ja chyba jeszcze do tego tylko dodam dwa słowa, że warto po prostu pozwalać sobie popełniać błędy. Nie ma nic złego w tym, żeby usiąść wspólnie i spróbować je naprawić. Wręcz chyba popełnianie błędów może właśnie integrować rodziny, integrować małżeństwo czy partnerstwo, bo to na tych błędach uczymy się tej codzienności i uczymy tego też nasze dzieci.
2: Bardzo dziękuję. Ze mną w studiu była Paulina Gubalska, mama Ignacego, 5-letniego i 2-letniego Teodora.
3: Dziękuję bardzo.
2: Oraz Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta systemowy. Dziękuję.
4: Dziękuję. Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

16.53, już na zegarach 7 minut pozostało do godziny 17, a ja chciałam przypomnieć, że mamy dla Was dziś książkę od wydawnictwa Marginesy pod tytułem Ciążowa rewolucja, 9 miesięcy, które kształtują przyszłość Twojego dziecka. Jeżeli chcielibyście taką pozycję, wystarczy napisać nam, dlaczego kochacie być mamą albo dlaczego chciałybyście być mamą. 71.48, poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszym radiowym konkursie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Pięć minut pozostało do godziny 17. O 17.10 w Radiu Rodzina audycja Oblicza Wrocławia i dziś porozmawiamy o tym, jak mieszkańcy mogą współdecydować o zmianach w swojej okolicy, a gościem Łukasza Ligorowskiego będzie dziś Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Tematem będą konsultacje dotyczące remontów trzech podwórek w Leśnicy. Powiemy też o nietypowych spacerach konsultacyjnych, e-formularzu dla osób, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniach oraz konsultacjach prowadzonych z młodzieżą w szkołach. Zapraszam w imieniu Łukasza Ligorowskiego już o 17.10.

0: Przewodnicząca KRS rezygnuje z funkcji. Pod koniec maja wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, są alerty dla 6 regionów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarza zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bez załogowca wynosi około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że jest to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami obecnie nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
0: Sejm wybrał 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Pawełczyk-Woicka podkreśliła w oświadczeniu, że brak przewodniczącego KRS oznacza obowiązek zwołania posiedzenia plenarnego przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w celu wyboru nowego szefa rady.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 27 maja Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w procesie Mateusza H. To mężczyzna skazany w pierwszej instancji na dożywocie za zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Więcej o tej sprawie i dzisiejszej rozprawie odwoławczej. Barbara Hopsta.
3: Dziś sąd wysłuchał obrony i oskarżycieli. Decyzję o odroczeniu publikacji wyroku motywował skomplikowanym charakterem sprawy. Podobnie jak na poprzednich terminach, oskarżony nie został doprowadzony na salę rozpraw. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Para poznała się kilka godzin wcześniej. Oboje jechali autobusem do Tarnowskich Gór. W trakcie podróży mężczyzna zaproponował nastolatce nocleg w Radzionkowie. Po dotarciu na miejsce zmęczona dziewczyna zasnęła, co zdenerwowało Mateusza H. Po tym, jak nie potrafił jej dobudzić, postanowił rzucić monetą. To orzeł zdecydował o zabiciu Wiktorii. Wcześniej Mateusz H. brutalnie zgwałcił dziewczynę. W toku sprawy biegli zdiagnozowali u niego głębokie zaburzenia osobowości o typie dyssocjalnym oraz zaburzenia preferencji seksualnych. Zaznaczyli zarazem, że Mateusz H. nie jest chory psychicznie ani upośledzony.
0: Gliwicki sąd w pierwszej instancji podkreślił, że była to zbrodnia wyjątkowo brutalna. Jak słyszeliśmy, wyrok mamy poznać w środę 27 maja. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
4: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
0: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Troszeczkę nam słońce wyszło zza tych chmur, zachmurzenie się zmniejszyło, no i do końca dnia powinno się ono całkowicie tak rozejść na niebie. Powinno być już bardzo mało chmur, tak w okolicach godziny 19 czy 20. Słońce też powinno wyjść. Jeżeli chodzi o zbliżającą się noc, no to słuchajcie, do 2 stopni spadną temperatury. Tyle jutro o godzinie 5 rano.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Uf. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witajcie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie oblicza Wrocławia, a dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, a tematem audycji będzie decyzyjność mieszkańców na zmiany w swojej okolicy i między innymi poruszymy temat konsultacji dotyczących remontów trzech podwórek w Leśnicy, ale też poruszymy więcej spraw. W imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam już o 17:10.

0: 17.10 już na zegarach, a więc zapraszam na Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Aleksandra Lipiartowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, jest gościnią Obliczy Wrocławia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A to znaczy, że będziemy dzisiaj rozmawiać o inwestycjach, które są stałym punktem naszego miasta, a to znaczy, że coraz piękniejszy jest Wrocław, coraz piękniejsza stolica Dolnego Śląska. Może powiedzmy, co aktualnie jest w trakcie remontów, na jakich zasadach, a już teraz Państwu zapowiem, że bardzo chcemy Państwa zaprosić na wyjątkowe wydarzenia, bo przed nami również konsultacje w zakresie remontów. Więcej na ten temat za chwilę. Zaglądnijmy na budowę.
3: Tak, miasto nam pięknieje i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bo bardzo miło jest zawsze przyjść i powiedzieć, co się dzieje w naszym mieście. A jeżeli chodzi o podwórka we Wrocławiu, no to dzieje się tylko Zarząd Zasobu Komunalnego, zaznaczam tylko, bo inwestycje przeprowadzają również inne jednostki, ale tylko Zarząd Zasobu Komunalnego dzisiaj fizycznie jest na trzech podwórkach, na Ołbinie, Gajowice i na Przedmieściu Oławskim. Tam trwają remonty trzech podwórek o różnym zakresie. Ale wiemy, że one zmienią bardzo przestrzeń tego osiedla.
2: Dzisiaj chcemy porozmawiać o konsultacjach, zaprosić mieszkańców danych rejonów i danych lokalizacji do tych konsultacji, ale wspomniałaś o tych trwających remontach. Trzy remonty, które są realizowane z powodu przeprowadzenia wcześniej jakichś konsultacji i odkrycia potrzeb, określenia tych potrzeb mieszkańców, czy może Zarząd Zasobu Komunalnego sam określa, że tutaj już trzeba coś zrobić. Jak to wszystko wygląda? Dlaczego są te remonty przeprowadzane? Co jest impulsem?
3: Bardzo dużo jest tych podwórek, które potrzebują remontu i to, co się dzieje, to, że one stale są remontowane. Nie ma już teraz tak, że to urzędnicy zza biurka decydują, jak ma wyglądać dana przestrzeń. Nie robimy już tego już od wielu, wielu lat. Chcemy rozmawiać z mieszkańcami, bo mamy świadomość tego, że to oni fizycznie będą korzystać z tego podwórka, a jak to najlepiej przeprowadzić? Właśnie w ramach konsultacji społecznych. I tutaj przychodzi nam z pomocą Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta razem z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich, którzy wspierają właśnie nas podczas tych konsultacji. Chcemy się spotkać z mieszkańcami o dogodnej dla nich godzinie, w dogodnej dla nich przestrzeni, po to, żeby oni mogli się wypowiedzieć na dany temat, ponieważ mamy świadomość tego, że podwórko, które było nieremontowane przez wiele, wiele lat, wymaga zmian, ale jakie to będą zmiany, to już zadecydują mieszkańcy, bo potrzeby są absolutnie różne. Niektórzy potrzebują takiej zielonej enklawy, bardziej skwer, inni woleliby plac zabaw, inni woleliby jednak pozostawić większą liczbę miejsc parkingowych. Jesteśmy otwarci, po to są te spotkania, po to, żeby również sąsiedzi mogli między sobą zadecydować, porozmawiać, jakie są ich oczekiwania. A później my, już w oparciu o projekt, o przepisy prawa budowlanego, realizujemy dany remont.
2: Chciałbym się jeszcze odnieść do tych punktów widzenia, potrzeb i instytucji, o których wspomniałaś, które biorą udział w tych konsultacjach i organizują. No, gdzie jest mediator? Bo ja sobie nie wyobrażam takich konsultacji, gdzie jest tak dużo grup interesów. Każdy coś chce. Jak ten środek złoty znaleźć?
3: Tutaj z pomocą właśnie nam przychodzi Wydział Partycypacji Społecznej, który właśnie we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich organizują takie konsultacje społeczne. I w tym momencie pojawia się inwestor, czyli w tym przypadku Zarząd Zasobu Komunalnego. Pojawiają się przedstawiciele Rady Osiedla, którzy zawsze są zapraszani, no bo dobrze, żeby wiedzieli, co się będzie działo na ich terenie. Pojawiają się mieszkańcy. Pojawia się też projektant w miarę naszych możliwości, jeżeli już mamy podpisane umowę z projektantem. Chcemy, żeby projektant uczestniczył w takim spotkaniu, bo on wtedy już na bieżąco może mieszkańcom odpowiedzieć na nurtujące pytania. Ale też jeżeli chodzi o pracowników Zarządu Zasobu Komunalnego, jest z nami również osoba, która zajmuje się zielenią. Jeżeli sprawa dotyczy rekultywacji zieleni, nowej zieleni, okazuje się, że wśród sąsiadów bardzo dużo ludzi ma już określone potrzeby. Chcą takich drzew, takich krzewów, takich kwiatów, bo chcą o to dbać.

0: Budujące jest to, że przychodzą mieszkańcy zainteresowani i też przygotowani. Gdzie odbędą się najbliższe konsultacje, w jakich godzinach, jak to jest wszystko zorganizowane i kto jest zaproszony?
1: Zaproszeni są mieszkańcy Leśnicy, a oczywiście najbardziej zależy nam tutaj na bezpośrednich mieszkańcach sąsiadujących z podwórkami, które będą objęte konsultacjami społecznymi, o których możemy zaraz oczywiście opowiedzieć. Spotykamy się już jutro o godzinie 17.30. Ugości nas Ośrodek Postaw Twórczych Zamek przy Placu Świętojańskim 1. Tam się spotkamy o 17.30. Projektant, inwestor, czyli zarząd zasobu komunalnego, mam nadzieję mieszkańcy licznie przybędą na to spotkanie. Ciekawostką jest to, że będziemy konsultować 3 podwórka, czyli bardzo duży rejon. Możemy nie zmieścić się w czasie, poza tym z pogodą też bywa różnie. Zatem mamy taką propozycję też dla mieszkańców, że oprócz tego, że spotykamy się z Państwem jutro o godzinie 17.30, proponujemy również dzień później, również o tej samej godzinie 17.30, zaprosić Państwa na spacer po podwórkach, które są objęte konsultacjami społecznymi. Tak, żeby nie tylko na papierze przed monitorem porozmawiać o zmianach, ale również fizycznie przyjść się, zobaczyć co, gdzie nastąpią zmiany.
0: Mamy lokalizację Wrocławia, ważna część naszego miasta. Czy są konkretne lokalizacje tych podwórek?
1: Ale oczywiście, że tak. Jesteśmy w Leśnicy na 3 podwórkach. Pierwsze podwórko zaraz po prawej stronie, jak się wjeżdża do Leśnicy, ulica Średzka od numeru 2 do 14. Potem kolejne Średzka od numeru 20-30. Potem mamy kwartał Dolnobrzeska i Wolska, a kolejne podwórko już po lewej stronie, czyli Średzka od numeru 35-37 do ulicy Płońskiego.
0: Czyli przygotowujemy się najpierw teoretycznie, dyskutujemy, spieramy się, przedstawiamy swoje wizje, a później nawet wizja taka lokalna, gdzie co jest realnie możliwe.
1: Oczywiście, może nawet, że tak. Oczywiście, że tak.
0: Ten spacer to jest taka norma?
1: Jeżeli chodzi o zarząd zasobu komunalnego, nie, bo zazwyczaj konsultujemy takie mniejsze podwórka albo podwórka, które są, mamy mocno już taką przygotowaną koncepcję, na przykład z Radą Osiedla. I zazwyczaj to jest tak, że spotykamy się już na podwórku. Wydział Partycypacji Społecznej ma ten swój taki niebieski, charakterystyczny wózek, gdzie się spotykamy, a tutaj ze względu czasami na warunki właśnie atmosferyczne spotykamy się w budynku, no a że sprawa jest nowa, świeża, bo w Leśnicy nie remontowaliśmy już dawno żadnych podwórek, no to chcemy się też fizycznie spotkać, musimy się przejść.
0: Dosyć ciekawą propozycją jest, nie wiem czy to było wcześniej już stosowane, to proszę opowiedzieć, że do konsultacji zaproszona jest również młodzież. Chcecie słuchać głosu młodych, to jest coś budującego.
1: Tak, ale to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ bardzo często, jeżeli wiemy, że chcemy przygotować plac zabaw na danym terenie, no to bardzo często przychodzą rodzice już z dzieciakami i tutaj faktycznie mamy animatorów, którzy przygotowują zabawy, animacje również dla dzieci. I kiedy dorośli dyskutują o tych sprawach technicznych, dzieciaki bawią się, ale animator, animatorka rozmawiają z nimi, rysują jak chcą, żeby wyglądał ten ich wymarzony plac zabaw. Co się okazuje pod koniec konsultacji, to dzieci mają głos. I nieraz było tak, że dorośli planują huśtawki, piaskownice, a nagle dzieciaki przychodzą i że absolutnie oni są linarium. Oni są, czyli ten słynny taki pająk. Dzieciaki uwielbiają się wspinać i oni w tym momencie mówią, że nie, oni nie chcą piaskownicy, oni są linarium, dzieci mają głos. I to oni w tym momencie
0: decydują. No to taka na gorąco przetestowane sprawy, co jest popularne w danym roku.
1: Tak, ale tutaj, jeżeli chodzi o Leśnicę, tutaj te konsultacje z młodymi, czyli tutaj chcemy trafić do młodzieży. Spotkania będą organizowane przy szkołach w Leśnicy po to, żeby właśnie inaczej wyglądają konsultacje z osobami dorosłymi, a tutaj ci młodzi dorośli też do nich chcemy trafić. Tutaj Wydział Partycypacji Społecznej też chce do nich trafić, też chce zasięgnąć języka od nich. Uczestnictwo w takich spotkaniach, kiedy dorośli debatują o miejscach parkingowych, to będzie dla nich nudne. Trzeba do nich trafić zupełnie innym językiem, zupełnie innymi propozycjami, bo to oni też będą korzystać z tych podwórek.

0: Rozmawiamy o konsultacjach społecznych w zakresie planowanych remontów podwórek, które przeprowadzi zarząd zasobu komunalnego jako inwestor tych remontów. Jestem ciekaw, jak zderzycie propozycje młodzieży właśnie z potrzebami dorosłych odnośnie miejsc parkingowych. Jestem tego bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że uda się nam o tym porozmawiać w przyszłości też. Myślę, że tutaj ten aspekt jest też bardzo budujący, bo pokazuje młodym, że mają głos i też łatwiej chyba takie osoby w późniejszym etapie ich życia zaprosić do konsultacji, do udziału w decyzjach podejmowanych w mieście.
1: To zaangażowanie jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ nieraz było tak, że my już jesteśmy na budowie, już jest remontowane podwórko i nagle odzywają się głosy, a dlaczego jest to, a dlaczego jest tamto, dlaczego nie będzie tego, i wtedy powstaje pytanie, a gdzie państwo byliście podczas konsultacji, były spotkania. I to nie jest też tak, że te spotkania organizowane są przez jeden dzień i oczywiście godzina, staramy się, żeby była ona dogodna, bo ta 17:30 jest okej, ale jeżeli ktoś nie może być tego jednego dnia o tej godzinie, tutaj bardzo ważna jest informacja dla wszystkich, że to nie jest tak, że konsultacje trwają tylko jeden dzień i jeżeli kogoś nie będzie jutro, to znaczy, że jego głos się nie będzie liczył w zmianach. Nic bardziej mylnego. Konsultacje będą trwać do 26 maja. Można skorzystać z e-formularza, który jest dostępny na stronie Wrocław Rozmawia i tam cały czas, już nawet teraz, kiedy słuchacie państwo tej audycji, możecie wejść na ten e-formularz i już zgłosić swoje potrzeby. Ale oczywiście najlepiej najpierw wysłuchać projektanta, inwestora i oczywiście innych mieszkańców.
0: Tak jest, żeby poznać te wszystkie argumenty, które są już w zamyśle przed przystąpieniem do prac. Na sam koniec jeszcze muszę dopytać o to, bo konsultacje są, myślę, takim pierwszym etapem i dobrze, że od tego się zaczyna, tak? Mhm. Żeby poznać potrzeby. Projektant już też musi mieć jakąś wizję, którą proponuje. Jak to czasowo wygląda? Bo rozmawiamy dzisiaj o takim ważnym kroku, ale jest to dopiero początek.
1: Jest to dopiero początek. W przypadku dwóch podwórek mamy już, przyjdziemy do mieszkańców z taką wstępną koncepcją już przygotowaną dla nich. Jeżeli chodzi o kolejne podwórko, to tutaj mieszkańcy dopiero zasięgniemy od nich języka. Te konsultacje to jest pierwsza część, dopiero potem na podstawie głosów mieszkańców projektant przygotowuje projekt, później załatwia formalności, dokumenty i dopiero potem my możemy przystąpić do przetargu na remont robót.
0: Dobrze, no wygląda to tak, że się ładnie to wszystko składa w całość. Niech żadnych przeszkód po drodze nie będzie, a mieszkańcy niech będą zgodni. To myślę, że to znacznie przyspieszy. Jak słyszymy, bardzo szeroka grupa jest brana pod uwagę, żeby mogła się wypowiedzieć. No i tylko czekać na efekty tych wszystkich remontów. A z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach dzisiaj do studia Radia Rodzina przyszła Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: W tym momencie na antenie Radia Rodzina przenosimy się do Centrum Handlowego Borek, bo tam od 15 maja można oglądać wystawę fotograficzną, która pokazuje codzienność osób bezdomnych. Jest to próba pokazania mieszkańcom miasta strony bezdomności, której zwykle się nie widzi. To nie są tylko osoby, które widać na ulicy. Mówi o mieszkańcach schronisk Rafał Peroń, prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Prezes Wrocławskiego Koła podkreśla, że celem tej wystawy jest pokazanie, że osoby w kryzysie to nie tylko widoczna na ulicy bezdomność, ale też ci, którzy trafili do placówek i próbują tam odbudować życie.
1: Przybliżamy, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafiali do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo. Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś w tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
0: Wystawa powstała we współpracy z Galerią Handlową, o czym mówi Anna Cieciuch, dyrektor Centrum Handlowego Borek.
2: My zawsze z taką ogromną empatią i też szacunkiem podchodzimy do działań Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Zawsze ich wspieramy w działaniach, które chcą z nami razem tworzyć. Jeżeli tylko zgłosili się do nas z takim pomysłem, to po prostu wsparliśmy ich w tych działaniach. Wystawa będzie trwała do 30 maja na terenie pasażu Centrum Handlowego Borek.
0: Na zdjęciach znalazły się portrety mieszkańców placówek oraz kadry pokazujące działalność koła. Autorami tych fotografii są m.in. kierownik schroniska, Dariusz Dobrowolski, pracownicy działu promocji, a także sami mieszkańcy.
1: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie, że nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia. A mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej, która jest organizowana corocznie na Wrocławskim Placu Solnym.
0: Placówki są obecnie pełne, ale obłożenie mniejsze jest niż to, które jest zimą, dodaje Rafał Peroń.
1: W tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez Koło Wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to Święty Brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
0: Koło prowadzi 5 placówek oraz mieszkania w projekcie Drogi do Domu.
1: Na każdym zdjęciu będzie numer KRS-u, jeśli chodzi o wpłatę, to na przyszłość 1,5%, ale również takie wpłaty pieniężne też bardzo chętnie, również wszelkiego rodzaju pomoc taka żywnościowa, pomoc rzeczowa. My prowadzimy w tym momencie 5 placówek plus mieszkania w projekcie Drogi do Domu, więc mamy możliwość spożytkowania takich darów. Taka odzież sezonowa w tym momencie, tak? bo Wrocławianie mają dobre serca, więc też mamy na tę chwilę pełne magazyny, ale jak najbardziej skorzystamy także ze środków opatrunkowych. Mamy teraz nowe schronisko z usługami opiekuńczymi, więc każda ilość bandaży, maści, opatrunków się przyda, bo my to spożytkujemy.
0: Usłyszeliśmy, jak obecnie możemy wesprzeć Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, Wrocławskie Koło oczywiście, a wśród osób, które wspierają towarzystwo, jest aktor Robert Gonera.
3: Najpierw w jakimś odruchu zawoziłem do Szczodrego jakieś tam dary i najczęściej były to środki czystości i tak dalej, i tak dalej. I przy jakiejś okazji poznałem zespół tych wspaniałych ludzi, którzy dbają o bezdomnych w sensie Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Uważam to za ideę słuszną, świetnie propagowaną, świetnie prowadzoną przez tych wspaniałych ludzi. Tak mi się wydaje, że ten problem bezdomności we Wrocławiu dzięki tej prężnej działalności praktycznie nie istnieje. Wszyscy z tego z liczb wynika, że prawie wszyscy są zaopiekowani. No chyba, że ci, którzy już naprawdę nie chcą, więc pomyślałem sobie, że dołożę swoją osobę do tych działań. Głównie PR-owych, ale także wspieram festę przy 1,5%. spłata podatku, więc to wszystko dobrze funkcjonuje, dobrze pracuje i jestem zadowolony, że w ten sposób spełniam obowiązek wewnętrzny, który każe w jakiś sposób pomagać ludziom.
0: Więcej szczegółów na temat tej wystawy znajdziecie na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław, a ja tylko przypomnę, że wystawa w Centrum Handlowym Borek potrwa do 30 maja.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, więc czas powolutku się pożegnać. Ja już teraz bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone to popołudnie. Życzę Wam oczywiście dobrego popołudnia i dobrego wieczoru, ale przy okazji zapraszam Was jeszcze na 18.10. Judyta Ekster porozmawia z Martą Darejczyk w Dniu Muzeum, Międzynarodowym Dniu Muzeów, więc bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę, a o 18.45 kolejne z 365 opowiadań dla ducha. Również bardzo serdecznie zapraszam, a tymczasem żegnam się z Wami, Natalia Wójcik, do usłyszenia.
1: Radio Rodzina.
2: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Ceny paliw jutro będą wyższe niż w weekend. Minister do spraw równości składa zeznania w sprawie gali Kloszard Combat. Strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Paliwa będą droższe, ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 6 zł 97 groszy, a oleju napędowego 6 zł 85 groszy. Polska armia uzbroi samoloty M28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzajów Sił Zbrojnych. Mówi Tomasz Kiecie z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
1: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
0: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityk lewicy zeznawała jako świadek, po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Szczegóły Paweł Radzewicz.
2: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
3: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
2: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
3: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
2: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
5: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówił już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
0: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
0: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji Dwie Wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 milionów euro.
7: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, który przed nami, no to słońce będzie, chmury też będą i będą się tak przeplatały przez cały dzień, temperaturowo do 21 stopni. No i tutaj sprawa z opadami wygląda tak, że na zachodzie naszego województwa, od Bolesławca po Kłodzko, no to już troszeczkę o południe zahaczamy, będą mogły wystąpić opady deszczu, w pozostałej części raczej bez deszczu.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
13: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
14: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
15: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
14: To dokąd na wakacje?
15: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
14: A może dalej?
15: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
14: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: Rozmawiamy z Martą Drejczyk z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak świętujecie?
1: Świętujemy pracując. Ja myślę, że wiele osób w ogóle zapomniało, że dzisiaj jest Dzień Muzealników, ponieważ jak nauczyciele w Dzień Nauczyciela dostają kwiaty, muzealnicy raczej rzadko są wspominani, ale pamiętają o nas media. To rzeczywiście jest coś, co zauważamy, że właśnie dziennikarze czasami pamiętają o tym, że jest Dzień Muzealnika, ale co ciekawe, muzealnicy może jako tacy pracusie to lubią sobie dokładać pracy, więc z okazji Dnia Muzealnika wymyślono Noc Muzeów, a to jest bardzo dużo dodatkowej pracy, więc właściwie my tak trochę świętujemy w pracy.
0: Takie duże pytanie, jaka jest misja Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu?
1: Taka duża misja to jest oczywiście ochrona dziedzictwa regionu i dziedzictwa niematerialnego, ale myślę, że taką naszą główną misją jest to, żeby budować tą narrację o regionie w taki sposób, który jest oparty o źródła, daje szansę na wiele opowieści różnych osób, które tu mieszkają i żeby współtworzyć tą narrację o tym, czym jest nasz region, co kształtuje nas jako mieszkańców Dolnego Śląska, dlatego bardzo chętnie właśnie tutaj uczestniczymy w różnych takich dyskusjach na temat edukacji regionalnej, prowadzimy bardzo dużo zajęć i to nam daje dużo satysfakcji.
0: Mam teraz takie pytanie z kategorii praktycznych. W jaki sposób można się przygotować czy nastawić do przyjścia tutaj do Was, do muzeum, w ogóle do muzeum i doświadczenia wystawy, tak żeby to doświadczenie było takie pełne, można powiedzieć?
1: Myślę, że nie trzeba się szczególnie przygotowywać. Staramy się tak tworzyć wystawy, żeby one dawały to doświadczenie od początku do końca. Jedyne, co warto mieć, to taką otwartość, trochę czasu. Wystawy nasze nie są duże, ale to jest tak z takimi wystawami, że można albo przez nie przebiec w kilka minut, a można na nich spędzić naprawdę 2 godziny. Jeśli człowiek będzie chciał wszystko przeczytać, ze wszystkim się zapoznać, to jest kwestia też naszej wrażliwości i naszej otwartości na to, żeby się zagłębić w różne opowieści.
0: Na jakie wystawy zapraszamy naszych słuchaczy?
1: W tej chwili mamy nowo otwartą wystawę czasową Ala Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy. Prace współczesnej artystki zestawione z naszymi zbiorami etnograficznymi, ale też nieustająco zapraszamy na wystawę stałą, wystawa o Dolnym Śląsku, Dolnoślązacy, pamięć, kultura, tożsamość. Wydaje mi się, że szczególnie te osoby, które nigdy nie były u nas, mogą być zaskoczone tym, czym są zbiory etnograficzne w naszym regionie, ponieważ one są bardzo specyficzne. Przedwojenne, Dolny Śląsk jeszcze, który był poza granicami Polski, czym była ta śląskość tutaj, ale też to wszystko, co przyjechało z tymi osobami, które po zmianie granic przyjeżdżały na Dolny Śląsk, co ze sobą przywieźli, jakie bogactwo też kultur i tradycji.
0: Zapraszamy gorąco. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Dziś we Wrocławiu chmury co prawda straszyły nas opadami deszczu, który jednak nie nadszedł, ale w ostatnich dniach mierzyliśmy się z mniej lub bardziej ulewnymi deszczami. Mimo to jednak sytuacja hydrologiczna nie wygląda za dobrze na Dolnym Śląsku. Odnotowujemy niskie stany rzek, a także i deficyt wody w glebie i ryzyko kolejnych miesięcy bez większych opadów się zbliża, no bo w końcu przychodzi lato. Dziś o poranku na antenie Radia Rodzina gościliśmy Marcina Wdowikowskiego, hydrologa z Politechniki Wrocławskiej, który ostrzegał, że mimo ostatnich deszczy region wciąż zmaga się z wieloletnim deficytem wody, a problem może się pogłębiać i może szczególnie dotknąć rolnictwo, leśnictwo i mniejsze miejscowości, które korzystają z płytkich ujęć wód. Doktor inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, podkreśla, że opady, które wystąpiły w ostatnim czasie, nie poprawiają znacząco sytuacji hydrologicznej. Jak zaznacza, od początku roku suma opadów we Wrocławiu nie osiągnęła jeszcze 100 mm, podczas gdy średnia roczna dla regionu wynosi około 530 mm.
1: Ta sytuacja, którą w tej chwili doświadczamy, no można powiedzieć, że jest trudna, pełna wyzwań, mimo to, że kilka dni temu mieliśmy dosyć intensywny opad w okolicach Wrocławia i w samym Wrocławiu, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli weźmie się cały epizod, to tutaj wysokość jego to było około 20 paru litrów na metr kwadratowy, czyli inaczej 20 kilku milimetrów. I jeżeli odniesiemy do początku roku, to tego typu opad mieliśmy tylko jeden w ciągu roku obecnego, czyli od stycznia. I łącznie możemy powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy niemal przy połowie roku kalendarzowego, a nie osiągnęliśmy jeszcze 100 milimetrów, gdzie w zasadzie średnia wartość opadu, taka średnioroczna wartość opadu dla Wrocławia i okolic, to jest w tej chwili za ostatnie 30 lat, czyli od 1991 do 2020 roku, takie 30-lecie klimatologiczne, to ta wartość wynosi 530 mm. Więc proszę zwrócić uwagę, że nie osiągnęliśmy nawet jeszcze 1/5 tej średniej wieloletniej.
0: Hydrolog zwraca uwagę, że problem jest widoczny zarówno na wodowskazach i MGW, jak i w terenie, bo po ostatnich opadach liczba stacji z niskim stanem wód spadła, jednak sytuacja nadal jest trudna.
1: Że jesteśmy przed tak naprawdę najcieplejszym okresem, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, gdzie wokół ulicy Wrocławia na Dolnym Śląsku występują wysokie temperatury powietrza i też mogą pojawić się bezopadowe dni, no, które będą pogłębiały te efekty. Natomiast dla rolnictwa, dla leśnictwa, przede wszystkim tam, gdzie no, przede wszystkim mamy do czynienia z roślinami, te efekty suszy będą najbardziej dotkliwe, no, z tego względu, że są to obszary, no, które potrzebują wody. I tak jak odnosimy to do wodowskazów, tak jak jeszcze obserwujemy to w zlewniach, to w gruncie tej wody faktycznie widać, że jest deficyt.
0: Mimo wystąpienia w ostatnim czasie opadów, woda nie zatrzymuje się w glebie. Hydrolog mówi, z czego to wynika.
1: To już też jest wieloletni problem, który obecne i część poprzednich władz próbuje odwrócić, z tego względu, że myśmy mieli w naszym kraju jeszcze po wojnie taką strategię, żeby z jednej strony odwadniać dużo obszarów, które przeznaczaliśmy pod rolnictwo, z tego względu, że po wojnie potrzebne nam było sporo obszarów, które dostarczałyby nam po prostu żywności, więc żeby zachować to bezpieczeństwo żywnościowe kraju, jak najwięcej terenów było osuszanych. Z drugiej strony dosyć intensywnie wodę eksploatował przemysł i z trzeciej strony oczywiście były warunki pogodowe, klimatyczne, więc w naszych warunkach klimatycznych, kiedy mamy zderzenie stref powietrza kontynentalnego i morskiego, to mamy tutaj dosyć dużą ilość burz, to Państwo to znacie, tak, w czerwcu, w lipcu, więc zagrożenia związane z powodzią, czy taką mniejszą, wezbraniami i większymi powodziami zawsze były i one będą, ze względu na cechy naszego klimatu, stąd też polityka była taka, żeby jak najszybciej wody się pozbywać, żeby ograniczać to zagrożenie. Natomiast widać, że po latach tej polityki okazało się, że w zasadzie niemal cała powierzchnia naszego kraju jest stale odwadniana. No stąd też teraz próbujemy odwrócić ten trend, tą tendencję i przywracać tą infrastrukturę.
0: I tutaj oczywiście, by zapobiec suszy hydrologicznej, potrzebne są działania systemowe związane z retencją wody, ale dobrym krokiem są również codzienne nawyki mieszkańców i tutaj możemy sami zadbać o oszczędzanie wody, czy też bardziej świadomą konsumpcję produktów wymagających dużych zasobów wodnych podczas produkcji. Całą rozmowę z Marcinem Wdowikowskim, hydrologiem z Politechniki Wrocławskiej, znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce audycje Poranny Gość, albo w Zakładce Dolny Śląsk bardzo serdecznie zapraszam, by zajrzeć i odsłuchać.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Jezus w Warszawie. Pewnego poniedziałkowego poranka Pan Jezus szedł ulicami Warszawy. Miał ze sobą ciężką torbę z zakupami. Zaniósł ją do domu pewnej staruszki, która mieszkała na czwartym piętrze w kamienicy bez windy. Potem zatrzymał się na poczcie, aby przetłumaczyć jakiś dokument Ukraince, która nie znała języka polskiego. Następnie przez 2 godziny prowadził po parku wózek sparaliżowanego chłopaka, który od dawna marzył o spacerze. Przez godzinę bawił się z dziewczynką chorą na zespół Downa, która zupełnie nie potrafiła złapać piłki. Odwiedził także w szpitalu samotną i chorą na raka kobietę, o której nikt nie pamiętał. Skoczył również z metrowej trampoliny z chłopcem, który bardzo się bał i z którego wszyscy się naśmiewali. Na koniec, skulony na ławce, całą noc spędził śpiąc obok pijanego włóczęgi, aby go nieco ogrzać. O poranku zniknął. Żaden dziennikarz nie zauważył, że Pan Jezus był w Warszawie. Ale staruszka, Ukrainka, sparaliżowany młodzieniec, chora kobieta, włóczęga i chłopiec mówili wszystkim napotkanym ludziom. Wczoraj był wspaniały dzień. Zajrzał do mnie bardzo uprzejmy człowiek. Tylko dziewczynka z Downem nic nie mówiła, bo nie potrafiła mówić. Śmiała się jednak, podrzucała piłkę do góry i starała się ją złapać, kiedy ta spadała. Śmiała się, kierując oczy ku niebu. Czytała Małgorzata Dondela, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytania o obecność US Army w Polsce. Statek z hantawirusem zostanie zdezynfekowany, jego załoga przejdzie kwarantannę. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polskie Wojskowe Zakłady Lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
1: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
0: Budowa centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 10 przypadków zakażenia hantawirusem. 3 osoby zmarły.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ-u.
3: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: I to powinna być pierwsza rzecz, którą sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Przeciw znaczącemu wzrostowi kosztów studiowania protestowała grupa kilkunastu osób przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej w Katowicach. Jak przyznawali, obawiają się wdrożenia planu zrównoważenia budżetu.
4: Chcą wprowadzić plan oszczędnościowy, chcą wprowadzić cięcia na uczelni, które bardzo negatywnie wpłyną na sytuację pracowników, studentów. Zorganizowaliśmy się, żeby temu przeciwdziałać.
0: Grupa protestujących zakryła swoje twarze w obawie, jak sami mówili, przed represjami ze strony uczelni. Tymczasem rektor uczelni profesor Ryszard Koziołek przyznał, że strata finansowa uczelni za 2025 rok wyniosła 33 miliony złotych i oszczędności będą, ale...
5: Są dwie świętości. Nie ma mowy o jakichkolwiek zwolnieniach pracowników. Nie będziemy oszczędzać na tym. No i druga rzecz to są studenci. Wszystko to, co zwiąże się z finansowaniem dydaktyki, pozostanie na tym samym poziomie. Jakość kształcenia nie może na tym ucierpieć.
0: Rektor zaprosił wszystkich studentów na spotkanie otwarte, które odbędzie się 3 czerwca.
6: Już teraz czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o noc, która przed nami, temperatury spadną do 2 stopni, więc czeka nas niezłe ochłodzenie jutro o poranku. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, natomiast temperatury podskoczą od tych 2 stopni aż do 21. I jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądał dzień, no to będzie sporo chmur na niebie, ale też i sporo słońca, a miejscami szczególnie na zachodzie może popadać.
2: Radio Rodzina.

0: już teraz przenosimy się do wrocławskiego zoo, bo za niedługo, już za niecały tydzień, jeden z tygrysich czworaczków Musi opuści wrocławskie zoo i trafi do ogrodu zoologicznego w Lizbonie. Jego wyjazd jest częścią europejskiego programu hodowlanego dla krytycznie zagrożonego podgatunku tygrysów sumatrzańskich, a opiekunowie podkreślają, że zwierzę jest przygotowywane do podróży od kilku tygodni, natomiast sam wyjazd ma zwiększyć jego szanse na udział w dalszej hodowli. Tygrysy sumatrzańskie należą do najbardziej zagrożonych dużych kotów świata. Jak podaje Fundacja Dodo, w naturze może żyć obecnie zaledwie od około 400 do 600 osobników, czyli bardzo mało. Musi ma już około 2 lat i zgodnie z zasadami programu hodowlanego osiągnął już wiek, w którym powinien opuścić rodzinne stado, i podobnie dzieje się również w naturze, o czym mówi Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych.
1: W naturze około 2 roku życia młode opuszczają mamę, idą na poszukiwanie własnego terytorium. No i podobnie staramy się imitować tę sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny czy rozrodu. Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku.
0: Przygotowania do podróży trwają już od kilku tygodni. Na wybiegu pojawiła się specjalna skrzynia transportowa, do której Musi jest regularnie przyzwyczajany.
1: Jest już na wybiegu specjalna skrzynia, do której już od kilku tygodni uczy się wchodzić. Opiekunowie też ćwiczyli zamykanie jego w tej skrzyni. Nie było z tym kłopotu. Bardzo chętnie wchodzi, dlatego że jest przyzwyczajony do swoich opiekunów, dobrze ich zna i po prostu przychodzi do nich na kawałki mięsa, czy nawet z ciekawości, żeby się przywitać, zobaczyć, co słychać. Także ten element zamykania skrzyni też już z nim ćwiczyliśmy. Nie stresuje go to, no a to ważne, no bo w końcu na czas drogi będzie musiał być zamknięty w tej skrzyni.
0: Wiemy też już, co czeka na Musiego w Lizbonie.
1: Na razie starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, no ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć. No a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
0: Musi to pierwszy z czworaczków, który opuszcza Wrocław. Wyjadą jeszcze 2, a jeden zostanie. Jakie są więc plany dla pozostałych tygrysków?
1: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę, natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
0: Opiekunowie przyznają, że pożegnanie młodego samca jest emocjonalnym momentem, ale podkreślają też, że jego wyjazd do Lizbony oznacza dla niego dobre warunki i szanse na dalszy udział w ochronie gatunku. A ja tylko dodam, że jeszcze przez najbliższy tydzień możemy obserwować Musiego razem z rodzeństwem, czyli wszystkie 4 tygryski, na wybiegu właśnie tygrysów sumatrzańskich.

18 maja 2013 roku zmarł Marek Jackowski, legenda polskiego rocka. W oparciu o dźwięki jego gitary powstało wiele ponadczasowych kompozycji. Zanim założył Manam, grał w zespołach Impulsy, Anawa i Osian. Po rozwiązaniu grupy Manam muzyk wspólnie z Januszem Iwańskim założył zespół The Good

1981 roku w Estradzie Poznańskiej odbyła się pierwsza próba zespołu Lombard. Ten dzień uznawany jest za oficjalną datę powstania zespołu. Co ciekawe, zespół nie nazywał się wówczas Lombard, a Skandal.

18 maja 1969 roku na świat przyszła wokalistka Marta Marrero, która popularność zdobyła jako Martika. Na przełomie lat 80. i 90. wydała dwa albumy, które odniosły międzynarodowy sukces, a które sprzedały się na całym świecie w ponad 4 milionach egzemplarzy. Jej największy hit w połowie 1989 roku przez 2 tygodnie zajmował pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów.

W 1944 roku urodził się Albert Hammond. W 1972 roku stworzył swój pierwszy światowy hit i od tego czasu rozwinął karierę jako piosenkarz, kompozytor i producent. Nie tylko na rynkach anglojęzycznych, ale również w Hiszpanii i wielu krajach Ameryki Łacińskiej.

W 1975 roku Tammy Wynette, wokalistka nazywana pierwszą damą muzyki country, wprowadziła na pierwsze miejsce listy we Wielkiej Brytanii swój wielki przebój zatytułowany Stand By Your Man.

18 maja 1984 roku grupa Simple Minds umieściła na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych singiel z piosenką Don't You Forget About Me.

0: Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytania o obecność US Army w Polsce. Statek z hantawirusem zostanie zdezynfekowany, jego załoga przejdzie kwarantannę. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polskie Wojskowe Zakłady Lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
1: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
0: Budowa centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie. Zostanie zdezynfekowana, jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 10 przypadków zakażenia hantawirusem. 3 osoby zmarły.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ-u.
3: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: I to powinna być pierwsza rzecz, którą sprawdzamy: adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Przeciw znaczącemu wzrostowi kosztów studiowania protestowała grupa kilkunastu osób przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej w Katowicach. Jak przyznawali, obawiają się wdrożenia planu zrównoważenia budżetu.
4: Chcą wprowadzić plan oszczędnościowy, chcą wprowadzić cięcia na uczelni, które bardzo negatywnie wpłyną na sytuację pracowników, studentów. Zorganizowaliśmy się, żeby temu przeciwdziałać.
0: Grupa protestujących zakryła swoje twarze w obawie, jak sami mówili, przed represjami ze strony uczelni. Tymczasem rektor uczelni profesor Ryszard Koziołek przyznał, że strata finansowa uczelni za 2025 rok wyniosła 33 miliony złotych i oszczędności będą, ale...
5: Są dwie świętości. Nie ma mowy o jakichkolwiek zwolnieniach pracowników. Nie będziemy oszczędzać na tym. No i druga rzecz to są studenci. Wszystko to, co zwiąże się z finansowaniem dydaktyki, pozostanie na tym samym poziomie. Jakość kształcenia nie może na tym ucierpieć.
0: Rektor zaprosił wszystkich studentów na spotkanie otwarte, które odbędzie się 3 czerwca.
6: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, który przed nami, no to słońce będzie, chmury też będą i będą się tak przeplatały przez cały dzień, temperaturowo do 21 stopni. No i tutaj sprawa z opadami wygląda tak, że na zachodzie naszego województwa, od Bolesławca po Kłodzko, no to już troszeczkę o południe zahaczamy, będą mogły wystąpić opady deszczu, w pozostałej części raczej bez deszczu.
2: Radio Rodzina.

0: Już całkiem niedługo, 31 maja, będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu. I tak się składa, że niedawno rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielką Fundacji To The Future, Barbarą Lewandowską, która realizuje program Vape Off, czyli profilaktyczny program edukacyjny skierowany do wrocławskich szkół. Fundacja jest sygnatariuszem koalicji Polska bez e-papierosów i od 2 lat rozmawia z młodymi ludźmi wprost o tym, czego nikt im nie mówi. Nikotyna jest składnikiem wyrobów tytoniowych i jest niezwykle niebezpieczna dla młodych ludzi, o czym mówi Barbara Lewandowska z Fundacji To The Future.
1: Nikotyna dostarczona do organizmu rozwijającego się, a wiemy, że mózg człowieka rozwija się do 25 roku życia i jest on wtedy bardzo neuroplastyczny. I taki zastrzyk nikotyny może spowodować naprawdę krytyczne zmiany i nie mówiąc już także o uzależnieniu, ponieważ młody mózg uzależnia się znacznie szybciej niż u osób dorosłych, dlatego potencjalne jakieś zdrowotne zmiany, które będą w przyszłości widoczne, no to będą dotyczyły zarówno układu sercowego, nadciśnienia tętniczego, ale także bardzo będzie zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych, bo wiemy, że uzależnienia powodują zmianę nastroju, zmianę w podejmowaniu racjonalnych decyzji i także mogą powodować przez to depresję.
0: E-papierosy są kolorowe, dostępne w wielu smakach i zapachach i mogą wyglądać jak pomadka albo kolorowy marker.
1: Jak może być szkodliwe coś, co smakuje jak guma balonowa? Jest różowe i przypomina pomadkę albo piękny flamaster. Tutaj ten przekaz jest bardzo mylący i firmy, które produkują właśnie nowoczesne właśnie e-papierosy, wielorazówki, one dążą do tego, żeby jak gdyby pokazać e-papierosy jako produkt bezpieczny, atrakcyjny i fajny. I tu mamy bardzo duży problem. One wydają się jak gdyby takie niewinne. Widzimy piękne, wielokolorowe pudełeczka, które zawierają właśnie woreczki nikotynowe. Mogą te woreczki mieć różne stężenia. I takie dziecko myśli, jeżeli coś tak ładnie wygląda, no to w jaki sposób może być szkodliwe?
0: Barbara Lewandowska zwraca uwagę na to, że gdyby dzieci w wieku 13 czy 14 lat sięgały po papierosy, budziłoby to sprzeciw otoczenia. Natomiast e-papierosy wydają się zupełnie niewinne, a to nie tylko nikotyna, ale też i szereg niebezpiecznych rakotwórczych substancji, takich jak metale ciężkie, diacetyl czy nanoplastik.
1: Gdybyśmy popatrzyli na e-papierosa, widzimy produkt plastikowy, w środku jest podgrzewacz i uwaga, następują niekontrolowane łączenie się różnych związków, które jest w środku. Czyli temperatura powoduje to, że mamy różnego rodzaju substancje, które się ze sobą łączą, które normalnie wydawałoby się, że nie są bardzo szkodliwe, bo na przykład może to być glicerol, ale podgrzewany wraz z innymi substancjami powoduje niekontrolowane ilości różnych związków, które są nieprzebadane. My nie wiemy, co jest w ogóle tworzone i co jest w ogóle aplikowane. Na pewno mamy taki produkt jak nitrozoaminę. Nitrozoamina jest wysoko karcerogennym związkiem.
0: Częścią projektu Vape Off jest konkurs plastyczno-medialny Vape Off Stop Vape and Create. Na pracę czekamy do 24 maja, mówi Barbara Lewandowska, a w ramach tego konkursu można pokazać, jak widzi się świat wolny od nikotyny poprzez sztukę, film, grafikę lub media społecznościowe. No i właśnie można zgłosić grafikę, plakat lub ilustrację, krótki film lub materiał, wideo, na przykład w formie rolki, komiks albo mem. Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Wrocławia. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy możecie znaleźć link do niego na stronie Radia Rodzina. Tam też cała rozmowa z Barbarą Lewandowską. A ja tylko przypomnę, że to właśnie 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu.

0: W tym momencie na antenie Radia Rodzina przenosimy się do Centrum Handlowego Borek, bo tam od 15 maja można oglądać wystawę fotograficzną, która pokazuje codzienność osób bezdomnych. Jest to próba pokazania mieszkańcom miasta strony bezdomności, której zwykle się nie widzi. To nie są tylko osoby, które widać na ulicy. Mówi o mieszkańcach schronisk Rafał Peroń, prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Prezes Wrocławskiego Koła podkreśla, że celem tej wystawy jest pokazanie, że osoby w kryzysie to nie tylko widoczna na ulicy bezdomność, ale też ci, którzy trafili do placówek i próbują tam odbudować życie.
1: Przybliżamy, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafiali do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo. Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia.

0: wspomnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
1: Wystawa powstała we współpracy z Galerią Handlową, o czym mówi Anna Cieciuch, dyrektor Centrum Handlowego Borek.
2: My zawsze z taką ogromną empatią i też szacunkiem podchodzimy do działań Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Zawsze ich wspieramy w działaniach, które chcą z nami razem tworzyć. Jeżeli tylko zgłosili się do nas z takim pomysłem, to po prostu wsparliśmy ich w tych działaniach. Wystawa będzie trwała do 30 maja na terenie pasażu Centrum Handlowego Borek.
1: Na zdjęciach znalazły się portrety mieszkańców placówek oraz kadry pokazujące działalność koła. Autorami tych fotografii są m.in. kierownik schroniska, Dariusz Dobrowolski, pracownicy działu promocji, a także sami mieszkańcy.
0: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie, że nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia. A mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej, która jest organizowana corocznie na wrocławskim Placu Solnym.
1: Placówki są obecnie pełne, ale obłożenie mniejsze jest niż to, które jest zimą, dodaje Rafał Peroń.
0: W tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez koło wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to święty brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
1: Koło prowadzi 5 placówek oraz mieszkania w projekcie Drogi do Domu.
0: Na każdym zdjęciu będzie numer KRS-u. Jeśli chodzi o wpłatę, to na przyszłość 1,5%, ale również takie wpłaty pieniężne też bardzo chętnie. Również wszelkiego rodzaju pomoc taka żywnościowa, pomoc rzeczowa. My prowadzimy w tym momencie 5 placówek plus mieszkania w projekcie Drogi do Domu, więc mamy możliwość spożytkowania takich darów. Taka odzież sezonowa w tym momencie, tak? bo Wrocławianie mają dobre serca, więc też mamy na tę chwilę pełne magazyny, ale jak najbardziej skorzystamy także ze środków opatrunkowych. Mamy teraz nowe schronisko z usługami opiekuńczymi, więc każda ilość bandaży, maści, opatrunków się przyda, bo my to spożytkujemy.
1: Usłyszeliśmy, jak obecnie możemy wesprzeć Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, wrocławskie koło oczywiście, a wśród osób, które wspierają towarzystwo, jest aktor Robert Gonera.
3: Najpierw w jakimś odruchu zawoziłem do Szczodrego jakieś tam dary i najczęściej były to środki czystości i tak dalej. I przy jakiejś okazji poznałem zespół tych wspaniałych ludzi, którzy dbają o bezdomnych w sensie Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Uważam to za ideę słuszną, świetnie propagowaną, świetnie prowadzoną przez tych wspaniałych ludzi. Tak mi się wydaje, że ten problem bezdomności we Wrocławiu dzięki tej prężnej działalności praktycznie nie istnieje. Wszyscy z liczb wynika, że prawie wszyscy są zaopiekowani. No chyba, że ci, którzy już naprawdę nie chcą. Więc pomyślałem sobie, że dołożę swoją osobę do tych działań. Głównie PR-owych, ale także wspieram festę przy 1,5% podatku, więc to wszystko dobrze funkcjonuje, dobrze pracuje i jestem zadowolony, że w ten sposób spełniam obowiązek wewnętrzny, który każe w jakiś sposób pomagać ludziom.
1: Więcej szczegółów na temat tej wystawy znajdziecie na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław, a ja tylko przypomnę, że wystawa w Centrum Handlowym Borek potrwa do 30 maja.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Vatican News.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV. Ogłoszono go w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka. Leon XIV przyjął katolikosa Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła Ormian. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV, poświęconej trosce o osobę w dobie sztucznej inteligencji. Dokument nosi datę 15 maja, kiedy przypada 135. rocznica promulgowania encykliki Leona XIII Rerum Novarum, dokumentu przełomowego w społecznym nauczaniu Kościoła.
2: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o papieskiej encyklice dziś, czyli w pierwszą rocznicę inauguracji pontyfikatu Leona XIV. Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary oraz Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
1: 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przy grobie papieża Polaka modlił się dziś rano prezydent Polski Karol Nawrocki, który odbywa oficjalną wizytę w Republice Włoskiej i uczestniczy w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino. W Bazylice Watykańskiej sprawowano też mszę z udziałem przedstawicieli Polonii i polskich pielgrzymów. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga z Kamerunu. W homilii świętego papieża wspominał jego wieloletni współpracownik i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik.
3: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie – dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele, że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II. On taki był, pokorny, oddany, zawsze w dialogu z Panem, gotowy iść wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, aby głosić jego orędzie zbawienia.
1: Ksiądz Ptasznik przypomniał, że święty Jan Paweł II, jego przykład i nauczanie były dla nas pocieszeniem w czasach trudnych i radością w czasach pomyślnych. Docenimy ten dar i pozostańmy wierni jego nauczaniu, apelował przewodniczący Watykańskiej Fundacji. Leon XIV przyjął na audiencję Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Jest on katolikosem Cylicji, wspólnoty, która, jak zauważył papież, od wieków wyróżnia się szczególnym powołaniem do dialogu i budowania relacji z kościołem katolickim. Nie może być przywrócenia pełnej komunii między naszymi kościołami bez jedności w wierze, podkreślił papież, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój dialogu mimo pojawiających się trudności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Czekam znów, może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć to,

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień